Spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kupmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
2: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
3: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
8: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Czekamy na pierwszy gwizdek.
8: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
12: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. Po reklamie. To jest Melo Radio. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia. Opole.
14: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu porozmawiam o planowanych przenosinach siedziby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.
15: Przydatne dla mieszkańców Opola.
14: Opolscy samorządowcy podjęli ważną decyzję. Urząd Miasta wspólnie z Marszałkiem Województwa planowali budowę nowego budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Pileckiego obok Centrum Usług Publicznych. Marszałek Szymon Ogłaza stwierdził jednak, że teren pod tą budowę bardziej przyda się opolskim ratownikom medycznym.
16: Jarosław Kostyła, dyrektor Opolski Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu. Dzień dobry.
14: W miniony czwartek Rada Miasta zatwierdziła coś, co we wtorek pojawiło się również na sejmiku, mianowicie zmiana przeznaczenia działki, która jest wolna obok Centrum Usług Publicznych, a rozmawiamy my, dlatego że to właśnie Państwo są beneficjentem tego, tak?
16: Dokładnie. Drodzy Państwo, no wydarzyła rzecz historyczna i ogromna petarda całego zdarzenia, ponieważ w końcu mamy możliwość pobudowania nowej bazy, bazy dla zespołów ratownictwa medycznego oraz całej bazy z zapleczem administracyjnym na potrzeby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, czyli naszego pogotowia opolskiego. Działka, która która była w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego, ona była celowo przeznaczona na podbudowę samego budynku Urzędu Marszałkowskiego i w tej chwili dzięki panu prezydentowi, dzięki radnym miasta Opola została zmieniona jakby celowość przeznaczenia tej działki, czyli z budynku marszałkowskiego na budowę nowej bazy dla zespołów ratownictwa medycznego Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu.
14: Obecnie baza znajduje się przy ulicy Mickiewicza, no i tutaj słyszałem, że nie jest, że tak powiem, w najlepszym stanie ten budynek. Czy to jest główny powód?
16: Tak, ale nie tylko. Ta baza była dobra jeszcze kilka lat temu. Ta baza, jej umiejscowienie było rzeczywiście bardzo dobrym, wtedy wówczas najlepszym jakby argumentem na to, żeby pogotowie ratunkowe było w samym centrum miasta. Natomiast z racji położenia, z racji lokalizacji jest to bardzo niewygodne dla nas, jeżeli chodzi o wyjeżdżanie zespołów ratownictwa medycznego. Brak możliwości jakby rozbudowy, większego rozwoju, a zwiększyliśmy ilość zespołów ratownictwa medycznego dzięki wojewódzkiemu planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. I oczywiście kwestia stanu technicznego budynku. Budynku, który jest z 1920 roku, jest konstrukcji mieszanej, metalowo-drewniano-żelbetowej, który nie pozwala nam jakby w pełni go użytkować, w pełni go też remontować, ponieważ koszty remontu takiego budynku byłyby porównywalne z budową nowego, natomiast wiązałoby się to z wyprowadzeniem tak naprawdę zespołów ratownictwa w inne miejsce na terenie miasta Opola. Pamiętajmy, że zespoły ratownictwa medycznego są obligowane czasami do jazdów do pacjenta. Te czasy są ściśle ustawowo określone i w tym momencie wyprowadzenie się zespołów ratownictwa w inną lokalizację z automatu byłoby niezgodne z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
14: A w tym momencie wasz plac tutaj przy tym budynku mieści ile karetek?
16: Na tą chwilę jest to 4 zespoły systemowe i 5 zespołów transportowych, w tym transport z lekarzem, a tak naprawdę cała logistyka administracyjna, czyli dodatkowe zespoły, zespoły zapasowe, które na wypadek różnych zdarzeń są również tutaj przetrzymywane. Teoretycznie na placu mamy praktycznie 20 karetek, ambulansów, które musimy pomieścić, żeby zabezpieczyć ciągłość działania całego systemu, czyli żeby te 4 zespoły ratownictwa, czyli jeden specjalistyczny i 3 zespoły podstawowe, mogły spokojnie funkcjonować w zakresie naszego miasta Opola.
14: W tym momencie, jak dostajecie na przykład jakieś wezwanie, to podejrzewam, że wyjazd tymi ciasnymi uliczkami, które niejednokrotnie są zaparkowane z obydwu stron, nie jest wcale prostą sprawą, zwłaszcza że karetki, które w ostatnim czasie kupujecie, są kontenerowe, czyli szersze.
16: Dokładnie. Powiem tak, gęsta zabudowa, problemy z parkowaniem dookoła naszej placówki powodują to, że naprawdę ciężko danemu zespołowi wyjechać. To są karetki typu kontenerowego, one są szersze na tak zwane kwadraciaki, po prostu o paręnaście centymetrów z każdej strony. Trzeba ogromnie uważać, a wiemy dobrze, że my na to nie możemy sobie pozwolić, jeżeli jedziemy do pacjenta, który znajduje się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia. Więc tutaj czas odgrywa naprawdę bardzo dużą rolę. A z racji tego, że miasto jest, mówię, w ten sposób też zakorkowane, prawda, i ciężko nam się przedzierać przez te wąskie uliczki, to ta nowa lokalizacja, która jest naprawdę pod kątem komunikacyjnym bardzo usprawniona, bo mamy i rondo, i wiadukt z jednej strony, i z drugiej również rondo, wiadukt, także wylot na każdą stronę Opola, do każdej dzielnicy, praktycznie bezproblematyczny, naprawdę niesie za sobą nową jakość, nowe bezpieczeństwo i przede wszystkim ciągłość udzielenia pomocy w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
14: Nowa baza przy Centrum Usług Publicznych na co wam pozwoli?
16: Pozwoli nam przede wszystkim na pozyskanie dodatkowych pomieszczeń, dodatkowych powierzchni, na to, żeby zbudować schrony, żeby zbudować pomieszczenia, czyli parkingi podziemne przystosowane do ewakuacji ludności, miejsca schronienia ludności. Pozwoli nam na to, żeby na parterze wydzielić miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, na nowe warunki logistyczne dla naszych pracowników, na zbudowanie nowego centrum wojewódzkiego na miarę województwa do współpracy w zakresie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Tak naprawdę nie tylko medyków z całego województwa, ale również służb z nami współpracujących, czyli Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej i tak dalej, ale również pozwoli dać nowe pomieszczenia dla administracji, która również się rozrasta w związku z tym, że cała firma w tej chwili rozrosła się o dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego. Więc lokalizacja przy Centrum Usług Publicznych naprawdę jest najlepszą z możliwych pod kątem i logistycznym, i pod kątem powierzchni, i pod kątem czasu dojazdy zespołów do potrzebującego pacjenta.
14: Będzie tam też zaplecze techniczne dla karetek?
16: Tak, oczywiście będzie zaplecze techniczne, tam będą trzy działy: administracyjny, księgowy, medyczny i dodatkowo techniczny, czyli to, gdzie tu gnieździmy się, powiedzmy, na Mickiewicza w bardzo małej przestrzeni, tam to będzie mogło być rozbudowane o dodatkowe miejsca parkingowe, o wiaty, o kwestie drobnych napraw, serwisów, o kwestie mycia karetek, o kwestie związane z ich po prostu codziennym użytkowaniem.
14: I docelowo tam ile karetek będzie mogło stacjonować i ilu ratowników będzie mogło tam pracować?
16: Docelowo zamierzamy mieć 5 zespołów systemowych, czyli działających w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, i oczywiście rozbudować też transporty. Na chwilę obecną mamy 5 zespołów, czyli zakładamy około 10 zespołów mieszanych, 5 systemowych, 5 transportowych, plus dodatkowe miejsca szkoleniowe, dział szkoleń medycznych, który tam będzie funkcjonował. Liczba pracowników jakby w tym jednym miejscu administracyjnym będzie powiększona o około 10 do 20 dodatkowych osób, które przewidujemy w ramach zwiększenia zatrudnienia.
14: Pozwoli wam to na uruchomienie jakichś usług, które obecnie nie są obecne w Opolu?
16: Nie, my skupiamy się na Państwowym Ratownictwie Medycznym. To jest podstawowa działalność naszej firmy, czyli pogotowie ratunkowe. Bo oczywiście będziemy chcieli jakby powiększyć flotę naszych ambulansów, być może dostawić w wojewódzkim planie działania systemu dodatkowe zespoły ratownictwa, bo pamiętajmy, że w Opolu jeszcze jednego takiego zespołu brakuje, w związku z tym, że populacja się rozrasta, może nie tylko liczebnie, co kwestia logistycznego rozmieszczenia Opola jest po prostu coraz większa. W centrum mamy w tej chwili 4 zespoły, 1 zespół na Habrach, mamy 2 na Zaodrzu, natomiast wiemy dobrze, że Zaodrze bardzo się rozbudowywuje. Osiedla domków jednorodzinnych powodują to, że czasy dojazdu do tych osiedli małych rozbudowanego Opola, one się zwiększają, więc tutaj byśmy chcieli również wesprzeć przyszłościowo nasze zespoły o dodatkowe zespoły systemowe.
14: No właśnie, chciałem spytać o tą bazę na Zaodrzu, bo ona tam już działa chyba 2-3 lata, jeżeli dobrze pamiętam, tak?
16: Tak, dokładnie. Tam razem w porozumieniu z Urzędem Miasta Opola również otrzymaliśmy pierwsze piętro w kamienicy, w bloku, gdzie na dole, na parterze funkcjonuje Straż Miejska. Od Urzędu Miasta, od pana prezydenta otrzymaliśmy pomieszczenia dla 2 zespołów ratownictwa medycznego i one już od kilku lat tam funkcjonują w nowej lokalizacji.
14: Jak ta współpraca obecnie wygląda w kwestii tamtej siedziby, tej na Habrach, no i tutaj w centrum?
16: Drodzy Państwo, na Habrach stacjonuje 1 zespół ratownictwa medycznego, na Zaodrzu stacjonują 2 zespoły ratownictwa podstawowe ratownictwa medycznego, ale są to typowe miejsca wyczekiwania zespołu, czyli tam jest zespół, zmiana dyżurowa ratowników medycznych, jest mały magazyn sprzętowy, którego potrzebujemy do wykonywania swoich czynności, i wiata garażowa, która mieści na Habrach 1, na Zaodrzu 2 ambulanse, które jeżdżą w systemie. Natomiast tam nie ma w ogóle części administracyjnej, bo pamiętajmy, że żeby karetka mogła wyjechać, to jest grupa ludzi, która na to pracuje. Dział techniczny, dział medyczny, zamówienia publiczne, dział księgowości. To jest ta cała administracja, która jest związana z typowym pogotowiem ratunkowym. Karetka oczywiście jak najbardziej, natomiast my potrzebujemy jeszcze części administracyjnej.
14: Teraz, jak już jest ten teren tutaj przy ulicy Pileckiego, kiedy będzie mogła ruszyć, no podejrzewam, budowa to jakby trochę później, ale projektowanie i tak dalej, cały ten szereg tych wszystkich prac, które są potrzebne, żeby ta siedziba tam mogła się przenieść?
16: Teraz dzięki panu marszałkowi, dzięki zarządowi całego województwa tak naprawdę staramy się pozyskać środki finansowe na budowę nowej bazy. Będziemy na etapie od czerwca już formowania planu finansowego użytkowego, docelowo tak, żeby zrobić ewentualnie pierwsze ruchy przetargowe odnośnie wyłonienia wykonawcy w przyszłym roku i doprowadzić do tego, że jeżeli da radę, to z końcem przyszłego roku po prostu wbić łopatę i rozpocząć nową bazę.
14: To bardzo szybko.
16: Chcielibyśmy jak najszybciej tak naprawdę postawić, ponieważ funkcjonujemy, tak jak powiedziałem, w starym budynku, który nie daje nam możliwości rozwoju, a w nowym chcielibyśmy zrobić tę część administracyjną, szkoleniową, symulator jazdy, symulator czynności medycznych, żeby też naszych ludzi móc na bieżąco szkolić i podnosić jakość dla dobra naszych pacjentów, więc zależało nam będzie też na szybkim pobudowaniu bazy, żeby jak najszybciej się przenieść i jak najszybciej to całe nasze pogotowie usprawnić.
14: Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Jaka jest realna data przeprowadzki?
16: 2030 rok. Myślę, że jest to realna data przeprowadzki do nowej bazy, nowej siedziby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Koszty budowy to są rzędu 50-70 milionów, w zależności od potrzeb, które dopiero będą ujęte w planie finansowym, finansowo-użytkowym. Natomiast jesteśmy na etapie pozyskiwania środków przez Zarząd Województwa, więc na chwilę obecną ciężko powiedzieć jakiejkolwiek kwocie, która będzie spełniała jakby możliwość wybudowania tej bazy.
14: Chciałem spytać o jedną rzecz, która jakby tutaj zawraca nam głowę od dłuższego czasu, prawie od roku. Mianowicie o motocyklowe zespoły ratownictwa medycznego. Będą w końcu uruchomione?
16: Staramy się cały czas we współpracy z panią wojewodą zmienić wojewódzki plan działania systemu. Pamiętajmy, że my jesteśmy jednostką Urzędu Marszałkowskiego. Naszym organem założycielskim jest Zarząd Województwa. Natomiast za system ratownictwa medycznego w województwie odpowiada pani wojewoda. I ona jakby może aktualizować plan, wojewódzki plan działania systemu, który określa liczbę, ilość i rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego. Jako jedno z czterech województw nie posiadamy jednostki motocyklowej. Żeby doprowadzić do tego, żeby ona powstała, musimy mieć zgodę na zmianę planu, musimy mieć finansowanie ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia naszego oddziału opolskiego i oczywiście zgodę Ministerstwa Zdrowia na utworzenie takiej jednostki. Opolskie Centrum Ratownictwa na dzień dzisiejszy dysponuje motorem oczywiście. Ten motor używamy do transportów, używamy go do pokazów jak najbardziej, żeby przyzwyczaić, nauczyć naszych ludzi posługiwania się specyfiką jazdy motorem w stanie do pacjentów w stanie zagrożenia zdrowia i życia, więc na bieżąco się szkolimy i przygotowujemy. Miejmy nadzieję, że być może w tym roku, być może w przyszłym, mówię, panie wojewoda podejmie decyzję o zmianie systemu i taką jednostkę motocyklową, chociaż jedną na terenie miasta Opola, po prostu powoła.
14: Chociaż motocykle macie dwa, jeżeli dobrze pamiętam.
16: Jeden mamy specyficzny motocykl zapasowy do nauki, drugi oczywiście pożyczamy w ramach dostępnych szkoleń dla kadry, ponieważ, drodzy Państwo, nie jest łatwo wsadzić ratownika, kolokwialnie mówiąc, na motor z użyciem sygnałów, żeby nie wyrządził sobie krzywdy. To muszą być logiczni ratownicy, logiczni ludzie mający doświadczenie w zakresie kierowania jednośladami.
14: I tak, to szkolenie już trwa od dłuższego czasu tych osób, prawda?
16: Od zeszłego roku mamy już wytypowaną grupę ludzi, którzy by ewentualnie w ramach powołanego zespołu motocyklowego mogli siąść na ten motor i ten dyżur pełnić.
14: Czyli już mogliby. Jakby ta decyzja przyszła na przykład jutro, to bez problemu.
16: Tak, oczywiście. Mamy motor, mamy wyposażenie. Oczywiście byłaby kwestia zapasowego motoru. Wtedy byśmy musieli dokupić w ramach OCRM-u dodatkowy motor, bo ponieważ najważniejsza jest ciągłość działania takiej jednostki, takiego systemu. Natomiast jak najbardziej jesteśmy już na tą chwilę przygotowani do postawienia takiej jednostki motocyklowej.
14: Mówił dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Jarosław Kostyła. Teraz OCRM będzie powoli odkładać pieniądze, żeby mieć wkład własny do budowy nowej siedziby. Ratownicy medyczni będą się starać choćby o unijne dofinansowanie do tej inwestycji.
13: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
14: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o zmianach w Odrze Opole.
10: Sport w Opolu.
14: Odra Opole zakończyła kolejny sezon rozgrywek pierwszej ligi. Z dorobkiem 44 punktów drużyna zajęła 12 miejsce w tabeli. Udało się to m.in. dzięki Piotrowi Plewni, który w najgorszym dla klubu momencie przejął obowiązki głównego trenera. Teraz klub poinformował na konferencji prasowej, że zatrudnił nowego trenera, który będzie prowadził Odrę w kolejnym sezonie.
17: Nazywam się Łukasz Tomczyk, jestem obecnym trenerem Odry.
14: Został pan tutaj zatrudniony na tym stanowisku kiedy dokładnie?
17: Dokładnie to dzisiaj.
14: Dokładnie to dzisiaj, a czy obserwował pan wcześniejsze dokonania naszej drużyny niebiesko-czerwonych?
17: Tak, wiadomo, interesuję się tą piłką na poziomie ekstraklasy i pierwszej ligi. Chcesz mieć przegląd zawodników, oglądasz mecze, jednak to jest twój rynek, miejsce, w którym będziesz pracował, więc musisz znać większość tych drużyn i mieć taki jakby research zrobiony. A teraz w momencie, kiedy dołączyłem do tego zespołu, to przyglądałem mu się więcej. Byłem tutaj na meczu na żywo, oglądałem mecze wideo, więc znam zespół.
14: No i nad jakimi tutaj elementami trzeba będzie najbardziej popracować?
17: To jest taka sytuacja, że trzeba po prostu dotknąć tej drużyny na boisku. To jest ważne, bo wtedy zobaczysz tak naprawdę co tutaj jest do poprawy, bo nie jesteś od środka, tylko widzisz to z zewnątrz. Moim zdaniem no, pewne fundamenty były, a codzienny trening jakby pod kątem obrony, ataku, faz przejścia, stałych fragmentów gry da ci odpowiedzi, bo drużyna się pewnie też zmieni, dołączy 10-12 zawodników, więc wtedy będziesz miał takie odpowiedzi, czego najbardziej tu potrzeba.
14: 10-12 to sporo, bardzo duże przetasowania tak też były realizowane rok temu, podobne. Dały efekt no, taki, który nie za bardzo nam się wszystkim podobał. I jesteście pewni tych zmian?
17: Tak, no bo nawet naturalnie wiek, kontrakty, jakby przepis o młodzieżowcu powoduje, że komuś się kończy młodzieżowiec, nie wiem, pewne rzeczy powodują, że tych ruchów zazwyczaj jest tak 6-8 statystycznie, ale no ja też jestem nowym trenerem tutaj, który zaczyna pracę i chciałbym dostosować też tych zawodników do swoich jakichś oczekiwań. Inny trener miał inny pomysł, ty masz inny pomysł, chcesz z kimś innym pofunkcjonować, ktoś u ciebie wiesz, że nie, gdzie indziej może tak i pod kątem tego to budować też chcemy tutaj dodać trochę centymetrów, intensywności na niektórych pozycjach. Chcemy dodać młodych zawodników z Polski i oczywiście to będzie miało pewnie wpływ na początku, no bo to nie jest takie proste, żeby kiedy przychodzi 10-12 zawodników, żebyś od razu już wygrywał i ta drużyna nie wiadomo jak wyglądała, bo wszyscy się muszą zgrać. Tak jak panowie mają relacje w pracy, tak samo zawodnicy muszą mieć relacje na boisku i się zgrać. To jest proste, więc czas, ale wierzę w to, że te ruchy spowodują, że będzie lepiej niż w poprzednim sezonie.
14: Których zawodników na pewno w przyszłym sezonie nie zobaczymy na boisku, z którymi ta współpraca już teraz została zakończona?
17: No te nazwiska, które były podane na stronie, to już podziękowanie tym 6 zawodnikom. Ich z nami nie będzie, a cała reszta to są jeszcze rozmowy, zastanawianie się nad tym, czy ten zawodnik w tym stylu gry, pomyśle u tego trenera, będzie mógł tutaj funkcjonować.
14: Teraz to okienko letnie się otwiera. W jakich kierunkach będą państwo, że tak powiem, celować, żeby tych zawodników do Odry przyciągnąć? Czy to będą nazwiska z Polski, czy może nawet uda się kogoś z zagranicy ściągnąć, zachęcić?
17: No ta pierwsza liga się tak otworzyła, że jest i dużo zagranicznych, i dużo Polaków, więc na pewno będzie miks, taki zdrowy miks, żeby ta jednak ta część Polaków tej szatni była. Ale oczywiście nie zamykamy się na zagranicę i szukamy również zawodników, choć są pewne obwarowania, że może być dwóch zawodników spoza Unii na boisku, co już ci zamyka pewne rzeczy. I też wiemy, że no w Odrze na dzień dzisiejszy jesteśmy klubem pierwszego wyboru i o niektórych zawodników musisz powalczyć dłużej, poczekać do końca i potem zobaczyć, co ci spadnie na rynku. To jest zawsze dla ciebie taka pierwsza odpowiedź, boisko, poznanie zawodników od kuchni, no i później budowanie takiej relacji, spójności grupy, drużynowości, żeby to miało wpływ na to, że tym jakby sposobem grania, wszyscy razem patrząc w jednym kierunku, zrobimy wynik.
14: Tak mogę powiedzieć, że studiowałem na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii i tam stawiano na to, że trening, żeby miał jak najlepsze wyniki, to musi być po pierwsze regularny i w miarę powtarzalny. Czy uda się to zrealizować właśnie z tak nową, świeżą drużyną?
17: Tak, no myślę, że automatyzmy treningowe, właśnie sposób mój pracy w mikrocyklu treningowym, czyli powtarzalne środki treningowe, przebywanie w takiej meczowości na meczu powoduje, że zawodnicy się zgrywają i mają te automatyzmy.
14: To jakie to będą treningi?
17: Intensywne, oparte na grach, oparte na tym, co w meczu, jakby dużo też oparte na grach 11-11, czyli pełnej takiej jakby prawdziwej piłce. Na fragmentach gier pod kątem i wykończenia akcji i pól karnych, więc to będą treningi jak najbardziej takie, które odzwierciedlają mecz.
14: No i moim zdaniem też ważne jest to, żeby zawodnicy na boisku rozumieli się bez słów.
17: Tak, no zgranie, spójność grupy, jakby taki feeling tych zawodników, w jakiś sposób przebywanie ze sobą, wyjazdy, obozy, różne takie rzeczy to buduje.
14: Macie już zaplanowane jakieś wyjazdy?
17: Tak, no z tego co wiem na dzień dzisiejszy, że jesteśmy bardzo blisko wyjazdu na obóz. Dorzuciłem go tutaj do planów. Chcemy też zagrać kilka sparingów tutaj zagranicznych, żeby dać od początku taki impuls, że te mecze będą dla nas ważne. I myślę, że na razie to.
18: Dzień dobry, Dariusz Trutan, dyrektor sportowy Odry Opole. To stanowisko w klubie już funkcjonowało. Rolą dyrektora sportowego jest przede wszystkim nakreślanie strategii klubu, jeśli chodzi o rozwój sportowy drużyny, dbanie o wyniki, dbanie o rozwój młodych zawodników i budowanie zespołu, który ma osiągnąć określony cel.
14: Jaka ta strategia będzie?
18: Odra Opole od paru sezonów jest takim zespołem, który zajmuje miejsce w środku tabeli, raz bardziej bezpiecznie, raz mniej bezpiecznie się utrzymuje. Chcemy zrobić na pewno przez ten okres tutaj pracy zespół dający dużo bardziej atrakcyjnie, zespół, który będzie przyciągał kibiców na stadion. Chcemy w przeciągu tych 2 lat, jak się umawialiśmy z zarządem, zbudować zespół, który realnie będzie mógł powalczyć o powrót do ekstraklasy po wielu latach i naprawdę zdajemy sobie sprawę z trudności tego wyzwania, bo nie jesteśmy klubem, który w tym momencie może konkurować finansowo, organizacyjnie z dużo większymi markami, z dużo większymi finansowo klubami w pierwszej lidze, ale wierzymy, że dzięki ciężkiej pracy, dzięki dobremu pomysłowi, stąd też trener Tomczyk jest tutaj z nami, że jesteśmy w stanie wykonać ten plan. Oczywiście to wymaga czasu, ale wszyscy tutaj w klubie są ambitni. Trener Tomczyk idealnie się wpisuje w ten projekt klubu i liczę na to, że te najbliższe sezony będą udane dla Odry Opole.
14: Mamy kwestię zatrudnienia nowego trenera. W zeszłym sezonie były te problemy, przez które klub pożegnał się z trenerem i zatrudnili państwo Piotra Plewnię. W tym momencie słyszymy, że on dalej będzie pracować, ale jakby inaczej.
18: Piotr dostał od zarządu ode mnie propozycję pozostania w klubie. Jeszcze nie mam 100% pewności, bo Piotr nie odpowiedział, czy tak, czy nie. Piotra cenimy za to, jak dużo Odra znaczy dla niego, jak dużo serca zawsze wkłada w swoją pracę. I widzimy go dalej w klubie, już nie w sztabie pierwszej drużyny, ale uważam, że propozycja, którą dostał, to jest dość atrakcyjna dla niego i też na pewno rozwijająca go w różnych aspektach jego piłkarskiej, czy inaczej jego trenerskiej drogi. Liczymy na pozytywną odpowiedź od Piotra.
14: Drugi trener?
18: Nie mogę w tym momencie powiedzieć. Na pewno chcemy, żeby Piotr został tutaj w strukturach klubu.
14: Jakie jeszcze działania, żeby te zamierzone cele udało się zrealizować? Mam na myśli właśnie być może awans do ekstraklasy. To jest tutaj wielkimi zgłoskami podkreślane.
18: Tak, daliśmy sobie okres tak naprawdę dwóch lat na zbudowanie drużyny, która będzie w stanie rywalizować z tymi mocniejszymi zespołami i skutecznie będzie walczyła o awans do ekstraklasy, więc tak naprawdę ta praca zaczyna się od poprawienia małych detali, od tych podstawowych kroków, czyli zatrudnienia trenera, który jest główną twarzą tego projektu i jego cechy charakteru, jego cechy jako trenera na pewno idealnie się wpisują w nasz pomysł, w nasz plan. Dwa, zbudowanie kadry zawodników, która będzie miała w sobie atuty. Będzie to, mamy nadzieję, że oczywiście, że będzie to i ten plan nam w 100% zafunkcjonuje, że będzie to kadra, która będzie wielowymiarowa, nie tylko to będzie zespół, który potrafi, nie wiem, dać szybkim atakiem, ale też będziemy się utrzymywali przy piłce, jeśli trzeba będzie, będziemy dość ze stałych fragmentów, jeśli trzeba będzie, będziemy grali atakiem pozycyjnym czy szybkim atakiem, więc na tej takiej wielowymiarowości nam zależy, ale przede wszystkim na mentalności zawodników, którzy tutaj przyjdą, żeby oni oddali duży kawałek serca i potrafili rozkochać opolską publiczność w sobie.
14: Słuchaczom, którzy nie znają postaci Łukasza Tomczyka, przypomnijmy, jaka jest jego dotychczasowa kariera.
18: Łukasz jest wychowankiem, trenerskim wychowankiem Rakowa Częstochowa. Swoje tak naprawdę kroki w dorosłej piłce stawiał i największe sukcesy odnosił w Polonii Bytom, gdzie osiągnął dwa awanse. Jego dobra praca została zauważona przez Raków Częstochowa. Wrócił do Rakowa Częstochowa jako pierwszy trener. Rywalizował m.in. z Fiorentiną w meczach w europejskich pucharach i w momencie, kiedy nadarzyła się taka okazja, uznaliśmy razem z zarządem, że to jest idealny kandydat do tego, żeby poprowadził ten projekt Odry Opole.
14: Tutaj jak rozmawialiśmy z trenerem, wspomniał, że na początek już ma kilka sparingów zaplanowanych. No a Sezon rozpoczyna się
18: 24 lipca, a start przygotowań 19 czerwca. Jeszcze nie chcemy podawać oficjalnie całego planu przygotowań, bo pewne umowy są dopiero podpisywane, ale na pewno będzie to jeden z ciekawszych okresów przygotowawczych, które Odra miała w ostatnich latach i sparing partnerzy, z którymi będziemy grali, na pewno będą dla nas bardzo wymagający i uważam, że nasz zespół bardzo dużo wyniesie z tych sparingów, ale uważam, że na pewno granie z silnymi, bardzo silnymi czasem sparring partnerami pozwoli nam jak najlepiej zdiagnozować, w którym momencie my jesteśmy budowy tej drużyny i jak dużo jeszcze przed nami.
14: W momencie, w którym ja będę odpoczywać na Woodstocku, państwo już będą w pełnym rozbiegu.
18: Tak, to akurat taki trudny okres przed nami, okienko transferowe, tych zmian też będzie dość dużo, ale zmiany są potrzebne, zmiany dają zawsze nadzieję, że jeśli są oczywiście mądrze przeprowadzone, ale dają nadzieję taką, że robimy to do przodu i chcemy ten krok zrobić. Oczywiście wszystko w miarę naszych możliwości organizacyjno-finansowych, ale z Odra Opole chcemy, żeby przyciągała przede wszystkim kibiców i żeby zrobiła się moda w Opolu na Odrę. To rozmawialiśmy z zarządem o planie długofalowym. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, pracujemy w sporcie już bardzo długo, że to jest proces, że to jest czas, w którym ci zawodnicy zaczną czuć synergię na boisku ze sobą, że sztab szkoleniowy pozna jeszcze lepiej tych zawodników i to będzie proces, który mam nadzieję, że skończy się z sukcesem.
14: Siedzieli państwo na tyle pięknej, kolorowej ścianki. Jak się mówi, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale jednak spytam, czy jest szansa zarzucić wędkę po jakiegoś jeszcze dodatkowego sponsora, który by ułatwił wam pracę?
18: To na pewno pytanie do zarządu. Na pewno większe pieniądze dają większe możliwości, ale na ten moment znamy swoje miejsce tutaj w tym rynku transferowym. Wiemy, na jakich zawodników możemy sobie pozwolić i na pewno będziemy chcieli podejmować przede wszystkim logiczne, mądre decyzje, tak żeby wynik sportowy też kolerował z naszym budżetem.
14: Mówił Dariusz Sztylka, dyrektor sportowy Odry Opole. Jak poinformował klub, od przyszłego sezonu sportowego barw Odry nie będą już reprezentować tacy zawodnicy jak Tomasz Prikryl, Mateusz Abramowicz, Adam Chrzanowski, Adrian Łyszczarz i Jakub Bartosz. Klub podjął decyzję o nieprzedłużaniu wygasających wraz z końcem czerwca kontraktów.
19: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
20: To jest program Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bluśniak, witam i zachęcam Was bardzo serdecznie do wysłuchania tej audycji, bo w niej sprawdzimy, co przygotowała na nadchodzące dni Miejska Biblioteka Publiczna w Opolu.
21: Będzie też spotkanie z Pawłem Brolem o obliczach powstania warszawskiego. Wyruszymy też do Nowej Zelandii z Martyną Wojtkowską. To już będzie w sobotę o godzinie 17:00. Z takich jeszcze ciekawszych rzeczy spotkanie z Łukaszem Barysem wokół jego ostatniej książki Małe Pająki.
20: I w temacie czytelnictwa pozostaniemy, przeniesiemy się jednak do Filharmonii Opolskiej.
22: Pomyśleliśmy, że w tak bliskim sąsiedztwie nie mogą Państwo nie odwiedzić Filharmonii i 13 czerwca w sobotę planujemy koncert w klubie muzycznym, który Państwo już zdążyli bardzo polubić, patrząc na frekwencję naszych koncertów.
20: W pierwszej kolejności przeniesiemy się jednak do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu, ponieważ tam wiele się dzieje, ale trwają także przygotowania do Festiwalu Książki. A na ten temat rozmawiałam z Moniką Rychlicą. Posłuchajmy.
23: Co słychać w Opolu?
21: 12-14 czerwca, wielkie wydarzenie literackie w Opolu, 10 festiwal. W Miejskiej Bibliotece będzie jak co roku organizowana scena. W tym roku będzie to dedykowana scena literaturze faktu i reportażowi. Będziemy się spotykać przez 3 dni w godzinach, no już mniej więcej między 11 a 18 lub nawet 20. Spotkamy się między innymi z autorem reportażu o ołowianych dzieciach. Powstał też serial, niedawno był emitowany. Zaraz po tym spotkaniu porozmawiamy również z Magdaleną Majcher, która napisała również książkę o doktorka od Familoków. To jest powiązane jakby z historią pani Jolanty Wadowskiej-Król, która te ołowiane dzieci odkryła. Będziemy również rozmawiać o w ogóle o sztuce reportażu z Ewą Winnicką. Będzie też spotkanie z Pawłem Brolem o obliczach powstania warszawskiego. Wyruszymy też do Nowej Zelandii z Martyną Wojtkowską. To już będzie w sobotę o godzinie 17:00. Z takich jeszcze ciekawszych rzeczy spotkanie z Łukaszem Barysem wokół jego ostatniej książki Małe Pająki. I też posłuchamy o książkach autorstwa Agaty Suchockiej. Ale oprócz tego będą tam również u nas w sali konferencyjnej debaty, panele dyskusyjne z różnych wystawców. Porozmawiamy również o śląskich wydaniach Pratchetta. Będzie bardzo różnorodnie, bo będzie się też przewijał kryminał, będzie panel dyskusyjny wydawnictwa Mięta, to już będą bardziej książki obyczajowe, ale wszystko będzie wokół literatury, więc na pewno będzie o czym posłuchać, na pewno będzie spory wybór. W naszej bibliotece też są przewidziane zajęcia dla dzieci. Niestety, jeśli dobrze wiem, już na nie są zapisy wyczerpane, ale myślę, że śmiało mogę powiedzieć, że nawet jeśli ktoś się zapisał na te warsztaty i wie, że nie ma tych miejsc, to zawsze może w dniu warsztatów tutaj do nas podejść, do organizatorów, bo może ktoś po prostu nie przyjdzie. Więc te warsztaty myślę, że jeszcze są osiągalne. Oprócz tego na terenie festiwalu będą jeszcze funkcjonowały trzy inne sceny, bo scena plenerowa, czyli ta główna scena na Placu Wolności, no tam będą najważniejsze nazwiska i Remigiusz Mróz, i Siembieda, i Sławomir Gortych, i Państwo Olbrychscy. Będą koncerty. Oprócz tej strefy takiej bardziej dla czytelników dorosłych, mamy też scenę w Ogrodzie Franciszkanów. Tam będzie bardziej zabawowo, bardziej dla dzieci. Będzie można się spotkać z Kotem Cukierkiem już w piątek 12 czerwca o godzinie 11:00. To będzie taki poranek dla dzieci. Te poranki dla dzieci w ogóle będą przez cały weekend mniej więcej zaplanowane. Później już te spotkania będą się troszeczkę różnicować, o może tak powiem, bo będzie można podejść na scenę sobie Young Adult, gdzie będzie też coś dla fanek książek bardziej młodzieżowych. Będzie trochę spotkań jeszcze takich warsztatowych. Mamy całą listę warsztatów, które będą się też odbywać bez zapisów. I to na przykład będzie festiwalowy plener malarski. Będzie można sobie przyjść i pomalować. Potem tam z tych obrazów powstanie wystawa. Nasza szkoła będzie też organizować taką strefę animacji dla dzieci w Ogrodzie Franciszkanów i to będzie przez cały weekend, więc dzieci naprawdę będą miały tu kupę zabawy. Do tego mnóstwo takich zajęć typu gry terenowe. To na to zapisy zbiera Opole Connect. Można się jeszcze zapisać grupowo, pojedynczo. Przez cały weekend będzie można sobie uczestniczyć w tej grze. To będzie jedna gra terenowa, która będzie dotyczyła zbrodni malarza, czyli podążamy tropem do różnych miejsc, one są tam jakieś zagadki przygotowane, czasem trzeba będzie czytać kod QR i tam będzie kolejna wskazówka do odkrycia, gdzie przejść do kolejnego punktu. Zachęcam również też do obejrzenia naszej wystawy Ilustragan, która będzie dostępna przez cały czas trwania festiwalu. No i myślę, że to jest tylko część rzeczy, których ja jestem w stanie w tym momencie wspomnieć, bo ten program cały czas się buduje. Warto zaglądać na stronę Festiwalu Książki, bo on się cały czas tam zmienia, ale myślę, że najważniejsze wydarzenia już tam są zawarte. Każdego dnia będzie koncert. Pierwszego dnia to będzie recital rodziny pospieszalskich i będzie też spotkanie wokół książki na ich temat. Ale potem oczywiście o godzinie chyba 20:00 wystartuje koncert i to jest piątek 12 czerwca. 13 czerwca na scenie wystąpi Mela Koteluk, a z kolei w niedzielę, no już na samo zamknięcie, Katarzyna Nosowska.
0: Mówiła Monika Rychlica z Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu. A my w temacie czytelnictwa pozostaniemy, tak jak już wcześniej wspomniałam, i przeniesiemy się do Filharmonii Opolskiej, która również angażuje się w tegoroczny Festiwal Książki. A więcej na ten temat opowie Wam Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatów Filharmonii.
1: Podpowiadamy mieszkańcom Opola.
2: W dniach 12, 13, 14 jest już kolejny jubileuszowy, 10. Festiwal Książki w Opolu. Pomyśleliśmy, że w tak bliskim sąsiedztwie nie mogą Państwo nie odwiedzić Filharmonii i 13
22: 16 czerwca w sobotę planujemy koncert w klubie muzycznym, który Państwo już zdążyli bardzo polubić, patrząc na frekwencję naszych koncertów jazzowych. Late Night Poems, Bartłomiej Escobej-Skubisz, Piotr Lemańczyk, kontrabas, Marek Konarski, saksofony, Michał Szkil, fortepian, Dawid Fortuna, perkusja. Piękne melodie, niezwykłe, to są czarodzieje muzyki, które to określenie może teraz przyszło mi do głowy dość spontanicznie, natomiast jeżeli słuchać przesłanych linków i utworów, to rzeczywiście zapowiada się kolejny magiczny wieczór. 14 czerwca w niedzielę zapraszamy Państwa na niezwykłe spotkanie, ponieważ skoro mówiłam o Festiwalu Książki 10, to przy okazji tego festiwalu będziemy gościć panią Magdalenę Grzebałkowską, która napisała znakomite książki o postaciach trochę nieoczywistych, których życiorysy są bardzo bogate i bardzo różnorodne. Pamiętamy Beksińskich, książkę o Beksińskich, znakomita rzecz, pozwalała rzeczywiście odkryć niesamowite wnętrze artysty. Pamiętamy książkę o księdzu Twardowskim, wzruszająca, przypominająca osobę, o której no, nie można nie pamiętać w różnych kolejach życiowych. Natomiast w Filharmonii Opolskiej pani Magdalena Grzebałkowska opowie o książce Komeda, osobiste życie jazzu. Jest to tytuł, który znakomicie oddaje treść książki, czyli owszem, będzie to nasz Krzysztof Komeda Czciński, o którym pamiętamy nadal, natomiast osobiste życie jazzu to jest też podróż przez epokę, która była trudna, przez czasy już młodszym pokoleniom nieznane i pokazuje, jak się potrafili odnaleźć muzycy, którym nie było łatwo, zwłaszcza ci muzycy, którzy szukali wolności, niezależności, podążali nurtem, wiadomo, zupełnie niepartyjnym, niezgodnym, nieakceptowanym i w tej muzyce szukali też ucieczki od no, szarej naszej wtedy w Polsce rzeczywistości, więc zapraszamy Państwa bardzo serdecznie 14 czerwca na spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską i na rozmowę o książce Komeda, osobiste jazzu, życie jazzu, a wcześniej w sobotę 13 czerwca na wyjątkowy koncert jazzowy w Klubie Muzycznym Filharmonii Opolskiej.
20: Mówiła Beata Śliwińska, specjalistka do spraw impresariatu w Filharmonii Opolskiej. A teraz sprawdzimy, co dzieje się w Muzeum Śląska Opolskiego. O wystawach stałych i czasowych opowiedziała mi dyrektor Iwona Solisz. Zachęcam Państwa do wysłuchania tej rozmowy.
3: Muzea w Opolu.
4: Stale staramy się rozwijać nie tylko naszą ofertę, ale także muzeum. Wiele jeszcze jest takich tematów, które chcielibyśmy podjąć i uzupełnić wiedzę nie tylko Opolu, ale także naszych gości o naszym mieście, o Opolu i o regionie. W ostatnim okresie Muzeum Śląsko-Opolskiego zakupiło razem z Uniwersytetem Opolskim, ale taki bardzo duży obiekt mający no kilkanaście tysięcy metrów do wykorzystania, metrów kwadratowych do wykorzystania powierzchni, w której będą mieściły się między innymi magazyny muzealne, ale także jest to miejsce przeznaczone na prezentację dziedzictwa kulturowego, sztuki, historii regionu. To będzie przestrzeń i ekspozycyjna, wystawiennicza, ale także edukacyjna, otwarta na mieszkańców, na gości, w której, mam nadzieję, znajdą się też takie tematy, o których nie wszyscy wiedzą, a związane są z dziedzictwem przemysłowym Opola i Śląsko-Opolskiego, ponieważ przed wojną w Opolu było ogromne zagłębie cementowni. Tutaj 9 cementowni funkcjonowało wokół też Opola, w takich miejscowościach jak chociażby Strzelce Opolskie były cementownie i to jest taki temat, który jest wyróżnikiem, jeżeli mówimy o przemysł w skali naszego kraju, więc na pewno chcielibyśmy też podzielić się taką tematyką i tymi historiami związanymi właśnie z przemysłem, cementowym, który, tak jak powiedziałam, był wyróżnikiem naszego miasta. Nigdzie indziej w Polsce nie było tylu cementowni na tak małym obszarze, jak właśnie w Opolu. W Muzeum Śląsko-Opolskiego bardzo wiele się dzieje. To oczywiście jest nasza stała oferta i wystawiennicza, i edukacyjna, bo ona jest związana z tą naszą stałą pracą i jako muzeum wielodziałowe, które prezentuje i archeologię, i etnografię, i sztukę, i historię. W tym zakresie oferujemy oczywiście nasze wystawy stałe. W sposób szczególny w tym okresie zachęcamy do zwiedzania wystawy czasowej. Oczywiście wspominamy o naszych wystawach stałych dla tych z Państwa, którzy nie mieli okazji być w Opolu, w budynkach Muzeum Śląsko-Opolskiego. Przypomnę, że mamy również bardzo ciekawe miejsce. Jest to kamienica czynszowa. Kamienica, która prezentuje, w jaki sposób mieszkańcy

0: ogromną kolekcję prac Jana Cybisa, wybitnego kolorysty, i prace związane z tym artystą prezentujemy w odrębnej galerii w Opolu przy ulicy Ozimskiej, więc również zachęcam do poznania tych naszych zbiorów, bo jest to największa kolekcja w Polsce prac tego artysty.
1: Ale warto udać się także poza Opole. Przypomnijmy, na Górze Świętej Anny znajduje się Muzeum Czynu Powstańczego.
0: Tak, Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Świętej Anny to jest nasz oddział, który tam funkcjonuje. Tam prezentujemy wystawę stałą, poświęconą właśnie czasom plebiscytu i czasom powstań śląskich. Muzeum Czynu Powstańczego jest jedyną jednostką w Polsce, która posiada kolekcje i zbiory poświęcone powstańcom śląskim. Mówię tutaj już o konkretnych artefaktach, obiektach należących między innymi do powstańców, bo mamy jeszcze drugie Muzeum w Świętochłowicach, no ale tak jak mówię, to nasze ma faktycznie te zbiory materialne, które pochodzą od powstańców, od ich rodzin. Także tutaj bardzo serdecznie zapraszam do zwiedzenia tego miejsca, bo ono jest też przepięknie położone w Górze Świętej Anny.
1: Mówiła dyrektor Muzeum Śląsko-Opolskiego Iwona Solisz.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
1: Słuchacie programu Tydzień w Opolu. Przed mikrofonem Sandra Bluśniak. Witam serdecznie i zachęcam do wysłuchania dzisiejszej audycji, a w niej przeniesiemy się między innymi do Muzeum Polskiej Piosenki.
3: Pokażemy Państwu piosenki, ponieważ bardzo często, gdy chodzi o historię, czy to Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale także chociażby teledyski z lat 90., te piosenki kojarzą nam się z pewnymi występami i z pewnymi teledyskami.
1: Będzie także kolejna dawka historii Prudnika.
4: Musimy bardzo mocno cofnąć się w czasie, bo musimy cofnąć się do wieku XIII. Wówczas to mamy pierwszą wzmiankę o górnośląskim Żydzie pochodzącą z Olesna.
1: W pierwszej kolejności zachęcimy Was jednak do odwiedzenia Muzeum Polskiej Piosenki. No właśnie, na pytanie, dlaczego warto udać się do Muzeum Polskiej Piosenki, odpowiedział mi kierownik działu wystaw i edukacji Mateusz Torzecki. Zapraszam Was do wysłuchania tej rozmowy.
5: Nasze propozycje dla mieszkańców Opola.
3: Muzeum Polskiej Piosenki jest instytucją szczególną z tego powodu, że zajmuje się niematerialnym dziedzictwem kulturowym, jakim jest piosenka. Znajdujemy się tuż pod samą widownią Amfiteatru Tysiąclecia, czyli tego słynnego amfiteatru, drodzy Państwo, w którym od roku 1963 odbywa się Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. I to jest bardzo dobre rozwiązanie moim zdaniem z tego powodu, że turyści, którzy przyjeżdżają do Opola, zawsze obowiązkowo chcą zobaczyć amfiteatr. A od roku 2016 mają okazję również po obejrzeniu amfiteatru zejść do nas, do muzeum i zobaczyć naszą ekspozycję stałą. Ta ekspozycja jest ekspozycją o tyle niezwykłą, że my musieliśmy dosyć długo zastanawiać się nad tym, jak zamknąć w ogóle piosenkę w gablocie i czy coś takiego da się zrobić. Z tego powodu, że tak jak wspominałem na początku mojej wypowiedzi, mówimy o tym niematerialnym dziedzictwie, czyli o czymś, czego nie można dotknąć, nie można do końca zobaczyć. Dlatego też w dobie tych wszechobecnych multimediów postanowiliśmy, że pokażemy Państwu piosenki, ponieważ bardzo często, gdy chodzi o historię, czy to Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale także chociażby teledyski z lat 90., te piosenki kojarzą nam się z pewnymi występami i z pewnymi teledyskami. Dlatego też muzeum zgromadziliśmy na tę chwilę ponad 200 godzin materiałów audio-wideo, które opowiadają historię polskiej piosenki od lat 20. do współczesności. Czyli zobaczycie Państwo tutaj zarówno słynne wykonanie Miłości Wszystko Wybaczy Hanki Ordonówny, jesteśmy w latach 20., ale jednocześnie, gdy pomyślimy o współczesności, interesuje nas bardziej muzyka alternatywna czy muzyka elektroniczna, to na przykład miejsce dla Moniki Brodki czy Smolika również tutaj się znajdzie. Oczywiście nie jesteśmy w stanie pokazać wszystkiego. To jest bardzo bogata historia i bardzo ciekawa historia, ponad 100 lat polskiej piosenki. Natomiast postaraliśmy się pokazać Państwu takie najważniejsze zjawiska, które w polskiej piosence miały miejsce, i ten rys historyczny, proszę mi wierzyć, pozwala Państwu na to, żeby zgłębić się w tym temacie, bo dostajecie Państwo od nas słuchawki audioprzewodnik i we własnym tempie zwiedzacie, i mogę powiedzieć, że mamy tutaj takich zwiedzających, którzy potrafili spędzić na przykład 8 godzin od momentu otwarcia do zamknięcia i przyjść jeszcze następnego dnia, bo stwierdzali, że nie zobaczyli jeszcze wszystkiego. No ale to też zostało wszystko uzupełnione o artefakty, czyli o rzeczy już namacalne, czyli zobaczycie Państwo także wybrane stroje gwiazd, ale także pamiątki.

0: związane z Krajowym Festiwalem Polskiej Piosenki, na przykład od biletów, po biuletyny, po słynną karolinkę, która jest wręczana debiutantom i wiele, wiele innych rzeczy.
1: Wspomniał Pan o strojach gwiazd. Jakie stroje możemy tutaj zobaczyć w Muzeum Polskiej Piosenki?
0: Tak jak Państwu mówiłem przed momentem, my znajdujemy się pod widownią amfiteatru, więc no, przestrzeń jest dla nas troszeczkę ograniczona. Natomiast staramy się Państwu zawsze prezentować kilka strojów scenicznych. Wymieniamy je co jakiś czas. Na tę chwilę, gdy rozmawiamy, możecie Państwo zobaczyć chociażby dwa stroje sceniczne Doroty Rabczewskiej, znanej jako Doda. I to są te stroje, w których rzeczywiście na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki występowała. Ale nie tylko. Możecie Państwo także zobaczyć chociażby jeden ze strojów Halinki Młynkowej, który jest w naszych zbiorach. Możecie też Państwo zobaczyć słynny strój Michała Wiśniewskiego, który wjeżdżał na motorze na scenę amfiteatru w takim kombinezonie, który jest cały w kryształach Swarowskiego. On też robi bardzo duże wrażenie. Ale na przykład też możecie Państwo zobaczyć z bardziej współczesnych artystów Corteza i jego strój, w którym wystąpił podczas debiutów w Opolu. Natomiast jeszcze w takim drugim miejscu, które nazywa się Szafą z Kostiumami, również możecie Państwo zobaczyć całą masę strojów i wśród tych strojów chociażby są stroje Ali Babek czy Justyny Steczkowskiej.
1: A jeżeli chodzi o stroje, to czy te zbiory się na bieżąco poszerzają?
0: To jest sytuacja, która wygląda w ten sposób, że my jako dział merytoryczny, a także przede wszystkim dział zbiorów, staramy się poszerzyć tą kolekcję, która jest w muzeum. To jest jedno zresztą z działań statutowych. Dlatego też jesteśmy zobligowani poprzez ustawę o muzeach i staramy się pozyskiwać. To są oczywiście, drodzy Państwo, szeregi długich rozmów, próśb, rozmów zarówno z managementem, często z samymi artystami. No i te rozmowy idą w bardzo różnych kierunkach. Część artystów oczywiście zgadza się od razu, część artystów jest niechętna, natomiast my bardzo się cieszymy za każdym razem, kiedy udaje nam się któryś z tych strojów pozyskać, ponieważ jest to kawałek historii polskiej piosenki i często też te stroje pozwalają nam opowiedzieć szerszą historię, bo nie rozmawialiśmy jeszcze o wystawach czasowych, natomiast jedną z wystaw czasowych, którą w tej chwili możecie Państwo podziwiać w muzeum, to jest wystawa Exotico, moda tercetu egzotycznego. No i to dzięki właśnie współpracy z córką pani Izabeli Skrybant-Dziewiątkowskiej udało się te stroje pozyskać, one trafiły teraz już do Muzeum Polskiej Piosenki. No i szereg tych strojów właśnie pokazujemy na wystawie, która została w takiej estetyce kampu pokazana i próbuje ukazać tercet egzotyczny jako ten jeden z najstarszych polskich zespołów, który koncertował i grał przez 56 lat. W trochę innym kontekście, ale bardzo kolorowym i przepięknym.
1: No właśnie, a propos wystaw czasowych, czy w najbliższym czasie są planowane jakieś nowości tutaj w Muzeum Polskiej Piosenki?
0: Wystawy czasowe, drodzy Państwo, to jest rzecz najważniejsza dla każdego muzeum. My pracujemy z wieloletnim wyprzedzeniem. Jesteśmy w trakcie też podpisywania pewnych umów. Ja nie jestem w stanie Państwu wszystkich rzeczy powiedzieć, natomiast obiecuję, że w tym roku jedna z gwiazd polskiej piosenki, bardzo ważna dla Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki, ale w ogóle dla całej historii polskiej piosenki, będzie miała swoją wystawę w muzeum i to gwarantuję, że będzie kolejna perełka, jeżeli chodzi o nasze wystawy czasowe.
1: A jakie eksponaty cieszą się może największą popularnością?
0: Tu, drodzy Państwo, jest bardzo różnie, bo to jest zależne od odbiorcy, czyli tak jak rozmawialiśmy przed momentem, mogę wnioskować, że dla pani redaktor bardzo istotne są stroje gwiazd i dla dużej części zwiedzających te stroje są bardzo istotne. Dla innych zwiedzających bardzo ważne są na przykład nagrody i część z tych nagród również pokazujemy, czy to Złotego Fryderyka Jerzego Płomskiego, który w tej chwili jest na jednej z wystaw czasowych, czy chociażby te nagrody, które na przestrzeni lat artyści dostają, czy to w różnego rodzaju radiostacjach, bądź są nagradzani ze względu na sprzedaż swoich płyt, czyli są to zarówno złote i platynowe płyty. I to są też rzeczy, które dla wielu zwiedzających są ważne, ponieważ pokazują również no, miłość fanów do danego artysty. Jednak platynowa płyta nie bierze się znikąd, trzeba sprzedać odpowiednią ilość egzemplarzy, by taką nagrodę otrzymać. Więc też dla wielu osób tego rodzaju rzeczy mają znaczenie. To jest grupa odbiorców, dla których najważniejsza jest ta piosenka. Czyli po prostu przychodzą tutaj, żeby posłuchać dobrej muzyki i dowiedzieć się wielu nowych rzeczy, bo my też staramy się, by nie słuchali Państwo tylko piosenek, ale tak, żeby zdobywali dodatkowe konteksty. W tym na pewno też pomaga program, który muzeum realizowało wraz z TVP Rozrywka pod tytułem Historia jednego przeboju. To jest ponad 130 odcinków, które zrobiliśmy. No i one też w takich krótkich formach, 8-12-minutowych, opowiadają historię danego utworu i to też pozwala poszerzyć po prostu wiedzę i wiemy, że cieszy się popularnością wśród zwiedzających.
1: Mówił kierownik działu wystaw i edukacji w Muzeum Polskiej Piosenki Mateusz Torzecki. Było już sportowo, było muzycznie, teraz będzie turystycznie. Przeniesiemy się bowiem do pobliskiego Prudnika. Tam Marcin Husak, przewodnik regionalista i popularyzator historii tego miasta, opowie wam o fabrykach.
2: Zwiedzaj z nami Opolskie.
3: W dziejach Prudnika z perspektywy kościelno-zakonnej niebagatelny był rok 1810, kiedy wspominany król pruski Fryderyk Wilhelm III Hohenzollern wydaje edykt sekularyzacyjny. Edykt, na podstawie którego olbrzymią dziurę budżetową rodzącą się w budżecie państwa pruskiego w dobie wojen napoleońskich, rodzącą się w dobie reform Steina i Hardenberga, postanawia zasypać, przejmując na własnym skarbu państwa dobra kościelno-klasztorne. Między innymi wówczas zlikwidowana zostanie wspólnota kapucyńska, byt wspólnoty bonifraterskiej stanie pod znakiem zapytania, ale jest to czas szczególnego rozwoju i jest to czas urodzenia się kolejnej pięknej karty w dziejach miasta. Bowiem ów król dwa lata później, w roku 1812, wydaje edykt emancypacyjny, na podstawie którego śląscy Żydzi na nowo mogą osiedlać się w dowolnie wybranych przez siebie miejscowościach śląskich, tworząc zorganizowane wspólnoty, zorganizowane gminy, wychodząc z diaspor znajdujących się dotąd w Białej i w Głogowie. Ale abyśmy poprawnie zrozumieli ów fenomen, musimy bardzo mocno cofnąć się w czasie, bo musimy cofnąć się do wieku XIII. Wówczas to mamy pierwszą wzmiankę o górnośląskim Żydzie pochodzącą z Olesna z lat 20. XIII wieku, kiedy to bytność Żydów jest już na Śląsku namacalnie potwierdzona, aczkolwiek byli na nim bezapelacyjnie wcześniej, uchodząc przed prześladowaniami, uchodząc przed ideologią krucjat zachodniej Europy i pośrednicząc w handlu pomiędzy szeroko rozumianym wschodem a zachodem. Ale wymiana oparta o pieniądz, nowy sposób gospodarowania, który pozwala podnosić gospodarczo ziemię śląską, jest jednocześnie przysłowiowym gwoździem do trumny, ponieważ udzielają kredytów możnym, panującym, duchownym, mieszczaństwu, a gdy ci nie bardzo owe kredyty chcą spłacać, tudzież nie mają z czego, podsycają falę niechęci wobec Żydów jako narodu, który zabił Chrystusa. W związku z czym wystąpienia antyżydowskie, których symbolem na Śląsku będą kazania gorliwego franciszkanina Jana Kapistrana, powodują, iż Sejm Śląski, Sejmik Księstwa Opolsko-Raciborskiego panujący, a przede wszystkim starosta generalny Śląska, druga osoba po królu, cesarzu znajdująca się na Śląsku w osobie księcia biskupa wrocławskiego, wydają serię zarządzeń, edyktów, uchwał, które mają na celu wygnanie Żydów ze Śląska. I ostatecznie w latach 60. i 70. XVI wieku uda się tego dopełnić. Żydzi odtąd mają opuścić wszystkie miejscowości śląskie, a swobodnie będą mogli osiedlać się tylko w dwóch. Dla Dolnego Śląska będzie to Głogów, dla Górnego Śląska będzie to Biała, z czasem dołączył do nich Osoblacha na Opawszczyźnie, Wrocław i Brzeg Dolny. Ale spośród owych miejscowości najbardziej wyjątkowa będzie Biała, Cilcin Obeszlizien, nazywana po hebrajsku Makum Tzadik. A zatem miasto sprawiedliwych, sprawiedliwe miejsce, jedyne miasto w dziejach państwa niemieckiego, gdzie liczba ludności żydowskiej przekroczy liczbę chrześcijańskich mieszczan. Dokładnie w 1782 roku, gdy w Białej panuje hrabia Rudolf Matuszka, ten sam, na którego dworze przebywać będzie probus Martini, w Białej na 1061 Żydów będziemy mieli 961 chrześcijan. Będzie dokładnie 100 mniej. Ale ograniczona przestrzeń, ograniczona możliwość zarobkowania powoduje, że Żydzi bialscy są Żydami ubogimi. A dlatego też, kiedy król pruski w 1812 roku wydaje edykt emancypacyjny, oni z chęcią opuszczają Mury Białej, aby szukać miejsc zarobkowania. I dzisiaj, po Nocy Kryształowej, po fali terroru hitlerowskiego, którego symbolem ona się stanie, po wypaleniu, zniszczeniu, następnie rozebraniu synagogi, jedyną pamiątką po wspólnocie żydowskiej w Białej, oddalonej od Prudnika o 9 km, jest cmentarz żydowski Kirkut. Największy, najstarszy, nieprzerwanie działający cmentarz żydowski na Śląsku Opolskim, a być może na Górnym Śląsku, z liczbą bez mała 1000 zachowanych macew, z 3000 pochówków, a jednocześnie z najstarszą zachowaną macewą na Górnym Śląsku do dnia dzisiejszego, macewą Estery, córki pobożnego Symchy, z pomiędzy 1621 i 1622 roku.
1: Mówił Marcin Husak, przewodnik regionalista i popularyzator historii Prudnika.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.

0: Teraz przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,69 za 1 kg, aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.

0: Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu porozmawiam o zakończonym właśnie 63. Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. Pomówię też o zbliżającym się Dniu Deskorolki. Zapraszam.
0: Tym żyje Opole.
1: Na początek zajrzyjmy do opolskiego amfiteatru. Właśnie trwają tam intensywne prace przy rozbiórce scenografii, a sam amfiteatr przygotowuje się do letniego sezonu koncertowego. Na opolskim rynku świecą 3 nowo odsłonięte gwiazdy, a przed opolskim dworcem przyjezdnych wita nowy pomnik Olgi Kory-Sipowicz. Gdyby nie to, to nic nie wskazywałoby, że jeszcze kilka dni temu całe miasto żyło kolejnym opolskim festiwalem.
2: Jarosław Basik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, rzecznik prasowy 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.
1: Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, 63. edycja za nami. No i tak, tutaj z Mateuszem Torzeckim z muzeum rozmawiałem o programie przed festiwalem. No a teraz możemy sobie ten festiwal podsumować. Jakie były jego najjaśniejsze punkty?
2: Ja myślę, że największym zwycięzcą tego festiwalu jest koncert Debiuty, który bardzo często był przegranym przez sporo emisji, a ktoś uwierzył w to, że telewizowie o 20 i widzowie w amfiteatrze odbiorą pozytywnie mało znanych piosenkarzy, którzy zaczynają swoją karierę. I po pierwsze słyszałem, nie mam tych danych, ale słyszałem, że miał ten koncert świetną oglądalność. Po drugie wydaje mi się, że bardzo dwie interesujące dziewczyny dostały nagrodę. Poza tym ten koncert był pięknie zrealizowany, były piękne wizualizacje, bardzo gustowne. Ja nawet jako laureat koncertu debiuty sprzed wielu lat zazdrościłem im, że oni będą mieli taki piękny obrazek na początek kariery, jak sobie wytną ten fragment z telewizji. Więc wydaje mi się, że naprawdę ten koncert był, że on się też świetnie zaczął. Był Kamil Bednarek na początku, była Doda, byli synowie Staszka Sojki. Debiutanci zaśpiewali piosenkę Tolerancja. Ta piosenka po raz pierwszy wybrzmiała porządnie, bo ona niestety ona była wykonywana już parokrotnie od śmierci Staszka Sojki, ale jakoś tak zawsze była nieprzygotowana do końca. A tutaj widać było, że ta piosenka jest przygotowana, dobrze zrobiona. Też dla debiutantów to było wspaniałe, bo zaśpiewali z gwiazdami. Także uważam, że ten koncert był naprawdę wspaniały. No i wydaje mi się, że bardzo dobrym koncertem, świetnie odebranym był koncert Osiecka Umer w niedzielny wieczór, gdzie to przede wszystkim aktorzy zaśpiewali te piosenki. Oczywiście było paru piosenkarzy, ale aktorzy, którzy jednak mają trochę inne podejście do śpiewania i którzy bardzo się koncentrują na interpretacji i to jest dobre akurat dla tych piosenek. Myślę, że dobrze, że przypomniano, jaką ważną osobą była Magda Umer, bo to, że Agnieszka Osiecka była ważną postacią, to jest oczywiste dla nas wszystkich, ale Magda Umer nie tylko była wykonawczynią, bo śpiewała od wielu lat, raz nawet będąc w ciąży w 1977 roku, ale także była reżyserką chyba najbardziej kultowego koncertu Zielono Mi i promotorką w ogóle polskiej piosenki i tego festiwalu i na szczęście zdążyła odsłonić gwiazdę w Alei Gwiazd w Opolu. No i niestety już jej z nami nie ma, więc dobrze było, że ją wspomnieliśmy.
1: Magda Umer, która jeszcze niedawno de facto tutaj z nami była.
2: No Magda jeszcze śpiewała na 62. festiwalu, więc to się bardzo szybko potoczyło. Z tego co wiem, Magda się chyba o chorobie dowiedziała jakoś w lipcu, czyli tuż po festiwalu, no i w grudniu odeszła, więc super, że był ten koncert. Wydaje mi się, że koncerty były dobre. Był bardzo dobry hip-hop, był świetny koncert. No to oczywiście niektórzy mówią, że trochę nierówny. No to nigdy nie jest tak. No nie ma tak, nie ma takiej możliwości, żeby tak wszystko było fenomenalne w jednym koncercie, bo to takie koncerty się zdarzają naprawdę raz na dekadę. Natomiast wydaje mi się, że na przykład dla mnie fascynująca była interpretacja piosenki Tylko mnie poproś do tańca w wykonaniu Natalii Kukulskiej, która kompletnie inaczej zaśpiewała niż jej mama wiele, wiele lat temu. Wydaje mi się, że ta piosenka nabrała jakichś nowych kontekstów. Odkryte zostało przez Natalię to, co nie zostało odkryte przez Annę Jantar. Także warto, czasami jest tak, że warto dla jednego wykonania po prostu oglądać cały koncert. Świetnie, że Super Jedynki już nie są plebiscytem, tylko stały się bardziej takimi nagrodami za całokształt. Doskonale, że Renata Przemyk nagrodzono, bo Renata jest ikoną w ogóle polskiej piosenki i też piosenki artystycznej. W ogóle wydaje mi się, że to naprawdę jest dobry festiwal. Rozmawiałem dziś z panem profesorem Waldemarem Kuligowskim, który zajmuje się festiwalami, festiwalizacją i powiedział, festiwal opolski się podnosi. Jak już profesor, specjalista tak mówi, to znaczy, że nie jest źle.
1: No bo przez 8 lat mieliśmy różne widoki na ten festiwal, chociażby koncerty, prawda, takie jak ten mundialowy pamiętny, to... Powiedzmy, że opinie były mieszane.
2: Ja muszę powiedzieć, że mundialowe koncerty generalnie słabo wychodziły na festiwalu. No, raz był potraktowany tak dosyć dowcipnie, był tak zwany Rindial, gdzie Danuta Rin była główną postacią i przez to, że było dowcipnie, ten koncert się obronił. Natomiast ja myślę, że nie ma co miksować piłki nożnej z piosenką. To po prostu takie piosenki okazjonalne w ogóle są takie sobie i moim zdaniem one bardzo rzadko dobrze wychodzą. No oczywiście Entliczek, Pętliczek, Piechniczek i tak dalej, to było fajne. Uliczkę znam w Barcelonie, tak? Uliczkę wyskoczył Boniek chyba. Natomiast ciężko się pisze piosenki takie z okazji. Piosenki artyści piszą najlepsze z potrzeby serca, kiedy siadają w nocy albo o poranku i nagle coś im wpada do głowy i do serca i przelewają to na papier, czy wstukują to na komputerze, a potem kompozytor odnajduje w tych literkach muzykę. Także mi się wydaje, że wtedy są piosenki najfajniejsze. Natomiast było wiele pięknych przebojów i też dużo dobrych piosenek, bo na przykład ja do dziś śpiewam Halo Houston Jaśka, który wygrał The Voice. Uważam, to jest fenomenalny facet i on już wygrał The Voice, on nie musi wygrywać premier. Natomiast zwycięzca premier Sargis no jest po prostu... Zgarnął wszystko prawie właściwie, nie? Że dostał i nagrodę jury, i nagrodę publiczności i myślę, że to świadczy o tym, jak dobra jest to piosenka, że i ludziom, którzy się zajmują piosenką zawodowo i publiczności, która po prostu ma w nosie jakieś konwenanse i merytoryczne sprawy, po prostu albo się podoba, albo się nie podoba i publiczność też zadecydowała, że piosenka Ziemia powinna wygrać 63. premiery w Opolu.
1: Mówił Jarosław Wasik, rzecznik 63. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Kolejny opolski festiwal już za rok, najprawdopodobniej jak zwykle w pierwszym tygodniu czerwca.
0: Aktywnie w Opolu.
1: Konkurencje techniczne, zjazdy na deskorolkach, warsztaty street artu, występy artystyczne i malowanie muralu to część z atrakcji, które odbędą się w Opolu w trzecią sobotę czerwca. To z okazji Dnia Deskorolki. O szczegółach opowiedzieli organizatorzy.
3: Maksym Terenzani. Druga edycja naszego wydarzenia, Dzień Deskorolki, 20 czerwca. Zapraszamy wszystkich na Plac Kopernika. Będzie to nie lada gratka, nie tylko dla fanów deskorolki, ale również dla wszystkich związanych z kulturą miejską. Zapraszamy na warsztaty graffiti, będzie troszkę kultury. Na koniec zwieńczymy wszystko koncertem znanego rapera grupy Molesta Włodiego. Oprócz tego przez całą imprezę umilać nam będzie DJ Rodo swoimi skreczami, także zapraszamy po raz kolejny na moc emocji i atrakcji na Plac Kopernika.
4: Miłosz Cymbała. Jeśli chodzi o zawody deskorolkowe, to przygotowaliśmy 5 konkurencji. Zapisujemy się na konkurencję w dysku Google oraz skanując kody QR na każdym plakacie, które wiszą w autobusach. Wszędzie na mieście je możecie znaleźć. Oczywiście można się też zapisać w spocie u nas. Zaglądajcie do nas na media społecznościowe. Tam też więcej informacji na temat samego wydarzenia. Jeśli chodzi o konkurencję, to będzie to przejazd na rampie, skoki wzwyż, skoki w dal, takie konkurencje, które są widowiskowe, które na pewno zadowolą publikę i ludzi, którzy nie są związani z deskorolką. Na pewno będzie to efektowne i wszystkim się to spodoba.
5: Chciałem dodać, że w tym roku udało nam się dodać jeszcze jeden element do naszego wydarzenia. Będzie to panel dyskusyjny o graffiti. Odróżnimy sobie trochę graffiti od wandalizmu. Myślę, że to bardzo, bardzo ciekawy element tego wszystkiego. Oprócz tego nasz tutaj lokalny człowiek, Robot Boy, w międzyczasie będzie robić swój mural. Na koniec będzie też oficjalne odkrycie tego muralu, także tak, łączymy tutaj wszystkie elementy kultury hip-hop. Chciałem od siebie bardzo podziękować za tak ciepłe przyjęcie i liczne przede wszystkim w zeszłym roku. Przez to między innymi możemy się właśnie rozwijać, zrobić tą edycję w tym roku. Staramy się ją oczywiście zrobić jeszcze lepszą, jeszcze trochę bardziej rozbudowaną i liczymy na waszą obecność.
1: Mówi Joanna Broszkiewicz-Brylak z Urzędu Miasta.
6: Oprócz atrakcji, które będą na placu, zapraszamy również na wystawę deskorolki, czyli historia deskorolki. 70 przyjedzie do Opola deskorolek z różnego okresu naszej historii. Będą to deskorolki zachodnie, czyli Ameryka, Francja, Włochy, z PRL-u, jak i również za Żelazną Bramą, czyli Czechosłowacja i Bułgaria. Oprócz tego będą również różnego rodzaju akcesoria, kaski, ochraniacze, prasa, zdjęcia. To wszystko będzie przy naszej Miejskiej Bibliotece Publicznej, oddział dziecięcy, a naprzeciwko, tak jak już panowie powiedzieli wcześniej, będzie powstawał mural i tutaj chciałam bardzo serdecznie podziękować Zgromadzeniu Sióstr Zakonnych Notre Dame, bo tak naprawdę to jest mural, który należy do zakonu i siostry wykazały duże zainteresowanie i aprobatę naszym projektem. Ten mural będzie powstawał na żywo, będzie go malował Michał z grupy Murki, będzie można zobaczyć całą sztukę, podglądać, więc sztuka będzie się u nas tworzyła na żywo. Oprócz tego wszystkich bardzo, bardzo spragnionych, bo mamy oczywiście nadzieję, że będzie nam przyświecało słońce i piękna pogoda, zapraszamy do miejsca z wodą, naszą wodą opolską, opolanką, gazowaną i niegazowaną. I tutaj teraz oczywiście też z naszej strony wielka, wielka prośba do wszystkich, którzy przyjdą, żeby przynieśli swoje naczynia, kubki, bidony, butelki, ponieważ odstępujemy oczywiście od plastiku. Serdecznie wszystkich bardzo zapraszam. Deskorolka łączy pokolenia, więc zapraszamy od tego najmłodszego aż po seniora. Siostry wykazały dużo miłosierdzia, zaakceptowały nasz projekt. Są bardzo chętne do współpracy, bo mur, który okala zakon, jest dosyć spory, więc myślę, że to nie jest koniec naszego projektu. Także bardzo się z tego cieszymy.
1: Mówi prezydent Arkadiusz Wiśniewski.
7: Plac Kopernika tworzy idealne warunki dla tego typu wydarzeń. W zeszłym roku okazało się to i frekwencyjnym, i sportowym sukcesem. Życzyłbym sobie, organizatorom, żeby w tym roku też tak było. Patrzymy na Opole takie, które również ma dużo wyzwań, pomysłów dla młodych ludzi i bardzo się cieszę, że to w zasadzie sami młodzi ludzie zainspirowali. Dodam jeszcze jedną rzecz. W zeszłym roku obiecaliśmy, że będzie oświetlenie na skateparku. Za chwilkę będzie podpisanie umowy na wykonanie tego oświetlenia. Więc myślę, jesienią, jak się dni zrobią krótsze, spokojnie będzie można już korzystać z tym oświetleniem, z innymi udogodnieniami na skateparku. A teraz zapraszam serdecznie na imprezę, która ma nie tylko sportowy wymiar, to jest cała kultura, więc i fantastyczny koncert, wiele innych wydarzeń na Placu Kopernika.
1: Tegoroczny Dzień Deskorolki w Opolu odbędzie się w sobotę 20 czerwca na Placu Kopernika.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
1: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o zbliżającym się pierwszym opolskim bazarku odzieży. Porozmawiam też o policyjnej drużynce rowerowej, która rozpoczęła swój sezon patroli na jednośladach. Zapraszam.
0: Ciekawe wydarzenie w Opolu.
1: Na początek zajrzyjmy do Toyota Parku. Tam odbędzie się pierwszy opolski bazarek odzieży. Jak to będzie wyglądać, opowiedział wiceprezydent Opola Łukasz Sowada.
9: Spieszymy z informacją, iż już za 2 tygodnie, 20 czerwca, w Toyota Park będziemy organizowali łącznie z naszymi partnerami pierwszy opolski bazarek odzieżowy. Chcieliśmy troszkę odpowiedzieć na te wyzwania, które przed nami zarówno w zakresie ochrony środowiska, jak i gospodarowania odpadami komunalnymi, czyli tym wszystkim, co dotyczy odzieży. Bardzo często spotykamy się z takimi informacjami, że nasi mieszkańcy zgłaszają, że mają całkiem sporo tej odzieży i że w zasadzie ona jest jeszcze dobrej jakości. I dzisiaj o takiej odzieży mówimy, ponieważ to nie jest jeszcze odpad. My chcemy zrobić wszystko, aby odzież, którą można by ponownie wykorzystać, i tu wszelaką odzież, oczywiście ona musi spełniać pewne warunki, o czym za chwilę powie pani naczelnik, aby stworzyć taką platformę, taką możliwość wymiany tej odzieży lub też po prostu przekazania komuś, kto będzie chętnie jeszcze jej używał, tej odzieży. Myślę, że jest tego całkiem sporo. Zróbmy sobie przegląd w najbliższych dniach tego, co w naszych szafach, tego, co też może z sentymentu żal nam gdzieś wyrzucić czy przekazać w miejsce nie do końca znane, bo wiemy, że te miejsca do przekazywania odzieży zdatnej jeszcze są. Natomiast tutaj będziemy mieli, myślę, możliwość kontaktu bezpośredniego z klientem, z osobą, która następnie będzie nosiła te naszą odzież, więc myślę, że to taka całkiem ciekawa forma. Mamy takie dwa moduły, czyli można być na tym bazarku wystawcą, czyli zabezpieczyć sobie miejsce wystawowe, tam będzie trzeba spełnić pewne określone czynności, lub też po prostu klientem, tak? Przyjść i zobaczyć, co na bazarku jest, co nam się spodoba, dogadać się z wystawcą, pozyskać tę odzież od wystawcy. Także zapraszamy bardzo serdecznie 20 czerwca, pierwszy opolski bazarek odzieży. A teraz pani Małgorzata Gwoździowska o szczegółach.
10: Najważniejszą zasadą w postępowaniu z odpadami tekstylnymi jest hierarchia sposobów postępowania, z których najważniejsze jest zapobieganie ich powstawaniu oraz przygotowanie do ponownego użycia. Zapobiegać powstawaniu odpadom możemy poprzez ograniczenie ich kupowania, poprzez dbałość o ich właściwy stan, zaś przygotowanie do ponownego użycia polega między innymi na oddawaniu, choćby dla młodszych członków rodziny, dla dzieci kolegów, koleżanek, na chociażby sprzedaży czy wymianie podczas akcji taką, jaką my właśnie organizujemy dla Państwa, czyli pierwszy opolski bazarek odzieży. Wydarzenie odbędzie się w Toyota Park 20 czerwca w godzinach od 10 do 14. Przygotowaliśmy dla Państwa 40 stoisk. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Szczegóły na stronie internetowej www.opole.pl. Należy zapoznać się z regulaminem. Mail zwrotny oznacza akceptację zgłoszenia. Także zachęcamy, tak jak tutaj Pan Prezydent powiedział, do przeglądu szafy i po prostu albo do wystawienia się, albo do przyjścia na łowy i wzbogacenia swojej kolekcji o nowe modele.
1: Mówi Sebastian Smoliński z Urzędu Miasta.
11: Tak, my zapraszamy nie tylko na wymianę odzieży, również na wydarzenia edukacyjne dla mieszkańców. Przygotowaliśmy stanowiska edukacyjne, będą warsztaty upcyclingu, będą pokazy edukacyjne. Będzie też dla wszystkich chętnych przymierzalnia, lustro, żeby sobie te ciuchy sobie przymierzyć, zobaczyć, czy dobrze pasują. Także razem z partnerami będą też działania edukacyjne, tak żeby zająć też czas osobom, które będą czekały na przykład na wymianę odzieży, także zapraszamy serdecznie. Wystawcy mogą dogadywać się między sobą indywidualnie z osobami, które chcą tą odzież pozyskać. Jeśli będą chcieli, mogą sobie ją sprzedawać. Jeśli będą chcieli, mogą się darmowo wymieniać lub ją oddawać. Miasto jest organizatorem, miasto udostępnia przestrzeń, natomiast nie wchodzi w sam schemat wymiany. To już zależy od woli tego, co oddaje i woli tego, co tą odzież chce przyjąć.
9: Natomiast jakby, przepraszam, że wchodzę w słowo, najbardziej optymalnie optymalnym formatem jest po prostu wymiana odzieży, tak? Czyli jeden za jeden, czy jakaś grupa odzieży, wymieniamy po prostu z innym wystawcą, z osobą, która przyszła. Myślę, że też jeżeli ktoś nie zdąży się zapisać, bo liczba miejsc tych stanowisk wystawowych jest ograniczona i tutaj będzie na pewno decydował czas zgłoszenia, więc zachęcamy do tego, aby jak najszybciej się zgłaszać, to myślę, że jeżeli ktoś przyjdzie z reklamówką i będzie miał w reklamówce kilka koszulek i na przykład buty, tak, to też będzie mógł w jakiś sposób to wyeksponować, ale nie będzie miał już zapewnionej niestety tej przestrzeni takiej wprost wystawowej, gdzie będziemy mieli jakiś stół, wieszak, żeby po prostu w jakichś komfortowych warunkach tę odzież wystawić. Oczywiście to już myślę, że funkcjonuje w świadomości, ale ta odzież musi być dobrej jakości, tak? Musi być czysta, wyprana, bez widocznych śladów zniszczeń, takiego ekstremalnego zużycia, tak aby to też pewien poziom jakości zachować i do tego też mieszkańców zachęcamy.
11: Wszyscy chętni mogą przyjść, mogą nawet wtedy skorzystać sobie z przestrzeni, która nie będzie stanowiskiem, ale mamy tam dużo miejsca, każdy nawet standardowo można sobie przyjść z kocykiem, swoje ciuchy rozłożyć na kocyku, na sali i też uczestniczyć w wymianie.
10: Ja jeszcze chciałam dodać, że możecie Państwo przynosić i wymieniać odzież, obuwie, akcesoria. Nie można przynosić bielizny, strojów kąpielowych, pościeli, kołder, kocy. Także proszę Państwa, żebyście mieli to na uwadze.
1: Pierwszy opolski bazarek odzieży w Toyota Parku odbędzie się 20 czerwca między godziną 10 a 14. Opolanom, którzy nie dadzą rady przyjść tam tego dnia, przypomnę, że przy ulicy Książąt Opolskich działa Rebutik, do którego prawie codziennie można przynosić niepotrzebną już odzież i w zamian można jakieś ciekawe ubrania zabrać stamtąd za darmo.
0: Kryminalne Opole.
1: Teraz przenieśmy się do Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. Stamtąd na ulice miasta codziennie wyjeżdżają policyjne patrole rowerowe. Policjanci na jednośladach pojawiają się w tych miejscach, do których ciężko jest dojechać radiowozem.
12: Młodszy aspirant Karol Maryszczak, zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu.
1: Wakacje za pasem, z tego co pamiętam, w poprzednich latach drużynka rowerowa wyjeżdżała na ulicę Opola właśnie mniej więcej w tym czasie, jak teraz rozmawiamy. Okazuje się, że w tym roku policjanci na rowerach już wcześniej zaczęli swoją pracę.
12: Tak, policyjna drużynka rowerowa w tym roku rozpoczęła pracę już 25 kwietnia. Policjanci wyjechali na teren Opola, ale także mamy te drużynki w innych miejscowościach naszego województwa. Możemy tam spotkać policjantów właśnie na rowerach, którzy patrolują tereny, które są niedostępne dla radiowozów. Reagują oni na wykroczenia, patrzą, może inaczej, reagują na wykroczenia i starają się oddziaływać prewencyjnie w tych miejscach, gdzie jest to najbardziej potrzebne.
1: A ci policjanci na tych rowerach to całkiem sprawnie i szybko potrafią się poruszać po takich terenach.
12: No zdecydowanie. Policjanci, tak jak wspomniałem, potrafią dotrzeć w takie miejsca, gdzie jest to utrudnione właśnie ze względu na ukształtowanie terenu. Ich sprawność reakcji no właśnie polega na tym, że te dwa koła jednak dają tą przewagę i mogą pomóc w takim szybszym dotarciu do tych osób, które potrzebują tej pomocy.
1: Jakie interwencje najczęściej tutaj są wśród tych policjantów na rowerach? Bo słyszałem, że no tak, na przykład nad wodą, jakieś takie rzeczy, które wymagają interwencji policji w związku z tym, że ktoś gdzieś, jakiś stan zagrożenia życia chociażby, no ale zdarzały się też sytuacje, w których ci policjanci na rowerach doganiali złodziei.
12: No zdecydowanie. Policjanci tutaj reagują na wszelkie wykroczenia. Nie możemy tutaj mówić o jednej kategorii wykroczeń, na które oni reagują, bo policjanci normalnie pełnią służbę, tylko że właśnie z wykorzystaniem rowerów. Zwracają, tak jak powiedziałem, uwagę na wszelkie wykroczenia. Kiedy jest taka potrzeba, no właśnie również docierają do osób, które wymagają pomocy, wymagają wsparcia. Także tutaj ten wachlarz interwencji, które podejmują policjanci na rowerach, jest naprawdę szeroki.
1: Łatwo ich rozpoznać, mają trochę inne umundurowanie, prawda?
12: No tak, na pewno policjanci, którzy poruszają się na rowerach, to umundurowanie mają nieco inne niż policjanci pracujący w innych pionach. Biała koszulka, krótkie spodnie, to na pewno ułatwia im codzienną służbę.
1: A ile kilometrów dziennie potrafią przejechać mniej więcej?
12: Na pewno mówimy tutaj o kilkunastu kilometrach w czasie takiej standardowej służby. Nie mamy takich, powiedzmy, szczegółowych statystyk, natomiast no, policjanci interweniują właśnie przy wykorzystaniu rowerów, podejmują te działania, a więc przemieszczają się po terenie całego miasta, więc tych kilometrów na pewno pokonują sporo.
1: Tylko miasta, bo pamiętam, że w zeszłym roku też zdarzało im się dojechać nad Jezioro Turawskie.
12: Oczywiście, te służby pełnione są w zależności od potrzeb i policjanci są kierowani w takie miejsca, gdzie akurat ich obecność jest niezbędna, jest potrzebna, tak aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom regionu.
1: A to bezpieczeństwo w nadchodzących tygodniach i miesiącach będzie bardzo ważne, bo zbliżają się wakacje, no i możemy przed wyjazdem stać się na przykład ofiarami oszustów.
12: Oczywiście, my w takim okresie przedwakacyjnym, przedwyjazdowym zawsze apelujemy o to, aby no, pamiętać o tych takich podstawowych zasadach bezpieczeństwa, pamiętać o tym, żeby przed wyjazdem zabezpieczyć swój dom tak, aby pozostał on bezpieczny na czas naszej nieobecności. Radzimy też, aby może nie chwalić się w czasie pobytu poza miejscem zamieszkania tym, że aktualnie nie ma nas w naszym domu. Jest to bowiem taka zachęta dla tych, którzy być może mają niecne zamiary do tego, aby wykorzystać naszą nieobecność. Także takie podstawowe zasady bezpieczeństwa oczywiście należy przestrzegać, należy o nich pamiętać, tak aby po prostu cieszyć się bezpiecznym urlopem.
1: A kwestie na przykład podejrzanych ofert na noclegi i wyjazdy?
12: Tak, to jest kwestia, która jest co roku bardzo aktualna. My ze swojej strony zalecamy, aby korzystać tylko i wyłącznie ze sprawdzonych wyszukiwarek, ze sprawdzonych miejsc, w których możemy taki nocleg znaleźć, po to, aby nie stać się ofiarą oszustwa.
1: No i jeszcze wróćmy do tematu bezpieczeństwa nad wodą, ponieważ policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu to nie tylko policjanci w patrolach samochodowych czy rowerowych, ale także policjanci na łodziach.
12: Tak, mamy ogniwo wodne w Opolu oraz ogniwo wodne w Nysie. Tam policjanci na tych zbiornikach patrolują teren właśnie przy pomocy łodzi, przy pomocy skuterów, także przy pomocy quadów, czyli takich pojazdów, które pozwalają dotrzeć w takie trudno dostępne miejsca i zwracają uwagę na to bezpieczeństwo nad wodą, po to, żebyśmy wypoczywając, plażując, mieli takie pełne poczucie bezpieczeństwa i oczywiście przypominają o tych podstawowych zasadach, jakie należy przestrzegać właśnie będąc nad zbiornikami.
1: A jakie są najczęstsze grzechy Opolan, jeśli chodzi o wypoczynek nad wodą?
12: Myślę, że cały czas tutaj możemy powiedzieć o tym, że jednak alkohol i woda to nie jest najlepsze połączenie. Pamiętajmy o tym, że żeby to bezpieczeństwo było zachowane, należy zachować właśnie trzeźwy umysł nad wodą, no i nie przeceniać swoich możliwości, jeżeli chodzi o pływanie chociażby. No, zdarza się nieraz, że gdzieś ta ułańska fantazja nas ponosi. My zalecamy, żeby jednak zawsze pamiętać o tym, żeby korzystać z kąpielisk, które są strzeżone tam, gdzie jest ratownik, po to, aby to bezpieczeństwo sobie zapewnić.
1: Kąpieliska to jedna sprawa, ale słyszałem, że w zeszłym sezonie chyba nawet policja zatrzymywała kajakarzy na Małej Panwi.
12: Nie wiem nic na ten temat, także ciężko mi się odnieść.
1: Ale takie interwencje są możliwe?
12: Oczywiście. My reagujemy, tak jak powiedziałem, na wszelkie wykroczenia, które są popełniane, no niezależnie czy one są popełniane na lądzie czy na wodzie. Tak jak wspomnieliśmy tutaj, to ogniwo wodne czuwa nad naszym bezpieczeństwem i ci policjanci jak najbardziej na tego typu incydenty też reagują.
1: Mówił Karol Maryszczak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu. W wakacje opolscy policjanci najczęściej będą patrolować okolice akwenów i kąpielisk. Na pewno zobaczymy ich przy jeziorach turawskich, ale także przy kąpieliskach Bolko i Malina.
8: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
1: Kamil Kostka, zapraszam. W W tej części programu porozmawiam o miejskich rowerach, które jeszcze w tym roku powrócą do Opola. Miejskie rowery to nie będzie w Opolu nowość, ale raczej powrót do systemu, z którego mieszkańcy chętnie korzystali przez kilka lat.
0: Aktywnie w Opolu!
1: Mieszkańcy będą mogli przemieszczać się po okolicy na miejskich rowerach. To nie tylko po Opolu, bo system ma pozwolić na wiele więcej. Magistrat ogłosił właśnie przetarg na utworzenie nowego systemu miejskich rowerów.
13: Adam Leszczyński, rzecznik Urzędu Miasta Opola.
1: Swego czasu mieliśmy w Opolu miejskie rowery. To były rowery dostarczone przez najpierw jedną, później inną firmę. Teraz ogłosiliście po paru latach przerwy przetarg, żeby one ponownie się pojawiły na ulicach miasta?
13: Tak, przetarg jest ogłoszony. Mamy teraz kilka tygodni na to, aby oferty spłynęły. Będzie ten nowy system roweru miejskiego różnił się od tego, który mieliśmy kilka lat temu i myślę, że to będzie takie rozwiązanie, które na pewno mieszkańcom przypadnie do gustu, ponieważ będzie w sumie 200 rowerów. Tyle byśmy chcieli, tyle mamy zapisane w przetargu. Jak będzie finalnie po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego, to się okaże za te kilka tygodni, natomiast powiem o tym, czego my sobie życzymy, prawda, od tego potencjalnego wykonawcy, czyli 200 rowerów, 100 tradycyjnych i 100 elektrycznych. Stacje, w których będzie można te rowery pozostawić, będą podzielone na takie stacje stałe, to będzie 12 takich stacji, oraz takie 25 miejsc, w których będzie można te rowery również pozostawić. Jeśli chodzi o kolejną zmianę, to, że tym rowerem będzie można wyjechać poza Opole, na przykład do Turawy, wrócić i zapłacić za ten czas, oczywiście w zależności od stawki. Warunek jest taki, że w ciągu 24 godzin ten rower będzie musiał wrócić do Opola, czyli jeśli robimy sobie wycieczkę rowerową do Turawy, no to nie możemy tam nocować, tylko z tym rowerem będzie trzeba wrócić do Opola. I to jest taka główne rozwiązanie. Inne jest też takie, że można ten rower na przykład wziąć, zostawić pod domem, za chwilę do niego wsiąść i pojechać do centrum miasta. To też jest rozwiązanie, którego do tej pory w Opolu nie było. No także zmiany szykują się dość duże. Jak będzie finalnie, to oczywiście przekonamy się, kiedy ten przetarg będziemy mieli rozstrzygnięty. Wykonawca będzie miał 60 dni na uruchomienie roweru miejskiego, ale od razu uspokajam, premiowane będzie szybsze. Czyli jeśli wykonawca w swoim przetargu zaproponuje odpowiednią cenę, a jeszcze dodatkowo będzie te rozwiązanie, że na przykład uruchomi ten rower nie w 60, a na przykład w 40 dni, wówczas takie dodatkowe punkty będzie można mu przyznać w tym przetargu. I to są dobre zmiany.
1: No i też dzięki tym stacjom te rowery nie będą się walać po całym mieście, tak jak na przykład elektryczne hulajnogi.
13: Zdecydowanie tak, choć tak jak powiedziałem, to pozostawienie tego roweru na pewien czas będzie, natomiast no oczywiście nikt nie będzie zostawiał roweru tak, jak ma to miejsce w przypadku hulajnóg. Jeśli chodzi o opcje, które gdzieś tam sobie założyliśmy jeszcze z funkcjonowaniem tego roweru, to właśnie te rowery w wersji elektrycznej, no to taki ukłon w stronę seniorów, prawda, szczególnie tych osób, które w normalnych warunkach nie mogłyby korzystać z roweru tradycyjnego, a taki rower na pewno tą aktywność fizyczną u tych osób zwiększy. Więc no, dużo zmian, zupełnie inne rozwiązania, aniżeli te, które mieliśmy kiedyś. No i też ważna informacja, my wystartujemy jeszcze w tym roku, natomiast system będzie funkcjonował do końca listopada 2028 roku. Na tyle będzie podpisywana umowa. Czas, sezon tego roweru to będzie od 1 marca do 30 listopada.
1: Wiadomo już wstępnie, jakie miejsca na pewno będą tymi miejscami, gdzie te stacje dokowania się znajdą?
13: Nie, pełnej listy jeszcze nie ma, natomiast one w dużej mierze będą pokrywały się z tym, co było w latach poprzednich. Czyli są takie po prostu miejsca, w których ten rower musi być. No trudno wyobrazić sobie, żeby na przykład nie było takiej stacji rowerów miejskich w ścisłym centrum miasta czy w okolicach największych osiedli. Ale dokładne lokalizacje to wszystko będziemy informować w momencie, w którym już będziemy mieli ten przetarg rozstrzygnięty, będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą, będziemy też wiedzieli, jaki będzie pełen harmonogram wdrażania tego roweru miejskiego. Na razie, tak jak powiedziałem, mówimy o tym, czego my oczekujemy w tym przetargu, a jaki będzie efekt finalny, to dowiemy się za te kilka tygodni.
1: Wiadomo, że darmowe to nie będzie, ale ceny konkurencyjne dla hulajnóg będą?
13: Na pewno, ponieważ przypomnę, że mamy do czynienia z rowerem dofinansowanym przez miasto, stąd też nazwa roweru miejskiego. My szacujemy, że tak oczywiście po raz kolejny powtarzam, takie szacunki są w przetargu zapisane, czyli do 20 minut za darmo, od 21 minut do godziny 2 zł, każda następna godzina 4 zł i oczywiście systemy abonamentowe na długoterminowe też są uwzględnione. One też będą bardziej atrakcyjne, szczególnie dla tych, którzy na przykład wybierają opcję takiej codziennej jazdy do pracy, bo tam są opcje w stylu 2 godziny dziennie, rozbite na 2 razy po godzinie, więc to też z pewnością będzie miało swoich sympatyków, ale to jak mówię, poczekajmy jeszcze na spokojnie do tego, jak finalnie będzie wyglądał ten przetarg, jakie oferty wpłyną od jakich przedstawicieli, jakie to będą też te rowery. Natomiast no, tak jak powiedziałem, no, ambitne założenia mamy, ponieważ no, 100 rowerów miejskich, elektrycznych, no, to już naprawdę pozwoli pokryć tą siatką połączeń zdecydowaną o część naszego miasta. I to nie tylko dla osób młodych, ale przede wszystkim też dla osób starszych. Także tutaj 200 rowerów na ulicach miasta w sumie. Ambitny plan, który mam nadzieję dojdzie do skutku jak najszybciej. No a finalnie no, pełen okres działania roweru miejskiego to jest rok 2027 i 2028.
1: To, że będzie można nimi wyjechać poza Opole, na przykład do Turawy, czy będą jakieś konkretne ograniczenia, jeśli chodzi o ten zasięg?
13: 24 godziny. To jest ten zasięg maksymalny. Jeśli ktoś zdąży w 24 godziny dojechać na przykład do Gliwic, to oczywiście może dojechać tym rowerem w 24 godziny do Gliwic i wrócić. Te rowery są wyposażone w GPS, także tutaj wykonawca, administrator tego będzie wiedział, gdzie te rowery się znajdują, więc opcji zgubienia się też nie ma. Natomiast nie sądzimy, żeby to były rowery wykorzystywane też do jakiejś nie wiadomo jak dalekiej turystyki rowerowej. Tu raczej celujemy w obrzeża miasta, Dąbrowa, wyjazd właśnie na jakieś kamionki, do Turawy nad jeziora czy nad Jezioro Srebrne. To będą takie chyba najpopularniejsze, jeśli chodzi o trasy. Natomiast no, nie wykluczamy, że może będzie jakiś amator bardziej ekstremalnej jazdy rowerem miejskim poza miasto. Będzie taka możliwość. Natomiast no nie sądzę, żeby się ktoś na to decydował. Te rowery są przystosowane do typowej takiej jazdy z punktu A do punktu B, takiej rekreacyjnej, też jako środek takiego transportu do pracy, do szkoły, a nie jako taki typowy do turów, Bóg wie gdzie.
1: Z tego co pamiętamy, te pierwsze miejskie rowery pojawiły się kilkanaście lat temu i kilka lat temu z ulicy Opola znikły. Jakim zainteresowaniem cieszyły się w tamtych czasach?
13: Na początku było bardzo duże zainteresowanie tymi rowerami miejskimi. Ono z każdym rokiem tak naprawdę słabło, a rosły koszty utrzymania tych rowerów miejskich. Od tamtej pory sporo się zmieniło. Też w takich przyzwyczajeniach mieszkańców i te głosy o tym, aby rower miejski powrócił do Opola, się pojawiały. Natomiast no, trudno będzie powiedzieć nawet po tym pierwszym okresie działania, czyli jeśli my uruchomimy rower na przykład w sierpniu albo pod koniec lipca, trudno w tym okresie do listopada będzie stwierdzić, jakie jest faktyczne zainteresowanie. Taki prawdziwy test będzie dopiero na koniec 2027 roku, kiedy ten pełen sezon od marca do listopada te rowery przejeżdżą. Zobaczymy, czy będzie to bliżej tych wyników, które rower wykręcał na początku swojej działalności, czy będzie raczej zbliżony do tych wyników, które miał w swojej fazie schyłkowej. Od tamtego czasu zmieniło się wiele, ale zmieniło się też to, że coraz więcej osób ma te rowery i to nie tylko te rowery stacjonarne, ale również te rowery elektryczne. Także zobaczymy. Być może się okaże, że ci, którzy nie decydowali się na zakup roweru swojego własnego, będą korzystali właśnie z tych opcji abonamentowych, które gdzieś tam też są brane pod uwagę i będzie to taki jeden z głównych środków transportu, szczególnie w tym okresie wiosenno-letnio, wczesno-jesiennym, jako dojazd do pracy czy do szkoły. Widzimy, że wynajmy długoterminowe samochodów są coraz popularniejsze, czy nawet jakieś leasingi konsumpcyjne, konsumenckie dla samochodów, więc być może rower też taką formułę będzie miał. Zobaczymy. Na razie patrzymy na to optymistycznie, zobaczymy, jak ten rower będzie funkcjonował. Pierwsze sygnały, tak jak powiedziałem, jeszcze w tym roku, natomiast pełne takie spektrum na koniec systemu rowerowego w listopadzie 2027 tego sezonu w roku 2027. Zobaczymy. Trudno teraz wyrokować. Różnie to w tych miastach jest. Widzimy, że niektóre miasta decydują się na rozwój roweru miejskiego, inne decydują się na zwijanie tego roweru miejskiego. My po latach wracamy i jesteśmy sami ciekawi, jakie będzie zainteresowanie. Myślę, że 200 rowerów to jest taka liczba, która z pewnością pozwoli na aktywne korzystanie z niego codziennie, bez jakiegoś większego oczekiwania czy szukania tego roweru po całym mieście. Także zobaczymy. Dajmy sobie jeszcze kilka tygodni czasu i wówczas będziemy wiedzieli, na czym stoimy.
1: Mówił Adam Leszczyński z Urzędu Miasta. Rowery miejskie w Opolu ostatni raz działały w 2021 roku. System został wyparty przez system hulajnóg elektrycznych, które jednak na dłuższą metę okazują się nie do końca tak bezpieczne, jak powinny być. W ciągu ostatnich kilku lat w Opolu wielokrotnie dochodziło do potrąceń pieszych przez użytkowników hulajnóg.
0: To warto wiedzieć o Opolskim.
1: Skoro mowa o podróżowaniu, to teraz ważna informacja dla kierowców. W tym tygodniu pojawiły się utrudnienia na drodze krajowej 46 między Ozimkiem a Grodźcem. To w związku z budową ścieżki pieszo-rowerowej, mówi Agata Andruszewska z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
14: Prace będą prowadzone na drodze krajowej nr 46 w Grodzicu, gdzie jeden z pasów zostanie wyłączony z ruchu, a kierowcy na tym odcinku będą korzystali z wahadła do końca września tego roku. W ramach inwestycji kontynuowane są także prace przy przebudowie skrzyżowania drogi krajowej nr 46 z ulicą Częstochowską, gdzie zamknięty jest zwrot ulicy Częstochowskiej w kierunku Ozimka, a kierowcy wjeżdżający do Ozimka mogą korzystać z dwóch pozostałych skrzyżowań z drogami prowadzącymi do centrum miasta. Skrzyżowanie zostanie wyposażone w przejście dla pieszych, a także przejazd dla rowerów oraz dodatkowe oświetlenie wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prace branżowe i drogowe w ramach przebudowy tego skrzyżowania zakończą się w lipcu tego roku. Ścieżka pieszo-rowerowa pomiędzy Ozimkiem i Grodzicem będzie miała długość prawie 3 km, a dodatkowo w Grodzicu na końcu przebudowywanego odcinka wykonamy nowe przejście dla pieszych oraz przejazd dla rowerów. Zadanie realizuje firma Larix, a finał prac w terenie zaplanowano jeszcze w tym roku.
1: Wahadło w Grodzicu obowiązuje na odcinku 300 metrów. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila.
0: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
15: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Jak co roku opolscy policjanci zabezpieczali Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, a w ostatnich dniach podsumowali te działania. Nad bezpieczeństwem mieszkańców Opolszczyzny i gości spoza województwa czuwali funkcjonariusze ruchu drogowego, prewencji oraz służby kryminalnej. Jak podaje Opolska Komenda, skala przedsięwzięcia sprawia, że opolscy policjanci do zabezpieczenia tej imprezy przygotowują się znacznie wcześniej. Na czas festiwalu policjantów w Opolu wspomagali funkcjonariusze z innych powiatów, a także mundurowi z samodzielnego pododdziału prewencji policji w Opolu. Festiwal upłynął spokojnie, a w trakcie jego trwania policja odnotowała tylko jeden incydent związany z wtargnięciem na teren imprezy. 40-letni mężczyzna został ujęty przez pracowników ochrony i przekazany interweniującym funkcjonariuszom. Okazało się, że mężczyzna był nietrzeźwy i posiadał narkotyki. Mieszkaniec powiatu opolskiego za swoje czyny usłyszał 2 zarzuty. Grozi mu do 3 lat więzienia. Z kolei akcja policjantów drogówki w województwie opolskim związana z długim weekendem trwała aż 5 dni. Słoneczna pogoda sprzyjała wyjazdom i imprezom na świeżym powietrzu, dlatego zarówno na głównych trasach naszego regionu, jak i na terenie całego województwa można było spotkać więcej niż zwykle policyjnych patroli. I te działania opolska policja podsumowała w ostatni wtorek. Podczas długiego czerwcowego weekendu opolscy policjanci pełnili służbę w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, a także na motocyklach. Mundurowi kontrolowali prędkość, stan techniczny pojazdów, sposób przewożenia dzieci oraz korzystanie z pasów bezpieczeństwa. Szczególną uwagę poświęcono badaniu trzeźwości kierowców. W efekcie z ruchu wyeliminowano 55 osób prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu na opolskich drogach. Kontroli było blisko 4000. Podczas długiego weekendu na terenie naszego województwa doszło też do 6 wypadków drogowych, w których 8 osób zostało rannych.

0: podała we wtorek Opolska Komenda. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Opolskie Centrum Ratownictwa Medycznego dostało szansę na przeprowadzkę. Samorząd województwa przekazał medykom wolną działkę, na której pierwotnie miał powstać nowy Urząd Marszałkowski. OCRM postara się o sfinansowanie budowy nowej siedziby, która pomoże lepiej zabezpieczyć mieszkańców regionu, mówi dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Jarosław Kostyła.
1: Pozwoli nam przede wszystkim na pozyskanie dodatkowych pomieszczeń, na to, żeby zbudować schrony. Pozwoli nam na to, żeby na parterze wydzielić miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, na nowe warunki logistyczne dla naszych pracowników, ale również pozwoli dać nowe pomieszczenia dla administracji, która również się rozrasta.
0: Nowa siedziba OCRM może powstać za około 4 lata.
2: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
4: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji podsumuję bardzo ważną inwestycję, która została właśnie ukończona w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Opolu.
2: Zdrowe Opole!
4: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu pochwalił się otwarciem Centrum Seminaryjno-Dydaktycznego oraz Centrum E-Zdrowia i Telemedycyny. W tych pomieszczeniach będą prowadzone zajęcia dla studentów kierunku lekarskiego i szkolenia kadr medycznych. Projekt został zrealizowany za ponad 60 milionów złotych, z czego 50 milionów pochodziło z Krajowego Programu Odbudowy. Mówi wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.
5: Jak wiemy, możemy sobie pozwolić na wysokospecjalistyczne i takie wszechstronne leczenie pacjentów tylko wtedy, kiedy mamy kadry medyczne i bardzo dobrze wykształcone kadry medyczne. Tym samym Uniwersytet w Opolu i tutaj te kierunki lekarskie, ale też farmaceutyczne, nauki o zdrowiu to rzeczywiście taki prężnie rozwijający się ośrodek i bardzo cieszymy się, że możemy również wesprzeć środkami ministerstwa rozwój tego ośrodka, zarówno bazy dydaktycznej, ale też szpitala klinicznego, który stanowi zaplecze dla uniwersytetu. Szczególnie cieszymy się też, że środki z Krajowego Planu Odbudowy, czyli z KPO, mogą posłużyć uczelni, bo jak pamiętacie Państwo, nie są to łatwe środki. One przez parę lat były zablokowane, potem bardzo mało czasu mieliśmy na ich wykorzystanie. Tym bardziej cieszę się, że tu pan rektor i cały zespół uniwersytetu stanęli na wysokości zadania i ten projekt, a raczej te projekty, które w ramach dofinansowania były tu realizowane, zostały dopięte i rzeczywiście będą służyć i studentom, ale też kadrze naukowo-dydaktycznej, która też tutaj w uniwersytecie pracuje. 50 milionów na inwestycje w infrastrukturę dydaktyczną, na poprawę warunków kształcenia, poprawę atrakcyjności kierunków medycznych tu na uniwersytecie. I myślę, że warto jeszcze podkreślić, że to nie tylko infrastruktura, ponieważ pan rektor i cały zespół też w sposób taki całościowy patrzy na kształcenie kadr i tym bardziej cieszymy się też, że mogliśmy dofinansować również z KPO stypendia dla studentów, ale też program mentoringowy dla absolwentów. To pokazuje, że rektor, cały uniwersytet ma pomysł na budowę tu silnego ośrodka kształcącego kadry medyczne tu w Opolu, a my jako ministerstwo no bardzo się cieszymy, że możemy w tym fantastycznym przedsięwzięciu, takim przedsięwzięciu z wizją i strategią uczestniczyć i wspierać to przedsięwzięcie finansowo. Też przypomnę, że z Krajowego Planu Odbudowy trafiło blisko 50 milionów, 42 miliony dokładnie do szpitala klinicznego zaplecza uniwersytetu. I tutaj na rozwój kardiologii. Myślę, że biorąc pod uwagę te wyzwania cywilizacyjne i choroby serca, układu krążenia, to jest absolutnie ważny obszar, ale też szpital zainwestował w usługi cyfrowe, sztuczną inteligencję i takie usprawnienie obsługi pacjenta i mamy nadzieję, że blisko 100 milionów, które zostały przekazane zarówno do szpitala, jak i do uniwersytetu z KPO. Myślę, że to będzie dobrze służyć pacjentom, ale też będzie zachęcać młodych ludzi, żeby nie wyjeżdżali z Opola, żeby tu przyjeżdżali do Opola. Myślę, że łatwiej będzie i rekrutować młodych ludzi na studia medyczne tu w Opolu, ale też myślę, że zmiana

0: szpitala klinicznego i też te zmiany, które planujemy przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia w szpitalu. Myślę, że one sprawią, że szpital kliniczny w Opolu będzie atrakcyjnym ośrodkiem, będzie przyciągał fachowców, lekarzy. Już Państwo macie fantastycznych lekarzy, dlatego trzeba im stworzyć dobre warunki, żeby tu zostawali, żeby mogli się rozwijać, więc bardzo się cieszę z tego, co już zrobiliśmy, ale myślę, że jeszcze wiele przed nami, bo rozmawiamy też z władzami uczelni i z panem dyrektorem Maderą, z zespołem ze szpitala, żeby dalej wspierać rozwój tego ośrodka. On jest bardzo, bardzo ważny. Nie leczymy się tylko w Warszawie i w tych dużych województwach i nie można zapominać o Opolu, w województwie opolskim. Tym bardziej, że to jest taki ogromny potencjał. I potencjał badawczy, i potencjał w zakresie leczenia, profilaktyki. Myślę, że Ministerstwo Zdrowia dostrzega to i będziemy ten potencjał wykorzystywać i pomagać go rozwijać.
1: Mówi kanclerz Uniwersytetu Opolskiego Joanna Kostuś.
2: Z perspektywy organizacyjnej i inwestycyjnej to był najtrudniejszy, najbardziej rozbudowany projekt, jaki do tej pory Uniwersytet Opolski realizował. Tak naprawdę było to 9 dużych projektów inwestycyjnych realizowanych w dwóch lokalizacjach, na terenie kampusu uniwersyteckiego i tutaj na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. W tych projektach przewidziano wszystkie możliwe działania, począwszy od prac budowlanych przez zakupy sprzętu, zakupy infrastruktury, zakupy materiałów dydaktycznych, zakupy sprzętu audio-wideo i nowocześniejszych narzędzi informatycznych. Wymagało to absolutnie pełnej koordynacji działań. To było jak układanie puzli, dlatego musimy pamiętać, że ani uczelnia, ani szpital na czas realizacji tego projektu nie były zamknięte. Trwał proces dydaktyczny na naszej uczelni, szpital realizował swoje usługi i musieliśmy tak wpasowywać działania projektowe, żeby nie zaburzyć harmonii działań tutaj w tych ośrodkach. Pamiętajmy, że to był bardzo krótki w czasie projekt, bo tak naprawdę niecały rok czasu wymagał zrealizowania i wydatkowania 60 milionów złotych i tak naprawdę to był też problem, bo każdy, kto operuje środkami publicznymi, zdaje sobie sprawę, jak ogromnie ścisłych procedur wymaga w tak krótkim czasie skoordynowanie tego. To są bardzo precyzyjne formy procedur. To są zamówienia publiczne, które muszą bez żadnych opóźnień działać, a często są to różne problemy nie wynikające z naszej woli. To są dostawy i usługi, tak, żeby to wszystko odebrać, sprawdzić, żeby zamknąć to w całość, żeby to skoordynować. I tak naprawdę największym sukcesem tego projektu, oprócz tych działań, które zrealizowaliśmy rzeczowych, jest współpraca, którą się udało wyegzekwować, czyli zarówno władze uczelni, władze wydziałów, wszystkie jednostki administracyjne, wszyscy pracownicy techniczni, wszyscy pracownicy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, to był jeden zespół realizujący ten projekt.
1: Mówi dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Opolskiego dr Jacek Jóźwiak.
3: Bardzo cieszymy się, tak jak powiedziała pani minister, że środki z Krajowego Planu Odbudowy zostały odblokowane, bo dzisiaj dopiero widać, co mogliśmy z tego tytułu osiągnąć, a jeszcze bardziej chyba byłoby widać, czego byśmy dzisiaj nie mieli. Cieszymy się z perspektywy Uniwersytetu, Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, ale też z perspektywy Wydziału Lekarskiego, bo w tym roku mija 10 lat, kiedy kierunek lekarski uzyskał prawa do kształcenia na kierunku lekarskim. To, że to była dobra inwestycja, potwierdzeniem tego są wyniki lekarskiego egzaminu końcowego. W zeszłym roku drugie miejsce, w tym roku pierwsze miejsce. Cieszymy się, że inwestycje z Krajowego Planu Odbudowy, ale też z innych środków, o których powiem w ramach mojej prezentacji, pozwalają nam na zbudowanie modelu kształcenia, który wybiega w przyszłość. Modelu kształcenia, który wybiega w przyszłość nie tylko dla naszych studentów, ale również dla lekarzy.
1: Mówi dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Opolskiego dr Maksym Żuk.
4: Też w całości zgadzam się z panem dziekanem kierunku lekarskiego, że to możliwość nie tylko dla nas, jako dla dydaktyków, a tak możliwość jeszcze i dla studentów pracować na dość fantastycznym sprzęcie, który daje im możliwości kształcenia na wyższym poziomie, na, nazwijmy tak, na poziomie, który im pozwala przyszłościowo, to jest inwestycja w ich przyszłość, to jest inwestycja w ich przyszłe prace i inwestycja w ich poziom. Ponieważ ten sprzęt, który otrzymaliśmy dzięki temu projektowi, to jest tak naprawdę sprzęt, który w przypadku niektórych szpitali to jest jeszcze i niedostępny w niektórych szpitalach, ponieważ no naprawdę, jeżeli chodzi o zakup tego sprzętu, to jest sprzęt z wyższej półki, jeżeli chodzi o kształcenie pielęgniarek, położnych w tym zakresie.
1: Mówi dziekan Wydziału Chemii i Farmacji Uniwersytetu Opolskiego dr Anna Kusakiewicz-Dawid.
5: My jako Wydział Chemii i Farmacji cieszymy się bardzo z tego, z tej inwestycji. Prowadzimy akurat 7 rok farmacji, więc też jest to dla nas duże wyzwanie, duże po prostu zaszczyt, który pozwolił nam doposażyć pracownię w unikalny sprzęt, gdzie nie jest spotykany na innych uniwersytetach prowadzących farmację. Dlatego oferujemy tutaj dla studentów naprawdę z wysokiej półki doposażenie i kształcenie. To jest też wpisuje się dobrze w obecnie w nowe standardy ministerialne dla kierunku farmacja, gdzie duży nacisk jest też na taką część tą praktyczną. Nasi studenci będą mieli możliwość na żywo spotkania z tym sprzętem, pracowania z tym sprzętem. Nie będą tylko biernymi obserwatorami, słuchaczami, ale będą po prostu na tym sprzęcie pracować. Właśnie dzięki temu finansowaniu, które na nasz wydział wyniosło 12 milionów i pozwoliło nam naprawdę doposażyć pięknie nasze pracownie dydaktyczne, laboratoryjne, jak i też sale wykładowe w nowoczesny sprzęt.
1: Mówi dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Dariusz Madera.
6: Inwestycje przeprowadzone przez Uniwersytet Opolski ze środków Krajowego Programu Odbudowy bezpośrednio wpływają na funkcjonowanie szpitala, bo szanowni państwo, w naszym szpitalu kształci się wielu studentów. To jest ponad 500 osób tygodniowo. W związku z tym to stworzenie całej infrastruktury socjalno-dydaktycznej zapewni na pewno tym studentom bardzo dobre warunki przebywania w szpitalu, kontakt z pacjentami, a naszej kadrze dostęp do tych studentów na bardzo wysokim poziomie. Dla nas to jest niezwykle ważna sprawa, że taka inwestycja jest przeprowadzona właśnie w szpitalu, że ona jest powiązana bezpośrednio z dydaktyką, ale przy łóżku pacjenta, bo to podnosi jakość kształcenia i myślę, że studenci, którzy będą mieli możliwość właśnie kształcenia się w naszym szpitalu, bardzo to docenią. Dla nas realizacja tego projektu, ona jest trochę szersza, bo my też dołożyliśmy, tak jak pani minister wspomniała wcześniej, dołożyliśmy też swoją cegiełkę w ramach programu inwestycyjnego, bo przeznaczyliśmy środki z programu KPO w obszarze kardiologii i tutaj w obszarze sercowo-naczyniowym nasze oddziały zostały wsparte specjalistycznym sprzętem. Przeznaczyliśmy pieniądze na wprowadzenie usług w szpitalu oraz programu mentoringowego i całość to zamyka komplementarnie projekt realizowany przez Uniwersytet Opolski na prawie kwoty 100 milionów złotych. Dla nas to jest ogromny zaszczyt finansowy, bo pozwoli naszemu szpitalowi jeszcze lepiej się rozwijać i przygotowywać się do nowych zadań, które są dla nas przewidywane. Także bym serdecznie chciał podziękować panu rektorowi za to, że ta część inwestycji jest realizowana w naszym szpitalu, bo dla nas to jest naprawdę bardzo ważne. Tutaj mówimy o rozwoju naszego szpitala, bo staramy się cały czas o utworzenie Centrum Sercowo-Naczyniowego w naszym szpitalu. Pracujemy bardzo intensywnie w tej chwili nad pierwszym etapem tego projektu. Liczymy na to, że nasze zadanie, pierwszy etap Centrum Sercowo-Naczyniowego będzie wpisywany do budżetu państwa jako inwestycja strategiczna. Oczywiście rozmawiamy również w kwestiach naukowo-badawczych, rozwoju naszego szpitala, bo trzeba zwrócić uwagę na to, że szpital uniwersytecki to nie jest tylko leczenie, ale to jest również prowadzenie badań, a w naszym szpitalu funkcjonuje Centrum Naukowo-Badawcze i w ramach Centrum Naukowo-Badawczych przygotowujemy się do realizacji nowych zadań związanych z realizacją projektów zleconych przez Agencję Badań Medycznych.
1: Mówi wojewoda opolska Monika Jurek.
7: Tutaj informacje otrzymywałam o realizacji, natomiast dziś podsumowanie. I przede wszystkim to jest inwestycja absolutnie w rozwój naszego województwa, w to, żebyśmy mieli swoich lekarzy. Jesteśmy dumni z tego, jak wspaniale kształci nasz Uniwersytet Opolski lekarzy, z jakimi efektami kończą te studia, szczególnie zajmując czołowe miejsca w skali Polski, w skali kraju, jeżeli chodzi o wyniki egzaminu lekarskiego. Dlatego inwestycja w rozwój uniwersytetu, w rozwój szpitala, przyciąganie młodych osób do tego, żeby studiowały w Opolu i żeby przede wszystkim po tych studiach w Opolu zostały tutaj, na terenie naszego województwa. To jest najważniejsze.
1: W nowym centrum seminaryjno-dydaktycznym co tydzień będzie się szkolić od 250 do nawet 450 studentów kierunku lekarskiego.

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
8: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia. Opole.
14: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu porozmawiam o stypendiach artystycznych, które w tym tygodniu przekazało miasto na realizację kilku ciekawych projektów. Pomówię też o nowym układzie kogeneracyjnym uruchomionym w Opolu przez spółkę Energetyka Cieplna Opolszczyzny.
0: Opolanie z pasją.
14: Na początek wybierzmy się do Muzeum Polskiej Piosenki. Tam odbyła się gala, na której miasto przekazało stypendia na realizację kilku ciekawych projektów artystycznych. Jakie to będą projekty? Posłuchajmy.
15: Andrzej Lewczak, bardzo mi miło. Mój projekt to jest film dokumentalny o panu Marianie Szczerbie. Nestorze nie tylko polskiej, ale i polskiej sztuki. 77-lecie w tym roku jego pracy twórczej. Za dwa lata 100-letnie urodziny. Także człowiek bardzo, bardzo światły i fizycznie, i intelektualnie. Ma dużo bardzo ciekawych historii do opowiedzenia. Uczeń jednego z czterech wieszczy narodowych w malarstwie obok Witkacego, Wyspiańskiego i Matejki. Właśnie, a znowu uczniem Weissa był Matejko. Także piękna tradycja mistrz-uczeń, która kończy się na panu Marianie Szczerbie. Premiera jest tak mniej więcej datowana na koniec roku. Dokładna data będzie podana, myślę, później, ale na tyle wcześniej, żeby ludzie się dowiedzieli. Na razie są przygotowania do produkcji filmowej. No, zdjęcia, montaż, udźwiękowienie, ścieżka muzyczna do filmu. Wszystko mojego autorstwa, więc dużo pracy. No, o premierze będziemy myśleć później, ale na pewno w tym roku, pod koniec roku myślę.
16: Natalia Kryjon-Barylak, Tala. Mój projekt to koncert inscenizowany o tytule Zanim. I ten tytuł ma wiele znaczeń, bo Zanim, czyli Zanim główna bohaterka dojrzewa do swojego głosu, ale też Zanim jako pogoń i podróż za tą konkretną osobą, za tym konkretnym mężczyzną, tą konkretną relacją. Także jest to projekt, który gdzieś trzymam głęboko w sercu, bo będzie to połączenie muzyki, koncertu, ale również działań teatralnych.
14: No to ciekawe. I teraz też tego, kiedy możemy się spodziewać?
16: Premiera planowana jest z końcem listopada, ale dokładna data będzie jeszcze ustalona i z pewnością oficjalnie przekazana do mediów.
14: Dobrze. Czy to ciężki projekt do realizacji?
16: Z pewnością, ale też jest to niezwykłe wyzwanie artystyczne, bo będzie angażować ludzi, muzyków i reżysera, i scenografia, która będzie też opowiadać te historie, także nie mogę się doczekać, już przebieram nogami.
3: Maciej Nowak.
14: I jaki to będzie projekt?
3: To będzie biografia zespołu TSA, pochodzącego z Opola, znanego, jednego z najważniejszych wpisów historii polskiej muzyki rockowej, metalowej.
14: W formie książki?
3: To będzie w bardziej nowoczesnych formach, to będzie jako e-book i jako audiobook, udostępnione po przygotowaniu na, no tam chyba rok do pobrania. Darmowo dla mieszkańców i nie tylko, dla fanów przede wszystkim.
14: Spory materiał źródłowy?
3: Tak, zbierany od ponad 15 lat. Zresztą tak 15 lat temu ukazała się książka w druku, natomiast ona już nie jest dostępna, bo cały nakład się sprzedał. Są tylko białe kruki na rynku, które osiągają dosyć zaskakujące ceny, jak zobaczyłem gdzieś tam w internecie. No, a poza tym ta historia, przez 15 lat tam się też sporo rzeczy wydarzyło. Pojawiły się nowe płyty, nowe podziały, nowe kłótnie wśród członków zespołu, no, więc stwierdziłem, że nadszedł taki moment, że trzeba to jakoś uzupełnić i przede wszystkim wydać jakby ponownie, no żeby ta pamięć o tym zespole gdzieś tam ciągle żyła.
14: Czyli to można powiedzieć będzie forma reedycji, ale poszerzona.
3: Zdecydowanie poszerzona, poprawiona, rozszerzona, uzupełniona o te najnowsze wydarzenia z ostatnich lat.
7: Arkadiusz Wiśniewski, PZN Opola.
14: Ważna rzecz, żeby wspierać opolskich artystów, no i ich projekty.
7: Tak, myślę, że istotna w tym sensie, że oczywiście miasto bardzo mocno stawia na kulturę. Utrzymujemy wiele instytucji kultury, wspieramy różne działania, różne inicjatywy, które się dzieją w ramach takiej szeroko pojętej kultury. Natomiast to jest szansa na stypendia, na takie indywidualne umożliwienie rozwoju swoich pomysłów, takiej kreacji artystycznej osób, które nie zawsze mają na przykład stałe zatrudnienie w polskich instytucjach kultury albo tam się realizują, a mają swoje pasje, swój dorobek, które chciałyby w ten sposób zrealizować, a nie mają na niego pieniędzy.
14: To już który raz są przyznawane?
7: Drugi.
14: No i jak to się sprawdziło w zeszłym roku?
7: Historia jest krótka rzeczywiście, ale też, tak jak mówię, jest dodatkowe działanie, w którym pokazujemy, że oczywiście taka forma też jest cenna, bo to są też wydarzenia, przedsięwzięcia, które adresowane są do ludzi, więc nie jest to tylko samorealizacja, ale jest to też możliwość uczestniczenia Opolan w tych przedsięwzięciach. Myślę, że się ten pierwszy rok sprawdzi, bo gdyby nie tak, to byśmy nie robili drugiej edycji. Może być oczywiście z czasem, tak jak z budżetem obywatelskim, że pula pomysłów i osób, które po to sięgają, jest ograniczona i pomysły się zaczną powtarzać, ale nie deprecjonujmy, nie decydujmy od razu, nie mówmy od razu, że coś takiego nastąpi. Cieszmy się, rzeczywiście mamy kreatywnych ludzi, którzy dzięki 100 tysiącom złotych, bo taką kwotę miasto przeznacza, zrealizują swoje aspiracje artystyczne w jakiejś części, coś ciekawego zaproponują.
14: Opolscy artyści na realizację swoich projektów dostali prawie 100 tysięcy złotych. Efekty ich prac Opolanie zobaczą jeszcze w tym roku.
1: Powietrze w Opolu.
14: Teraz informacja od spółki Energetyka Cieplna Opolszczyzny. ECO S.A. oddała do użytku drugą w Opolu instalację kogeneracyjną. Instalacja ta będzie wytwarzać z gazu zarówno energię cieplną, jak i elektryczną, mówi prezes spółki ECO Krzysztof Diduch.
17: Jest to już drugi układ wysokosprawnej kogeneracji gazowej, jak i spółka ECO Kogeneracja w ostatnim czasie zabudowała w Opolu. Nasze obecne źródło kogeneracyjne składa się z trzech jednostek wytwórczych, to jest agregatów kogeneracyjnych, dzięki którym w jednym procesie technologicznym wytwarzamy zarówno ciepło, jak również energię elektryczną. Moc naszego źródła kogeneracyjnego to 8 MW mocy elektrycznej i również 8 MW mocy cieplnej. Proszę Państwa, choć nasza instalacja z powodzeniem pracuje już od mniej więcej połowy ubiegłego roku, to dzisiejszy dzień jest dla nas takim kamieniem milowym, w którym chcemy wyrazić nasze zaangażowanie w trwającą transformację energetyczną Opola. Dzięki tej nowoczesnej technologii przyczyniamy się do ochrony środowiska, w którym wspólnie żyjemy. Dzięki tym rozwiązaniom technologicznym znacząco ograniczamy emisję szkodliwych gazów do atmosfery, a emisję pyłów sprowadzamy praktycznie do zera. Dzięki naszym układom kogeneracyjnym zwiększamy sprawności wytwarzania energii, to dzięki układom kogeneracyjnym, gazowym układom kogeneracyjnym zmniejszamy ilość spalanego w Opolu paliwa węglowego na rzecz bardziej przyjaznych paliw węglowych. To również właśnie dzięki naszym układom kogeneracyjnym zwiększamy systematycznie wolumeny produkowanej energii elektrycznej.
14: Nowa instalacja kogeneracyjna zwiększy bezpieczeństwo energetyczne miasta, mówi Mirosław Romanowicz z zarządu ECO S.A.
18: Pan prezes Krzysztof Diduch, prezes spółki ECO Kogeneracja, no, powiedział już praktycznie wszystko w zakresie parametrów technicznych całej instalacji. Natomiast chciałem w tym momencie spojrzeć na tą kogenerację z perspektywy grupy kapitałowej. Proszę Państwa, układ wysokosprawnej kogeneracji zabudowany w Opolu świetnie wpisuje się właśnie w transformację branży ciepłowniczej. To typowa elektryfikacja, której efektem jest stworzenie ciepła tak zwanego bezemisyjnego, oszczędność w zakresie energii pierwotnej, jak i również oszczędność w zakresie emisji CO2. Te wszystkie elementy tworzą swego rodzaju świetne przedpole do budowania transformacji, budowania nowych modeli biznesowych, które w kolejnych krokach będziemy realizować. Będziemy realizować modele związane właśnie z elektryfikacją, z wykorzystaniem energii elektrycznej do produkcji ciepła. I tego typu układy, które dzisiaj Państwo widzą, właśnie będą do tego służyć. Chciałbym również z tego miejsca przyłączyć się do podziękowań, które już padły, ale z perspektywy grupy myślę, że też warto o nich dwa słowa powiedzieć. A mianowicie chciałem podziękować wszystkim osobom, które są związane, były związane z budową układu wysokosprawnej kogeneracji. Wszystkim wykonawcom, podwykonawcom, całemu firmie Ferox, firmie Introl za zaangażowanie. To już nas nie pierwszy układ, który wybudowaliśmy wspólnie i który działa. A szczególne podziękowanie chciałem skierować w kierunku władz Opola, w kierunku pani prezydent, za stworzenie bardzo dobrego klimatu związanego właśnie z budową nowoczesnych, inteligentnych, efektywnych, niskoemisyjnych rozwiązań energetycznych, które można zabudować w Opolu. Ten układ, proszę Państwa, będzie produkował około 60 tysięcy megawattogodzin rocznie. To tyle, ile znaczna część mieszkańców, a mianowicie około 35 tysięcy gospodarstw domowych w Opolu zużywa. To jest naprawdę bardzo duża ilość energii.
14: Budowa drugiej instalacji kogeneracyjnej w Opolu kosztowała 70 milionów złotych. Teraz sprawdźmy, co jeszcze w tym tygodniu działo się w Opolu i regionie. Przegląd wydarzeń tygodnia przedstawi Monika Trykowska-Chwila.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu.
19: Monika Trykowska-Chwila, zapraszam. Jest opinia biegłych w sprawie 17-latka podejrzanego o zbrodnię w Kadłubie, przekazała we wtorek opolska prokuratura. O szczegółach Małgorzata Mura.
20: Zdaniem biegłych, którzy badali Łukasza G., podejrzanego o podwójne morderstwo, w chwili popełnienia czynu miał on w pełni zachowaną zdolność rozpoznania jego znaczenia. Jednocześnie u podejrzanego, który przyznał się do winy, stwierdzono zaburzenia osobowości i rozwojowe. Według prokuratury wnioski biegłych oznaczają, że 17-latek może odpowiadać za swoje czyny w procesie karnym.
19: Zarzucono mu dokonanie podwójnego morderstwa ze szczególnym okrucieństwem. Grozi mu od 15 do 30 lat więzienia. Policja i mieszkańcy zaangażowali się w poszukiwanie sprawcy zaśmiecenia lasu. W miniony długi weekend pod Lipową w powiecie opolskim ktoś porzucił między drzewami ponad 50 zużytych opon samochodowych. Opony mają charakterystyczne oznaczenia, które mogą pomóc ustalić sprawcę. W mediach społecznościowych rozgorzała dyskusja, a Nadleśnictwo Opole przypomina, że kilka miesięcy temu to właśnie dzięki internautom udało się ustalić, kto porzucił w lesie starą lodówkę. Z kolei niepotrzebnymi ubraniami już niebawem będziemy mogli się wymienić. 20 czerwca w Toyota Parku odbędzie się pierwszy opolski bazarek ubrań. Ratusz przygotuje 40 stanowisk dla osób, które będą chciały się pozbyć niepotrzebnych ciuchów, mówi Sebastian Smoliński z Urzędu Miasta.
21: Wystawcy mogą dogadywać się między sobą indywidualnie z osobami, które chcą tą odzież pozyskać. Jeśli będą chcieli, mogą sobie ją sprzedawać. Jeśli będą chcieli, mogą się darmowo wymieniać lub ją oddawać. Będą warsztaty upcyklingu, będą pokazy edukacyjne. Będzie też dla wszystkich chętnych przymierzalnia, lustro.
19: Na stronie internetowej ratusza prowadzone są zapisy osób chętnych do zaprezentowania zawartości swoich szaf. To przegląd wydarzeń tygodnia w Opolu i regionie. Pociągi z Opola do Nysy przyspieszą. To dzięki kolejnemu remontowi na tej linii kolejowej. Chodzi o modernizację 8 przejazdów kolejowych i utworzenie mijanki w Kubicach. Prace obejmą 50 km linii, mówi członek zarządu województwa Robert Węgrzyn.
2: Trzecia mijanka naprawdę spowoduje możliwości pojawienia się dużo większej ilości pojazdów kolejowych na tym szlaku, zarówno towarowych, jak i pasażerskich.
19: Prace rozpoczną się w sierpniu i potrwają 3 miesiące. W tym czasie pasażerowie linii kolejowej Opole-Nysa będą korzystać z autobusowej komunikacji zastępczej. A kierowcy z regionu musieli się przygotować na kolejne utrudnienia. Na drodze krajowej nr 46 w Grodźcu został wprowadzony ruch wahadłowy. To w związku z budową ścieżki rowerowej. Roboty drogowe w Grodźcu potrwają do września. A na razie czerwiec i już niemal ostatni moment na wniosek o 800+, bez straty pieniędzy. Rodzice i opiekunowie w województwie opolskim złożyli dotąd ponad 89 tysięcy wniosków na 132 tysiące dzieci. Aby nie stracić pieniędzy, wniosek trzeba wysłać najpóźniej do końca czerwca, przypomina Sebastian Szczurek, rzecznik ZUS-u w Opolu.
6: Jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze trafi do ZUS-u po 30 czerwca, to świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca bądź sierpnia, i w takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec.
19: Nowy okres świadczeniowy rozpoczyna się w tym miesiącu.
1: To był przegląd wydarzeń tygodnia.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
14: To jest program Tydzień w Opolu, przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji porozmawiam o akwaparku, który powstanie w Opolu.
1: Czekamy na to od lat.
14: Zakład komunalny w Opolu ogłosił przetarg na budowę akwaparku. Ma on powstać przy ulicy Oleskiej 51, czyli w miejscu starego stadionu Odry Opole.
22: Patryk Stasiak, prezes zarządu zakładu komunalnego w Opolu.
14: Zakład komunalny ogłosił przetarg na budowę akwaparku. Zanim ten akwapark powstanie, no to trzeba będzie niestety zburzyć stary stadion przy Oleskiej 51. Czy to są firma, która tutaj jest zapraszana do prac, będzie odpowiedzialna za obydwie te prace, czy to będą dwie osobne rzeczy?
22: Oczywiście będziemy chcieli to zrealizować jednym podmiotem. Jest to jak najbardziej racjonalne, dlatego by funkcjonowała zasada, jak se pościelesz, tak się wyśpisz, tak? Żeby nie, potem nie doszło do konfliktu, że ktoś źle wyburzył, to ktoś nie może dobrze wybudować. Więc tutaj na pewno chcemy tego uniknąć. Myślę, że to firma, która będzie głównym wykonawcą, zastosuje jakąś metodę podwykonawczą, weźmie jakiegoś podwykonawcę, który sobie z tym starym stadionem poradzi, bo po prostu, tak jak pan powiedział, no musi być najpierw wyburzony, jest to po prostu element całego procesu powstania nowego akwaparku, by mógł w ogóle powstać nowy akwapark.
14: Ale Odra Opole nowy stadion ma już do dyspozycji, świetnie sobie na nim radzi, więc kwestia tutaj budowy akwaparku, no to już bliżej niż dalej, tak? A ten akwapark jak będzie wyglądać?
22: No generalnie będzie to obiekt, można śmiało powiedzieć, jeden z większych w Polsce, jeden z największych nawet, bo łączna powierzchnia lustra wody to jest prawie 3700 metrów kwadratowych, przepraszam, 3200 metrów kwadratowych. No jest tam zaplanowanych 6 zjeżdżalni zewnętrznych, 3 zjeżdżalnie wewnętrzne, 6 saun wewnętrznych, 2 sauny zewnętrzne. Powierzchnia zabudowy całego obiektu to jest ponad 7800 metrów, wysoki obiekt prawie 12 metrów, kubatura ponad 80 tysięcy metrów sześciennych, maksymalna długość budynku po jednym boku to 140 metrów ponad, więc no mówimy tutaj o naprawdę dużym obiekcie. Same zbiorniki na wodę deszczową będą mieściły ponad 800 metrów sześciennych, więc to dwukrotnie więcej jak na stadionie. Na pewno obiekt znacznie większy, większego rozmachu, większego rozmiaru. No, duże wyzwanie.
14: Tych akwaparków w Polsce większych od tego opolskiego jest, można policzyć na jednej ręce.
22: Tak. Z tego, co się orientuję, to w tej chwili Santango, Wrocław. No to jest porównywalne z fabryką wody w Szczecinie, tak? Jest taki duży akwapark jeszcze w Łodzi, Fala, chociaż tutaj nie sprawdzałem, ile miał metrów powierzchni lustra wody, bo to możemy na różno jaki sposób sobie porównywać te akwaparki, albo kubaturą obiektu, albo lustrem wody, ilością zjeżdżalni. No, Każdy jest inny, każdy ma swoje takie zalety, walory. Są jeszcze oczywiście takie obiekty jak termy Bania, tak, i te inne termy w Polsce. One są większe, to na pewno. No niemniej jednak będzie to na pewno jeden z największych obiektów w Polsce.
14: Czy będzie więcej tych takich atrakcji dla najmłodszych? Czy może będzie przeważało spa dla dorosłych użytkowników?
22: Chcemy wybudować obiekt, który, jakby to się śmiejemy, to jest od 1 do 101 lat, tak? Czyli po prostu dla każdego. Każdy ma znaleźć coś dla siebie na tym obiekcie, ma czuć się dobrze, ma mieć jakieś atrakcje, które są dla niego dedykowane, których będzie się czuł dobrze, czyli z jednej strony musimy zagwarantować maluszką miejsca, więc odpowiedni brodzik, taki basen typu wet bubble z taką miękką, nadmuchiwaną winylową kopułą, tam jest zainstalowany takiej konstrukcji wsporczej wykonanej ze stali nierdzewnej, na górze kopuły umieszczone będzie taka fontanna w kształcie grzyba, niecka basenu dziecięcego wraz z zabawkami wodnymi, zamek jakiś wodny, no, jest tam po prostu dużo takich atrakcji dla dzieci zaplanowanych, no bo ich wiemy, że brakuje w Opolu.
14: Często zdarza mi się jeździć do akwaparku we Wrocławiu. Tam są też na przykład takie atrakcje jak fala wodna.
22: Tak, tutaj też mamy zaplanowany właśnie taki basen z sztuczną falą, tak, które generują maszyny i urządzenia takie odpowiednie. Zaplanowane są też zjeżdżalnie, które wiemy, że cieszą się dużą popularnością. Tutaj akurat jest 6 tych zewnętrznych, 3 wewnętrzne. Więc no, będzie wybór, będzie bardzo szybka zjeżdżalnia, tam z tego co pamiętam ponad 60 km na godzinę będzie można osiągnąć, więc oczywiście tam będą odpowiednie granice wzrostu, granice wiekowe, które będą dopuszczać eksploatację tych urządzeń przez młodzież, bo to już bardziej dedykowane dla młodzieży, no i dla osób starszych relaks, czyli zarówno ten basen solankowy, różnego rodzaju jacuzzi, jak i strefa saun, 6 wewnętrznych, 2 zewnętrzne, chociaż tam planujemy może coś jeszcze powiększyć. No generalnie a też basen do schładzania się po saunie zewnętrzny, też fajna rzecz, której nie ma tutaj w okolicy, więc naprawdę staramy się stworzyć obiekt, który takie było założenie zresztą projektantów, który będzie po prostu dla osób w szerokim przedziale wiekowym.
14: Jeszcze wrócę do akwaparku we Wrocławiu, bo tam jedną z największych atrakcji na dzień dobry jest szukanie miejsca parkingowego. Jak tutaj z tym będzie?
22: No przede wszystkim położenie jest podobne, bo i tamten jest powiedzmy prawie w centrum miasta, tutaj podobnie też blisko centrum. My zaplanowane tutaj jest w projekcie 206 miejsc parkingowych zewnętrznych, 71 pod ziemią jeszcze, czyli 300. Żeby sobie to tak szybko wyobrazić, to jest mniej więcej parking CWK. Jeżeli założymy, że przyjadą 2 osoby w każdym aucie, to praktycznie wszyscy mogą przyjechać samochodami. Już mamy 600 osób na obiekcie. Maksymalna pojemność obiektu, jeżeli otwarty jest basen letni, ten zewnętrzny, jak i wewnętrzny, to jest 2000. Po prostu więcej nie da rady, nie pomieści. No wiadomo, część przyjedzie, część przyjdzie na piechotę, bo są blisko Habry, to jest blisko ZWM. Część przyjedzie komunikacją miejską, na co liczymy, bo przecież jest tutaj przystanek blisko zaplanowany. Funkcjonuje, tak? Także tutaj się niewiele zmieni. Część przyjdzie na rowerze, bo to też w okresie letnim, to przecież fajna pogoda, to się jeździ rowerami. Więc myślę, że tutaj bez problemu pomyślano na etapie projektu o tym, by dostać się do tego akwaparku komfortowo.
14: A ten basen zewnętrzny będzie czynny tylko latem, czy planujecie go też podgrzewać na zimę?
22: Generalnie baseny zewnętrzne będą czynne tylko w okresie letnim. Będzie basen wypływowy i nie wiem do końca, ale jest szansa, żeby on funkcjonował również w okresie zimowym. Podobnie jak ten basen schładzający w saunach. Oczywiście no to będzie się wiązało z odpowiednim podgrzaniem tej wody w tej konkretnej niece.
14: Jakie warunki muszą spełnić firmy, które się zgłaszają do przetargu?
22: No i tych warunków jest sporo. Tutaj nie chciałbym po kolei literalnie ich wymieniać, ale generalnie pisząc warunki udziału w postępowaniu, no to zwracaliśmy uwagę na to, by to były firmy, które mają doświadczenie w realizacji tego typu obiektów. Może niekoniecznie to musi być 3000 metrów kwadratowych lustra wody, może być mniej. Tam są konkretne wartości wpisane, ale muszą to na pewno być firmy, które jakieś doświadczenie, styczność z budową tego typu obiektów miały. Muszą mieć również na pokładzie specjalistów, kierowników z doświadczeniem na etapie budowy, na budowach w takich obiektów, czyli basenów zewnętrznych, wewnętrznych, akwaparków. Muszą też posiadać odpowiednią taką siłę kapitału, czyli po prostu posiadać możliwość zaciągnięcia zobowiązań w instytucjach finansujących w razie potrzeby na określoną kwotę. No generalnie duże, mocne podmioty. To raczej staramy się unikać, by budowała to jakaś mała firma, bo jest to duże przedsięwzięcie i no, mówiąc szczerze, tylko mocny gracz może udźwignąć tego typu zadanie.
14: To kiedy ten akwapark powstanie?
22: To jest dobre pytanie, na które tak szybko odpowiedzi nie da się udzielić, choćby z tego powodu, bo jesteśmy w fazie ogłoszenia dwóch postępowań. Postępowania na inżyniera kontraktu, czyli taką firmę, która w naszym imieniu będzie nadzorować i pilnować tego, co się dzieje na budowie, oraz po prostu samego generalnego wykonawcy. Tutaj też to postępowanie jest już ogłoszone. Tak hipotetycznie, teoretycznie oba powinny się zakończyć na wakacjach. No ale życie pisze scenariusze, my je już po trosze znamy. Wiemy, że to szczególnie w przypadku postępowania na generalnego wykonawcę może potrwać znacznie dłużej. I jakby mi pan tutaj konkretnie chciał wypytać, to ile to będzie trwało, ja nie jestem w stanie, bo bardzo wiele rzeczy nie zależy od nas. Tutaj ta struktura pytań, my będziemy chcieli odpowiadać na pytania, bo dobre pytania są wartością dodaną dla zamawiającego, gdyż potrafią czasem wykonawcy zwrócić uwagę na coś, czego my nie widzimy, tak? Czyli to oni analizują sobie teraz nasz projekt i zaczynają zadawać pytania i my po kanwie tych pytań udzielamy odpowiedzi. Te odpowiedzi powodują, że dochodzi do przesunięcia terminu otwarcia, bo oni muszą się, czasem te odpowiedzi modyfikują zapisy umowy, modyfikują zapisy OPZ-u, SWZ-u, no różnie, to po prostu jest to proces dynamiczny. Generalnie, jak nam się uda wyłonić generalnego wykonawcy i podpisać umowę, to zgodnie z przedłożoną dokumentacją przetargową generalny wykonawca będzie miał na to 2,5 roku.
14: Projekt już jest gotowy, tak?
22: Tak, no projekt Zadbało Miasto, on został nam przekazany, także tu jakby my nie dokonujemy jakichś zmian, czy też, no mamy projekt gotowy, nie musimy nic robić, tak? On jest po prostu do realizacji. Znaczy ja nie mówię, że finalny kształt będzie w 100% identyczny, bo czasami jak to jest żywy organizm i czasem dzieją się rzeczy, które nam naprawdę jest ciężko przewidzieć i widzi to albo my, albo generalny wykonawca, albo nadzór inwestorski widzi coś, co należy zmienić, albo zmieniają się przepisy prawa. Tak też może być, że podczas budowy coś się zmieni i my musimy to uwzględnić. Zresztą, co tu dużo szukać, zanim ogłosiliśmy przetarg na wykonawcę robót budowlanych, część stadionu została przeprojektowana, gdyż parking podziemny został dostosowany do tak zwanego MDS-u, czyli miejsca doraźnego schronienia. Mówiąc krótko, w przypadku jakiegoś zagrożenia będzie mógł służyć jako schron dla ludności.
14: No to też ciekawostka. Te zmiany zostały wprowadzone jakoś tak niedawno, tak?
22: Tak, dosłownie. To jest na dniach, tak? To są ostatnie tygodnie. To nam naprawdę pod wielkim pressingiem czasowym projektanci tego obiektu dokonywali tych, doprojektowywali, zmieniali, dostosowywali ten obiekt, bo te zapisy w ogóle ustawy powstają na bieżąco. To są bardzo świeże przepisy. My chcemy z tego skorzystać, dlatego że żal nie wykorzystać potencjału, jaki drzemie w tym obiekcie, że on może służyć jako miejsce schronienia, bo generalnie w miastach brakuje tego typu miejsc, więc chcemy już wszystko, co jest nowo budowane przez zakład z tego typu rzeczy, jak choćby takich dużych, jak ten akwapark, by było dostosowane, by dawało taką możliwość, więc tutaj żeśmy poszli w tą stronę, by to doprojektować, przeprojektować i już na tej nowej dokumentacji ogłosić postępowanie, ale to tylko pokazuje, że no coś się jednak zmieniło, tak? Czyli ten pierwotny projekt już został jakby zmieniony pod potrzeby właśnie tego typu przepisów. No i po części możemy próbować, bo to jeszcze nie jest informacja, nie ma oficjalnej informacji, ale liczymy na to po prostu, że gdzieś tam może jakieś przepisy się pojawią, które spowodują, że będzie można uzyskać dofinansowanie, choćby do tego fragmentu, prawda? Więc my wydzieliliśmy sobie w całym projekcie też ten fragment, gdzie będziemy próbować pozyskać na to dofinansowanie, bo skoro coś dostosowujemy, modyfikujemy, to nas kosztuje oczywiście, musieliśmy zmienić projekt, ale tworzymy takie miejsce, to jeżeli ustawa obronności i ochronie ludności, tak, będzie zawierała jakieś programy w związku z tym dofinansowujące, no to będziemy się starali pozyskać to dofinansowanie, ale to musieliśmy najpierw ten projekt jednak właśnie dostosować do tego miejsca doraźnego schronienia.
14: A to do tej pory własnym sumptem wszystko, bez żadnych unijnych dofinansowań, bez żadnych środków zewnętrznych?
22: Własnym, to znaczy tak naprawdę konstrukcja finansowa aquaparku, ona ostatecznie się zmaterializuje, gdy poznamy kwotę, bo tak naprawdę no, my na razie nie wiemy, ile on będzie kosztował. Tak wszystko wyniknie w momencie, kiedy uruchomimy system w dniu otwarcia ofert i zobaczymy, jaka jest kwota. Wówczas będziemy finalizować rozmowy z bankami i starać się o pozyskanie kapitału. Oczywiście pomoc w spłacie będzie świadczyło miasto, nasz właściciel, bo właścicielem spółki przecież zakład komunalny jest miasto Opole i wspólnie będziemy, że tak powiem, spłacać ten kapitał.
14: Mówił Patryk Stasiak, prezes zakładu komunalnego w Opolu. Pod koniec zeszłego roku miasto przekazało, że budowa aquaparku ruszy w tym roku. To jednak zależy od tego, jaki przebieg będzie mieć trwający właśnie przetarg.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
14: Kamil Kostka, zapraszam. W tej części programu Tydzień w Opolu porozmawiam o planowanych przenosinach siedziby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego.
1: Przydatne dla mieszkańców Opola.
14: Opolscy samorządowcy podjęli ważną decyzję. Urząd Miasta wspólnie z Marszałkiem Województwa planowali budowę nowego budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Pileckiego obok Centrum Usług Publicznych. Marszałek Szymon Ogłaza stwierdził jednak, że teren pod tą budowę bardziej przyda się opolskim ratownikom medycznym.
4: Jarosław Kostyła, dyrektor Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu. Dzień dobry.
14: W miniony czwartek Rada Miasta zatwierdziła coś, co we wtorek pojawiło się również na sejmiku. Mianowicie zmiana przeznaczenia działki, która jest wolna obok Centrum Usług Publicznych, a rozmawiamy my, dlatego że to właśnie państwo są beneficjentem tego, tak?
4: Dokładnie. Drodzy Państwo, no wydarzyła rzecz historyczna i ogromna petarda całego zdarzenia, ponieważ w końcu mamy możliwość pobudowania nowej bazy dla zespołów ratownictwa medycznego oraz całej bazy z zapleczem administracyjnym na potrzeby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego, czyli naszego pogotowia opolskiego. Działka, która była w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego, ona była celowo przeznaczona na podbudowę samego budynku Urzędu Marszałkowskiego i w tej chwili dzięki panu prezydentowi, dzięki radnym miasta Opola została zmieniona jakby celowość przeznaczenia tej działki, czyli z budynku marszałkowskiego na budowę nowej bazy dla zespołów ratownictwa medycznego Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu.
14: Obecnie baza znajduje się przy ulicy Mickiewicza, no i tutaj słyszałem, że nie jest, że tak powiem, w najlepszym stanie ten budynek. Czy to jest główny powód?
4: Tak, ale nie tylko. Ta baza była dobra jeszcze kilka lat temu. Ta baza, jej umiejscowienie było rzeczywiście bardzo dobrym, wtedy wówczas najlepszym jakby argumentem na to, żeby pogotowie ratunkowe było w samym centrum miasta. Natomiast z racji położenia, z racji lokalizacji jest to bardzo niewygodne dla nas, jeżeli chodzi o wyjeżdżanie zespołów ratownictwa medycznego. Brak możliwości jakby rozbudowy, większego rozwoju, a zwiększyliśmy ilość zespołów ratownictwa medycznego dzięki wojewódzkiemu planu działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne. I oczywiście kwestia stanu technicznego budynku. Budynku, który jest z 1920 roku, jest konstrukcji mieszanej, metalowo-drewniano-żelbetowej, który nie pozwala nam jakby w pełni go użytkować, w pełni go też remontować, ponieważ koszty remontu takiego budynku byłyby porównywalne z budową nowego, natomiast wiązałoby się to z wyprowadzeniem tak naprawdę zespołów ratownictwa w inne miejsce na terenie miasta Opola. Pamiętajmy, że zespoły ratownictwa medycznego są obligowane czasami do jazdów do pacjenta. Te czasy są ściśle ustawowo określone i w tym momencie wyprowadzenie się zespołów ratownictwa w inną lokalizację z automatu byłoby niezgodne z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
14: A tym momencie wasz plac tutaj przy tym budynku mieści ile karetek?
4: Na tą chwilę jest to 4 zespoły systemowe i 5 zespołów transportowych, w tym transport z lekarzem, a tak naprawdę cała logistyka administracyjna, czyli dodatkowe zespoły, zespoły zapasowe, które na wypadek różnych zdarzeń są również tutaj przetrzymywane. Teoretycznie na placu mamy praktycznie 20 karetek, ambulansów, które musimy pomieścić, żeby zabezpieczyć ciągłość działania całego systemu, czyli żeby te 4 zespoły ratownictwa, czyli jeden specjalistyczny i 3 zespoły podstawowe, mogły spokojnie funkcjonować w zakresie naszego miasta Opola.
14: W tym momencie, jak dostajecie na przykład jakieś wezwanie, to podejrzewam, że wyjazd tymi ciasnymi uliczkami, które niejednokrotnie są zaparkowane z obydwu stron, nie jest wcale prostą sprawą, zwłaszcza, że karetki, które w ostatnim czasie kupujecie, są kontenerowe, czyli szersze.
4: Dokładnie. Powiem tak, gęsta zabudowa, problemy z parkowaniem dookoła naszej placówki powodują to, że naprawdę ciężko danemu zespołowi wyjechać. To są karetki typu kontenerowego, one są szersze na tak zwane kwadraciaki, po prostu o paręnaście centymetrów z każdej strony. Trzeba ogromnie uważać, a wiemy dobrze, że my na to nie możemy sobie pozwolić, jeżeli jedziemy do pacjenta, który znajduje się w stanie zagrożenia zdrowia lub życia. Więc tutaj czas odgrywa naprawdę bardzo dużą rolę. A z racji tego, że miasto jest, mówię, w ten sposób też zakorkowane, prawda, i ciężko nam się przedzierać przez te wąskie uliczki, to ta nowa lokalizacja, która jest naprawdę pod kątem komunikacyjnym bardzo usprawniona, bo mamy i rondo, i wiadukt z jednej strony, i z drugiej również rondo, wiadukt, także wylot na każdą stronę Opola, do każdej dzielnicy praktycznie bezproblematyczny, naprawdę niesie ze sobą nową jakość, nowe bezpieczeństwo i przede wszystkim ciągłość udzielenia pomocy w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.
14: Nowa baza przy Centrum Usług Publicznych na co wam pozwoli?
4: Pozwoli nam przede wszystkim na pozyskanie dodatkowych pomieszczeń, dodatkowych powierzchni, na to, żeby zbudować schrony, żeby zbudować pomieszczenia, czyli parkingi podziemne przystosowane do ewakuacji ludności, miejsca schronienia ludności. Pozwoli nam na to, żeby na parterze wydzielić miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego, na nowe warunki logistyczne dla naszych pracowników, na zbudowanie nowego centrum wojewódzkiego na miarę województwa do współpracy w zakresie Państwowego Ratownictwa Medycznego. Tak naprawdę nie tylko medyków z całego województwa, ale również służb z nami współpracujących, czyli Straży Pożarnej, Policji, Straży Miejskiej, Straży Granicznej itd., ale również pozwoli dać nowe pomieszczenia dla administracji, która również się rozrasta w związku z tym, że cała firma w tej chwili rozrosła się o dodatkowe zespoły ratownictwa medycznego. Więc lokalizacja przy Centrum Usług Publicznych naprawdę jest najlepszą z możliwych pod kątem i logistycznym, i pod kątem powierzchni, i pod kątem czasu dojazdy zespołów do potrzebującego pacjenta.
14: Będzie tam też zaplecze techniczne dla karetek?
4: Tak, oczywiście będzie zaplecze techniczne. Tam będą 3 działy: administracyjny, księgowy, medyczny i dodatkowo techniczny. Czyli to, gdzie tu gnieździmy się, powiedzmy, na Mickiewicza w bardzo małej przestrzeni, tam to będzie mogło być rozbudowane o dodatkowe miejsca parkingowe, o wiaty, o kwestie drobnych napraw, serwisów, o kwestie mycia karetek, o kwestie związane z ich po prostu codziennym użytkowaniem.
14: I docelowo tam ile karetek będzie mogło stacjonować i ilu ratowników będzie mogło tam pracować?
4: Docelowo zamierzamy mieć 5 zespołów systemowych, czyli działających w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, i oczywiście rozbudować też transporty. Na chwilę obecną mamy 5 zespołów, czyli zakładamy około 10 zespołów mieszanych, 5 systemowych, 5 transportowych, plus dodatkowe miejsca szkoleniowe, dział szkoleń medycznych, który tam będzie funkcjonował. Liczba pracowników jakby w tym jednym miejscu administracyjnym będzie powiększona o około 10 do 20 dodatkowych osób, które przewidujemy w ramach zwiększenia zatrudnienia.
14: Pozwoli wam to na uruchomienie jakichś usług, które obecnie nie są obecne w Opolu?
4: Nie, my skupiamy się na Państwowym Ratownictwie Medycznym. To jest podstawowa działalność naszej firmy, czyli pogotowie ratunkowe. Bo oczywiście będziemy chcieli jakby powiększyć flotę naszych ambulansów, być może dostawić w wojewódzkim planie działania systemu dodatkowe zespoły ratownictwa, bo pamiętajmy, że w Opolu jeszcze jednego takiego zespołu brakuje, w związku z tym, że populacja się rozrasta, może nie tylko liczebnie, co kwestia logistycznego rozmieszczenia Opola jest po prostu coraz większa. W centrum mamy w tej chwili 4 zespoły, jeden zespół na Habrach, mamy 2 na Zaodrzu, natomiast wiemy dobrze, że Zaodrze bardzo się rozbudowywuje. Osiedla domków jednorodzinnych powodują to, że czasy dojazdów do tych osiedli małych, rozbudowanego Opola, one się zwiększają, więc tutaj byśmy chcieli również wesprzeć przyszłościowo nasze zespoły o dodatkowe zespoły systemowe.
14: No właśnie, chciałem spytać o tą bazę na Zaodrzu, bo ona tam już działa chyba 2-3 lata, jeżeli dobrze pamiętam, tak?
4: Tak, dokładnie. Tam razem w porozumieniu z Urzędem Miasta Opola również otrzymaliśmy pierwsze piętro w kamienicy, w bloku, gdzie na dole, na parterze funkcjonuje Straż Miejska. Od Urzędu Miasta, od pana prezydenta otrzymaliśmy pomieszczenia dla 2 zespołów ratownictwa medycznego i one już od kilku lat tam funkcjonują w nowej lokalizacji.
14: Jak ta współpraca obecnie wygląda w kwestii tamtej siedziby, tej na Habrach, no i tutaj w centrum?
4: Drodzy Państwo, na Habrach stacjonuje jeden zespół ratownictwa medycznego, na Zaodrzu stacjonują 2 zespoły ratownictwa podstawowego, ratownictwa medycznego, ale są to typowe miejsca wyczekiwania zespołu, czyli tam jest zespół, zmiana dyżurowa ratowników medycznych, jest mały magazyn sprzętowy, którego potrzebujemy do wykonywania swoich czynności i wiata garażowa, która mieści na Habrach 1, na Zaodrzu 2 ambulanse, które jeżdżą w systemie. Natomiast tam nie ma w ogóle części administracyjnej, bo pamiętajmy, że żeby karetka mogła wyjechać, to jest grupa ludzi, która na to pracuje. Dział techniczny, dział medyczny, zamówienia publiczne, dział księgowości. To jest ta cała administracja, która jest związana z typowym pogotowiem ratunkowym. Karetka oczywiście jak najbardziej, natomiast my potrzebujemy jeszcze części administracyjnej.
14: Teraz jak już jest ten teren tutaj przy ulicy Pileckiego, kiedy będzie mogła ruszyć, no podejrzewam, budowa to jakby trochę później, ale projektowanie i tak dalej, cały ten szereg tych wszystkich prac, które są potrzebne, żeby ta siedziba tam mogła się przenieść.
4: Teraz dzięki panu marszałkowi, dzięki zarządowi całego województwa tak naprawdę staramy się pozyskać środki finansowe na budowę nowej bazy. Będziemy na etapie od czerwca już formowania planu finansowego użytkowego, docelowo tak, żeby zrobić ewentualnie pierwsze ruchy przetargowe odnośnie wyłonienia wykonawcy w przyszłym roku i doprowadzić do tego, że jeżeli da radę, to z końcem przyszłego roku po prostu wbić łopatę i rozpocząć nową bazę.
14: To bardzo szybko.
4: Chcielibyśmy jak najszybciej tak naprawdę postawić, ponieważ funkcjonujemy, tak jak powiedziałem, w starym budynku, który nie daje nam możliwości rozwoju, a w nowym chcielibyśmy zrobić tę część administracyjną, szkoleniową, symulator jazdy, symulator czynności medycznych, żeby też naszych ludzi móc na bieżąco szkolić i podnosić jakość dla dobra naszych pacjentów, więc zależało nam będzie też na szybkim pobudowaniu bazy, żeby jak najszybciej się przenieść i jak najszybciej to całe nasze pogotowie usprawnić.
14: Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to jaka jest realna data przeprowadzki?
4: 2030 rok. Myślę, że jest to realna data przeprowadzki do nowej bazy, nowej siedziby Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego. Koszty budowy to są rzędu 50-70 milionów, w zależności od potrzeb, które dopiero będą ujęte w planie finansowym, finansowo-użytkowym. Natomiast jesteśmy na etapie pozyskiwania środków przez zarząd województwa, więc na chwilę obecną ciężko powiedzieć jakiejkolwiek kwocie, która będzie spełniała jakby możliwość wybudowania tej bazy.
14: Chciałem spytać o jedną rzecz, która jakby tutaj zawraca nam głowę od dłuższego czasu, prawie od roku, mianowicie o motocyklowe zespoły ratownictwa medycznego. Będą w końcu uruchomione?
4: Staramy się cały czas we współpracy z panią wojewodą zmienić wojewódzki plan działania systemu. Pamiętajmy, że my jesteśmy jednostką Urzędu Marszałkowskiego. Naszym organem założycielskim jest Zarząd Województwa. Natomiast za system ratownictwa medycznego w województwie odpowiada pani wojewoda. I ona jakby może aktualizować plan, wojewódzki plan działania systemu, który określa liczbę, ilość i rozmieszczenie zespołów ratownictwa medycznego. Jako jedno z 4 województw nie posiadamy jednostki motocyklowej. Żeby doprowadzić do tego, żeby ona powstała, musimy mieć zgodę na zmianę planu, musimy mieć finansowanie ze strony Narodowego Funduszu Zdrowia naszego oddziału opolskiego i oczywiście zgodę Ministerstwa Zdrowia na utworzenie takiej jednostki. Opolskie Centrum Ratownictwa na dzień dzisiejszy dysponuje motorem, oczywiście ten motor używamy do transportów, używamy go do pokazów jak najbardziej, żeby przyzwyczaić, nauczyć naszych ludzi posługiwania się specyfiką jazdy motorem w stanie do pacjentów w stanie zagrożenia zdrowia i życia, więc na bieżąco się szkolimy i przygotowujemy. Miejmy nadzieję, że być może w tym roku, być może w przyszłym. Mówię, panie wojewoda, podejmie decyzję o zmianie systemu i taką jednostkę motocyklową, chociaż jedną na terenie miasta Opola, po prostu powoła.
14: Chociaż motocykle macie dwa, jeżeli dobrze pamiętam.
4: Jeden mamy specyficzny motocykl zapasowy do nauki, drugi oczywiście pożyczamy w ramach dostępnych szkoleń dla kadry, ponieważ, drodzy Państwo, nie jest łatwo wsadzić ratownika, kolokwialnie mówiąc, na motor z użyciem sygnałów, żeby nie wyrządził sobie krzywdy. To muszą być logiczni ratownicy, logiczni ludzie mający doświadczenie w zakresie kierowania jednośladami.
14: I tak, to szkolenie już trwa od dłuższego czasu tych osób, prawda?
4: Od zeszłego roku mamy już wytypowaną grupę ludzi, którzy by ewentualnie w ramach powołanego zespołu motocyklowego mogli siąść na ten motor i ten dyżur pełnić.
14: Czyli już mogliby. Jakby ta decyzja przyszła na przykład jutro, to bez problemu.
4: Tak, oczywiście. Mamy motor, mamy wyposażenie.

0: Odkładać pieniądze, żeby mieć wkład własny do budowy nowej siedziby. Ratownicy medyczni będą się starać choćby o unijne dofinansowanie do tej inwestycji.
1: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Opole.
0: To jest program Tydzień w Opolu. Przy mikrofonie Kamil Kostka. W tej części audycji pomówię o zmianach w Odrze Opole.
2: Sport w Opolu.
0: Odra Opole zakończyła kolejny sezon rozgrywek pierwszej ligi. Z dorobkiem 44 punktów drużyna zajęła 12 miejsce w tabeli. Udało się to m.in. dzięki Piotrowi Plewni, który w najgorszym dla klubu momencie przejął obowiązki głównego trenera. Teraz klub poinformował na konferencji prasowej, że zatrudnił nowego trenera, który będzie prowadził Odrę w kolejnym sezonie.
3: Nazywam się Łukasz Tomczyk, jestem obecnym trenerem Odry.
0: Został pan tutaj zatrudniony na tym stanowisku kiedy dokładnie?
3: Dokładnie to dzisiaj.
0: Dokładnie to dzisiaj, a czy obserwował pan wcześniejsze dokonania naszej drużyny niebiesko-czerwonych?
3: Tak, wiadomo, interesuję się na tą piłką na poziomie ekstraklasy i pierwszej ligi. Chcesz mieć przegląd zawodników, oglądasz mecze, jednak to jest twój rynek, miejsce, w którym no, będziesz pracował, więc musisz znać większość tych drużyn i mieć taki jakby research zrobiony. A teraz w momencie, kiedy no, dołączyłem do tego zespołu, to przyglądałem mu się więcej. Byłem tutaj na meczu na żywo, oglądałem mecze wideo, więc znam zespół.
0: No i nad jakimi tutaj elementami trzeba będzie najbardziej popracować?
3: To jest taka sytuacja, że trzeba po prostu dotknąć tej drużyny na boisku. To jest ważne, bo wtedy zobaczysz tak naprawdę, co tutaj jest do poprawy, bo nie jesteś od środka, tylko widzisz to z zewnątrz. Moim zdaniem no, pewne fundamenty były, a codzienny trening jakby pod kątem obrony, ataku, faz przejścia, stałych fragmentów gry da ci odpowiedzi. Bo drużyna się pewnie też zmieni, dołączy 10-12 zawodników, więc wtedy będziesz miał takie odpowiedzi, czego najbardziej tu potrzeba.
0: 10-12 to sporo, bardzo duże przetasowania tak też były realizowane rok temu, podobne. Dały efekt no, taki, który nie za bardzo nam się wszystkim podobał. I jesteście pewni tych zmian?
3: Tak, no bo nawet naturalnie wiek, kontrakty, jakby przepis o młodzieżowcu powoduje, że komuś się kończy młodzieżowiec, nie wiem, pewne rzeczy powodują, że tych ruchów zazwyczaj jest tak 6-8 statystycznie, ale no ja też jestem nowym trenerem tutaj, który zaczyna pracę i chciałbym dostosować też tych zawodników do swoich jakichś oczekiwań. Inny trener miał inny pomysł, ty masz inny pomysł, chcesz z kimś innym pofunkcjonować, ktoś u ciebie wiesz, że nie, gdzie indziej może tak i pod kątem tego to budować też chcemy tutaj dodać trochę centymetrów, intensywności na niektórych pozycjach. Chcemy dodać młodych zawodników z Polski i oczywiście to będzie miało pewnie wpływ na początku, no bo to nie jest takie proste, żeby kiedy przychodzi 10-12 zawodników, żebyś od razu już wygrywał i ta drużyna nie wiadomo jak wyglądała, bo wszyscy się muszą zgrać. Tak jak panowie mają relacje w pracy, tak samo zawodnicy muszą mieć relacje na boisku i się zgrać. To jest proste, więc czas, ale wierzę w to, że te ruchy spowodują, że będzie lepiej niż w poprzednim sezonie.
0: Których zawodników na pewno w przyszłym sezonie nie zobaczymy na boisku, z którymi ta współpraca już teraz została zakończona?
3: No te nazwiska, które były podane na stronie, to już podziękowanie tym 6 zawodnikom. Ich z nami nie będzie, a cała reszta to są jeszcze rozmowy, zastanawianie się nad tym, czy ten zawodnik w tym stylu gry pomyśle u tego trenera będzie mógł tutaj funkcjonować.
0: Teraz to okienko letnie się otwiera. W jakich kierunkach będą państwo, że tak powiem, celować, żeby tych zawodników do Odry przyciągnąć? Czy to będą nazwiska z Polski, czy może nawet uda się kogoś z zagranicy ściągnąć, zachęcić?
3: No ta pierwsza liga się tak otworzyła, że jest i dużo zagranicznych, i dużo Polaków, więc na pewno będzie miks, taki zdrowy miks, żeby ta jednak ta część Polaków tej szatni była. Ale oczywiście nie zamykamy się na zagranicę i szukamy również zawodników, choć są pewne obwarowania, że może być dwóch zawodników spoza Unii na boisku, co już ci zamyka pewne rzeczy. I też wiemy, że no w Odrze na dzień dzisiejszy jesteśmy klubem pierwszego wyboru i o niektórych zawodników musisz powalczyć dłużej, poczekać do końca i potem zobaczyć, co ci spadnie na rynku. To jest zawsze dla ciebie taka pierwsza odpowiedź, boisko, poznanie zawodników od kuchni. No i później budowanie takiej relacji, spójności grupy, drużynowości, żeby to miało wpływ na to, że tym jakby

0: sposobem grania, wszyscy razem patrząc w jednym kierunku zrobimy wynik.
1: Tak mogę powiedzieć, że studiowałem na Wydziale Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii i tam stawiano na to, że trening, żeby miał jak najlepsze wyniki, to musi być po pierwsze regularny i w miarę powtarzalny. Czy uda się to zrealizować właśnie z tak nową, świeżą drużyną?
0: Tak. No myślę, że automatyzmy treningowe, właśnie sposób mój pracy w mikrocyklu treningowym, czyli powtarzalne środki treningowe, przebywanie w takiej meczowości na meczu powoduje, że zawodnicy się zgrywają i mają te automatyzmy.
1: To jakie to będą treningi?
0: Intensywne, oparte na grach, oparte na tym, co w meczu. Jakby dużo też oparte na grach 11 na 11, czyli pełnej takiej jakby prawdziwej piłce. Na fragmentach gier pod kątem i wykończenia akcji i pól karnych, więc to będą treningi jak najbardziej takie, które odzwierciedlają mecz.
1: No i moim zdaniem też ważne jest to, żeby zawodnicy na boisku rozumieli się bez słów.
0: Tak, no zgranie, spójność grupy, jakby taki feeling tych zawodników, w jakiś sposób przebywanie ze sobą, wyjazdy, obozy, różne takie rzeczy to buduje.
1: No, macie już zaplanowane jakieś wyjazdy?
0: Tak, no z tego co wiem na dzień dzisiejszy, że jesteśmy bardzo blisko wyjazdu na obóz. Dorzuciłem go tutaj do planów. Chcemy też zagrać kilka sparingów tutaj zagranicznych, żeby dać od początku taki impuls, że te mecze będą dla nas ważne. I myślę, że na razie to.
2: Dzień dobry, Dariusz Trutka, dyrektor sportowy Odra Opole. To stanowisko w klubie już funkcjonowało. Rolą dyrektora sportowego jest przede wszystkim nakreślanie strategii klubu, jeśli chodzi o rozwój sportowy drużyny, dbanie o wyniki, dbanie o rozwój młodych zawodników i budowanie zespołu, który ma osiągnąć określony cel.
1: Jaka ta strategia będzie?
2: Odra Opole od paru sezonów jest takim zespołem, który zajmuje miejsce w środku tabeli, raz bardziej bezpiecznie, raz mniej bezpiecznie się utrzymuje. Chcemy zrobić na pewno przez ten okres tutaj pracy zespół dający dużo bardziej atrakcyjnie, zespół, który będzie przyciągał kibiców na stadion. Chcemy w przeciągu tych 2 lat, jak się umawialiśmy z zarządem, zbudować zespół, który realnie będzie mógł powalczyć o powrót do ekstraklasy po wielu latach i naprawdę zdajemy sobie sprawę z trudności tego wyzwania, bo nie jesteśmy klubem, który w tym momencie może konkurować finansowo i organizacyjnie z dużo większymi markami, z dużo większymi finansowo klubami w pierwszej lidze, ale wierzymy, że dzięki ciężkiej pracy, dzięki dobremu pomysłowi, stąd też trener Tomczyk jest tutaj z nami, że jesteśmy w stanie wykonać ten plan. Oczywiście to wymaga czasu, ale wszyscy tutaj w klubie są ambitni. Trener Tomczyk idealnie się wpisuje w ten projekt klubu i liczę na to, że te najbliższe sezony będą udane dla Odry Opole.
1: Mamy kwestię zatrudnienia nowego trenera. W zeszłym sezonie były te problemy, przez które klub pożegnał się z trenerem i zatrudnili państwo Piotra Plewnię. W tym momencie słyszymy, że on dalej będzie pracować, ale jakby inaczej.
2: Piotr dostał od zarządu ode mnie propozycję pozostania w klubie. Jeszcze nie mam 100% pewności, bo Piotr nie odpowiedział, czy tak, czy nie. Piotra cenimy za to, jak dużo Odra znaczy dla niego, jak dużo serce zawsze wkłada w swoją pracę. I widzimy go dalej w klubie, już nie w sztabie pierwszej drużyny, ale uważam, że propozycja, którą dostał, to jest dość atrakcyjna dla niego i też na pewno rozwijająca go w różnych aspektach jego piłkarskiej, czy inaczej jego trenerskiej drogi. Liczymy na pozytywną odpowiedź od Piotra.
1: Drugi trener?
2: Nie mogę w tym momencie powiedzieć. Na pewno chcemy, żeby Piotr został tutaj w strukturach klubu.
1: Jakie jeszcze działania, żeby te zamierzone cele udało się zrealizować? Mam na myśli właśnie być może awans do ekstraklasy. To jest tutaj wielkimi zgłoskami podkreślane.
2: Tak, daliśmy sobie okres tak naprawdę naprawdę dwóch lat na zbudowanie drużyny, która będzie w stanie rywalizować z tymi mocniejszymi zespołami i skutecznie będzie walczyła o awans do ekstraklasy, więc tak naprawdę ta praca zaczyna się od poprawienia małych detali, od tych podstawowych kroków, czyli zatrudnienia trenera, który jest główną twarzą tego projektu i jego cechy charakteru, jego cechy jako trenera na pewno idealnie się wpisują w nasz pomysł, w nasz plan. Dwa, zbudowanie kadry zawodników, która będzie miała w sobie atuty. Będzie to, mamy nadzieję, że oczywiście, że będzie to i ten plan nam w 100% zafunkcjonuje, że będzie to kadra, która będzie wielowymiarowa, nie tylko to będzie zespół, który potrafi, nie wiem, dać szybkim atakiem, ale też będziemy się utrzymywali przy piłce, jeśli trzeba będzie, będziemy dorośli ze stałych fragmentów, jeśli trzeba będzie, będziemy grali atakiem pozycyjnym czy szybkim atakiem, więc na tej takiej wielowymiarowości nam zależy, ale przede wszystkim na mentalności zawodników, którzy tutaj przyjdą, żeby oni oddali duży kawałek serca i potrafili rozkochać opolską publiczność w sobie.
1: Słuchaczom, którzy nie znają postaci Łukasza Tomczyka, przypomnijmy, jaka jest jego dotychczasowa kariera.
2: Łukasz jest wychowankiem, trenerskim wychowankiem Rakowa Częstochowa. Swoje tak naprawdę kroki w dorosłej piłce stawiał i największe sukcesy odnosił w Polonii Bytom, gdzie osiągnął dwa awanse. Jego dobra praca została zauważona przez Raków Częstochowa. Wrócił do Rakowa Częstochowa jako pierwszy trener. Rywalizował m.in. z Fiorentiną w meczach w europejskich pucharach i w momencie, kiedy nadarzyła się taka okazja, uznaliśmy razem z zarządem, że to jest idealny kandydat do tego, żeby poprowadził ten projekt od Reopola.
1: Tutaj, jak rozmawialiśmy z trenerem, wspomniał, że na początek już ma kilka sparingów zaplanowanych. No a sezon rozpoczyna się
2: 24 lipca, a start przygotowań 19 czerwca. Jeszcze nie chcemy podawać oficjalnie całego planu przygotowań, bo pewne umowy są dopiero podpisywane, ale na pewno będzie to jeden z ciekawszych okresów przygotowawczych, które Odra miała w ostatnich latach i sparing partnerzy, z którymi będziemy grali, na pewno będą dla nas bardzo wymagający i uważam, że nasz zespół bardzo dużo wyniesie z tych sparingów, ale uważam, że na pewno granie z silnymi, bardzo silnymi czasem sparring partnerami pozwoli nam jak najlepiej zdiagnozować, w którym momencie my jesteśmy budowy tej drużyny i jak dużo jeszcze przed nami.
1: W momencie, w którym ja będę odpoczywać na Woodstocku, państwo już będą w pełnym rozbiegu.
2: Tak, to akurat taki trudny okres przed nami, okienko transferowe, tych zmian też będzie dość dużo, no ale zmiany są potrzebne, zmiany dają zawsze nadzieję, że jeśli są oczywiście mądrze przeprowadzone, ale dają nadzieję taką, że robimy krok do przodu i chcemy ten krok zrobić. Oczywiście wszystko w miarę naszych możliwości organizacyjno-finansowych, ale z Odra Opole chcemy, żeby przyciągała przede wszystkim kibiców i żeby zrobiła się moda w Opolu na Odrę. To rozmawialiśmy z zarządem o planie długofalowym. Wszyscy zdajemy sobie sprawę, pracujemy w sporcie już bardzo długo, że to jest proces, że to jest czas, w którym ci zawodnicy zaczną czuć synergię na boisku ze sobą, że sztab szkoleniowy pozna jeszcze lepiej tych zawodników i to będzie proces, który mam nadzieję, że skończy się z sukcesem.
1: Siedzieli państwo na tyle pięknej, kolorowej ścianki. Jak się mówi, dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, ale jednak spytam, czy jest szansa zarzucić wędkę po jakiegoś jeszcze dodatkowego sponsora, który by ułatwił wam pracę?
2: To na pewno pytanie do zarządu. Na pewno większe pieniądze dają większe możliwości, ale na ten moment znamy swoje miejsce tutaj w tym rynku transferowym. Wiemy, na jakich zawodników możemy sobie pozwolić i na pewno będziemy chcieli podejmować przede wszystkim logiczne, mądre decyzje, tak żeby wynik sportowy też kolerował z naszym budżetem.
3: Mówił Dariusz Sztylka, dyrektor sportowy Odry Opole. Jak poinformował klub, od przyszłego sezonu sportowego barw Odry nie będą już reprezentować tacy zawodnicy jak Tomas Prikryl, Mateusz Abramowicz, Adam Chrzanowski, Adrian Łyszczarz i Jakub Bartosz. Klub podjął decyzję o nieprzedłużaniu wygasających wraz z końcem czerwca kontraktów.

0: Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję. Po reklamie.

0: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
1: Zamów mokrą karmę dla kota Szeba. 80 saszetek, 19 zł taniej już od 1,44 zł za saszetkę. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
2: A cappuccino też za 7?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafé kosztuje tylko 7 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
5: Disney Plus.
6: To jest mój czas.
5: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
7: Mam propozycję.
8: To nie jest jakaś wkrętka?
5: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
10: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

kąciki ust, wychylające się ku górze, podrygujące ramiona, po waszej mowie ciała można stwierdzić śmiało, że już jesteście myślami na wakacjach. Dobrze mówię, czy nie? Odliczacie do tegorocznego urlopu, czy jeszcze za daleko? No to chwalcie się, kiedy i jakie macie plany urlopowe w tym nadchodzącym lecie. Czekam na was na naszym WhatsAppie, wbijacie meloradio.pl na waszych smartfonach, na dole wysyłacie głosówki albo wiadomości, jak tam wam wygodniej. Ale Farben i Body Talk przed momentem, a to już Felix Jan i Ray Dalton. Niech was zaczarują numerem Call It Love.

0: James Hype, z nami możecie sobie wybrać, gdzie chcecie się bawić przy jego muzyce. Czy nad Bałtykiem, czy w belgijskim Bumbo, i na Sunrise Festival, i na Tomorrowland. James Hype w tym roku gra, a my będziemy tam razem z wami. Sięgajcie po szczegóły na naszą stronę meloradio.pl, do naszych sociali. Be Mine przed momentem, a wkrótce Calvin Harris.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Kto zwalcza ból? Kto?
3: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę mięsne specjały. Polski kurczak, tuszka bez podrobów. Teraz aż 20% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A wszystkie mrożone ryby panierowane. Druga tańsza aż 80% taniej. Tak, aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.

0: Disney Plus.
1: To jest mój czas.
0: Inspirowana faktami i historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
2: Mam propozycję.
3: To nie jest jakaś wkrętka?
0: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę papryka czerwona 7,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Tak, 10 jaj od kury zielononóżki Kastąd takie dobre 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w czerwcu bakalie Bakal. Jedynie 9,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 14,99, a produkty do prania Persil tylko 39,99 za sztukę. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
11: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.

0: Przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: O reklamie. To jest Melo Radio.

Michael Schulte, Rehab, Better Me. Tak gramy wam w weekendowym Melo. Bardzo się cieszymy, że jesteście razem z nami o tej porze, o 10:40. No właśnie, tylko tak się zastanawiam, czy to jest dobra pora, żeby zacząć gadać już o wieczornym imprezowaniu. Bo Marcin napisał: urlop jeszcze daleko, bardzo daleko, może w październiku, ale ja cieszę się weekendem, sobotą i tym, co dzisiaj wieczorem, bo mimo pogody planujemy jednak spotkać się z przyjaciółmi i trochę posiedzieć na parasolkach. W sensie domyślam się, że nie pod parasolkami, tylko pewnie w jakichś ogródkach, gdzie miło spędza się czas w towarzystwie innych. No i bardzo dobrze, to tylko deszcz, z cukru nie jesteście, ale teraz taki muzyczny słodziak u nas na antenie. Justin Bieber, proszę.

0: Dobra, szybki challenge dla was. Ta piosenka jest z 2008 roku. Piszcie, co wtedy robiliście, ile mieliście wtedy lat, czy w ogóle cokolwiek z tamtych czasów pamiętacie. David Tavare i Root z numerem If You Don't Know My Name w Melo Radio. Gorące, które niesie nas przez to przedpołudnie, ale mamy lepsze numery.
1: A już o 11 zagramy
0: na przykład Only You, Shows, już za chwilę. Generalnie to nie chciałem powiedzieć, że lepsze, tylko że równie dobra. O, tak jest sprawiedliwie. Zaraz wracamy.

0: Reklama.
1: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
2: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. $0,99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu $7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz. Tylko 2,69 za 1 kg. Aż 70% taniej. A ręcznik papierowy Turbo Velvet. Jedynie 10,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
8: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
7: Wspaniale się to ogląda.
8: A jak smakuje?
7: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.
9: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
10: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A ogórki gruntowe cena sprzed obniżki 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Tak, tylko 4,99.
9: Tanio tutaj jest.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku ser Rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 27,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Disney Plus.
14: To jest mój czas.
13: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
15: Mam propozycję.
16: To nie jest jakaś wkrętka?
13: Nowy polski film Król dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.

0: Kwiatowicz 500 gramów, 9,99 za sztukę oraz czekoladki Merci klasyczne lub orzechowe 250 gramów, 14,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań. Limit 4 opakowania na kartę. Biedronka.
1: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
2: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Po reklamie. To jest Melo Radio.
8: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
9: Jeśli kogoś interesuje, co tam w pogodzie będzie się dzisiaj działo, to za chwilkę to sprawdzimy. Ale teraz już gramy, bo to inni gadają, a nie my. Shouse Cup Sport Only You dla was. Opoka, siema.

Sorry, papi, topic Becky G w Melo Radio w weekendowym Melo. Bardzo dobrze, że głośno u was, bo tego numeru słucha się głośno. A jak z tego samochodu obok drą się na was, że zagłuszacie im disco polo, to są dwa wyjścia. Albo można zrobić jeszcze głośniej, albo po prostu zasunąć szybkę, żeby dali wam święty spokój. A spokój od Natalii Nykiel zaraz leci w waszą stronę. Przypomnę tylko, że zabieramy z was w tym roku na Tomorrowland. Możecie naprawdę sięgnąć po te niezwykłe przeżycia, po te emocje, które wam zafundujemy. Wbijcie na meloradio.pl, tam znajdziecie szczegóły, a dotychczasowych zwycięzców zobaczycie możecie w naszych socialach.

0: No lubię go, tyle mogę powiedzieć. Bob Sinclair, gość, który naprawdę już od lat bawi publiczność na całym świecie, a przez kilka ostatnich minut z Kiezą bawił was. Mam nadzieję, że to była bardzo przyjemna zabawa. I Can't Wait w Melo Radio. Głosujcie na swoich ulubieńców na player.meloradio.pl. Tam 30 Melo Radio.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
7: W tę sobotę masło Ekstra Kastąd takie dobre. Złoty 99 za sztukę przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A szynka wieprzowa bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
8: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
9: Castorama.
10: Teoria.
9: I praktyka.
10: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
9: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Łopatka wieprzowa 50% taniej. 7,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 13 czerwca. Cena przed obniżką 15,99.
13: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
14: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

0: stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na Pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filet z piersi indyka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
6: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy, kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
7: Po reklamie.

Ostatni raz zatańczysz ze mną Trips i Kubańczyk w Melo Radio. U nas również Sunrise Festival On Air. Wyjątkowy program, w którym gramy wam muzykę Sunrise Festival. Opowiadamy o nim. Między innymi o tej niezwykłej historii, która ciągnie się już ponad 20 kilka lat. To jest niezwykłe wydarzenie, które przeżyjemy w tym roku razem z wami. Bardzo się cieszymy. Na 6 scenach wielkie gwiazdy światowej sceny muzycznej. Wśród nich między innymi 2/3 Swedish House Mafia, Axwell Ingrosso, Afrojack, Hugel czy James Hype, pełny line-up oczywiście w social mediach. U nas też możecie znaleźć co nieco o Sunrise Festival. Zapraszamy i bawcie się dobrze, sięgajcie po zaproszenia, bo mamy ich sporo. Felix Jan przed wami.

0: Meduza, z nimi też bawimy się w tym sezonie. Lose Control w Meloradiu tuż przed południem. Za oknami u mnie pochmurno i mokro. Dajcie znać, jak u was wygląda sobotnie przedpołudnie, choć pewnie jak będę to czytał, to już będzie po południu, bo zaraz 12. Czekam na was przy WhatsAppie.
1: A już o 12 zagramy
0: Galaxy Kungsi Theophilus London. I od razu się lepiej sprząta przy tym numerze, co? Pozdrawiamy tych, którzy dzisiaj porządki uprawiają. Galaxy.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

Reclamă. Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Jedź na tu Noru Lat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błon śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
4: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
5: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
6: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
7: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.

0: Przed obniżki 18,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A rumiankowy papier toaletowy Regina. Różne rodzaje. Drugie tańsze opakowanie gratis. Tak, drugie opakowanie papieru gratis.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
3: O reklamie.

albo grubo, albo wcale. Dlatego my gramy wam najgorętsze numery na nadchodzące wakacje, na nadchodzące lato. Kung Theophilus London i Galaxy. Posłuchajcie tego. O, pokaż się, manko. Jak macie ochotę dać znać, co u was, jaka pogoda za oknami czy za szybami samochodów, to wysyłajcie zdjęcia, filmy, głosówki, co tylko chcecie, czekamy na WhatsAppie. Hej!

Pauza i Magnetic w Melo Radio. Ależ ja kocham ten numer, ależ ja go kocham. A dajcie znać, który numer wy kochacie najbardziej. Czekamy na was na player meloradio.pl. 30 Meloradia. Mam nadzieję, że byliście wczoraj. Zrecenzujcie, jak podoba wam się topka wczorajszego notowania. No i wspierajcie tych swoich ulubieńców. Player Meloradio.pl, tam całe zestawienie do głosowania, bo to wy ustawiacie to wszystko od początku do końca. My naprawdę w tym nic nie mieszamy. To tylko wasze głosy. A według waszych głosów to jest fajny numer. I found you. I to nie od dzisiaj. Switch Disco, Charlotte Henning w Meloradio. To weekendowe Melo. Fajnie, że jesteście.

Na pewno Kołobrzeg nie będzie miastem duchów w te wakacje, choć o tym, jak wygląda życie w takim miejscu, śpiewała przed chwilą wokalistka, która wystąpiła u Rehaba w numerze Ghost Town. A Kołobrzeg zamieni się naprawdę rytmem toczące się niezwykłe miasto już na przełomie lipca i sierpnia. Rehab tam 1 sierpnia na Red Stage.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
5: Skoda. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
10: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
11: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na Twoją historię.

mówią, że to jest po prostu GOAT pośród DJ-ów. Calvin Harris, DJ i producent, który wylansował mnóstwo niezwykłych hitów, takich jak choćby Thinking About You, którego słuchaliście przed momentem, a w tym roku po raz pierwszy emocje ze sceny Tomorrowland polecą w waszą stronę właśnie od niego. Tak, po raz pierwszy, bo nigdy jeszcze w Boom w Belgii nie występował na Tomorrowland. Co więcej, wystąpi i 19 lipca w pierwszy weekend i 25 w drugi weekend, ależ będzie się działo. Liczyć możemy też na tego pana. Ma już swoje lata, ma mnóstwo hitów na swoim koncie i wiele występów na Tomorrowland. David Guetta, on też w tym roku tam gra, a my tam będziemy razem z wami. Sięgnijcie po te niezwykłe przeżycia razem z nami. Szczegóły na meloradio.pl.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Komu w drogę, temu trampki na nogę się kiedyś mawiało. Komu w drogę, temu Konki Drenchil Albert RCB, bo to też dobry numer do samochodu, na drogę na przykład. I Don't Know jest zatytułowany. Dajcie znać, co tam u was i gdzie jesteście i jakie macie plany na sobotę.
1: A już o 13 zagramy.
0: Jazzy Spritz, Can't Deny It. Tym numerem zaczynamy 13.

0: Cyril, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
0: Po reklamie. To jest Melo Radio.
5: Siemano, tu weekendowe Melo Jazzy Spritz Can't Deny It. To jest pierwszy numer ode mnie dla was. Róbcie głośniej i bawcie się dobrze. Sobota jest. To poka, cześć.

Dub Dogs i Fezo z numerem How Does It Feel w Meloradio. Jakieś pozdrosy dostaliśmy od was, więc bardzo dziękujemy. Słuchacz, słuchaczka, nie wiem, nie mogę rozkminić. Marek, bo już wiem, Marek, pozdrawiamy, bardzo dziękuję. I pozdrawiamy oczywiście tych, którzy są z nami teraz gdzieś w pięknych zakamarkach Polski. Tak jak Marcin, który wybrał się nad jedno z jezior w województwie świętokrzyskim, jezioro Czystaw, bo powiem ci, znam tę ziemię, ale nie rozpoznaję. Jak możesz, to napisz, gdzie dokładnie jesteś. Pozdro. Jax Jones, You Don't Know Me. Możecie też pokazać, gdzie jesteście i co robicie. Czekam na WhatsAppie.

jak bracia, którzy przez lata nie mogli się spotkać, ale w końcu udało się i jest Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran, oczywiście w Melo Radio. Proszę się nie wzruszać przy tej historii. Mamy inne mocne numery, które będą was podkręcały. Za chwilę Heroes.

Melo Radio. Autopromocja. Kiedy inni próbują ci wmówić, że weekendowa impreza kończy się o 3 w nocy, to w Melo Radio my dopiero się rozkręcamy.

0: Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Brico Marché. Tylko do 27 czerwca czeka na Ciebie rabat 50 zł. Załóż konto Pro w aplikacji Brico Marché. Zbieraj korzyści dla firmy i kupuj taniej. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błyskozdrój.
3: Wiadomo, że gdy niskie ceny są w grze, to masz wsparcie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A wszystkie paczkowane parówki, kabanosy i kiełbasy Tarczyński 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego lody familijne Grycan od 900 do 1100 ml. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
7: Voltaren! Voltaren!
8: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
10: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
13: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie. Tak gra Melo.

Seagala. Fajnie byłoby się pobawić przy tym numerze, co? W tłumie ludzi, którzy cieszą się tak samo mocno jak wy, gdy słyszą takie dobre numery. No to jest taka opcja, bo Seagala w tym roku na Sunrise Festival. Wspaniała edycja nam się szykuje z Beforem, z Afterem, na które czekaliśmy od lat na plaży i w Kołobrzeskim Amfiteatrze, a oczywiście sam festiwal w Podczelu na 6 potężnych, niezwykłych scenach. W zeszłym roku wyglądało to fenomenalnie. Było wspaniale. Wszystkie sceny w miarę blisko, więc możesz sobie chodzić w trakcie, nie wiem, jednej godziny, kiedy kilku twoich ulubieńców gra na różnych scenach i naprawdę to wszystko jest do ogarnięcia. Albo na hulajkach można sobie podjechać w ogóle z Kołobrzegu tam. No, petarda. Jakbyście mieli jakieś pytania, to ja chętnie coś tam podpowiem, bo byłem w zeszłym roku. A kto jeszcze był? Kto jedzie z nami w tym roku? No chwalcie się! Przypomnę tylko nieśmiało, że my na Sunrise Festival was zapraszamy i mamy wejściówki. O szczegółach poczytajcie na naszej stronie.

0: This is what it feels like w Melo Radio i Armin Van Buuren. Gość jest fenomenalny. Nie ma problemu, żeby wystąpić jako support. Na przykład w Paryżu ostatnio wystąpił, no ale też nie byle czyj support, bo samego Davida Getty. Tak się panowie bawią i dogadują, co najważniejsze, obaj w tym roku na Tomorrowland. Będziemy tam z wami.
1: A już o 14 zagramy
0: Beauty and the Beat. Justin Bieber, Nicki Minaj. Jeśli chcecie z nami pojechać na Tomorrowland, to szykujcie aparaty, szykujcie telefony. Szczegóły po 14.

0: autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
1: Damian, Ola, jedziecie na Tomorrowland z Meloradiem!
2: Niemożliwe, nie wierzę.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.

0: Mello Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się świeżość jak z targu ryb, bo filet ze świeżego łososia atlantyckiego jakość z natury Carrefour 4,99 za 100 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 7,99.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa szlifierka kątowa 20 V Parkside. 40 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 159 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na Obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. Eobuwie, wie, wie, wie.
0: O reklamie. Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy bulwarach Wiślanych w Warszawie.

Dużo dobrej zabawy, dużo świetnej muzyki, klimat weekendu, nawet w poniedziałek, ale dzisiaj naprawdę jest sobota. Nie ma co do tego wątpliwości. Tacy jesteśmy, takie jest Melo Radio, a już tym bardziej weekendowe Melo. Melo Radio. Justin Bieber przyjmuje antenę Beauty and the Beat. Nicki Minaj razem z nim, Opoka razem z wami. Siema, wszystko się zgadza.

0: Kiedy w zeszłym roku przyszli do naszego studia w Boom na Tomorrowland, to zapytałem ich, czy często zdarza im się, że się kłócą ze sobą w trakcie setów, czy no na przykład produkcji w studiu, bo jest ich trzech, w tym właśnie kolektywie Meduza. Usłyszałem krótką odpowiedź. Stary, jesteśmy Włochami, to chyba jasne. Don't wanna go home w Meloradiu. A ja mam nadzieję, że z nimi będziecie bawić się również wy w tym roku, bo Meduza na Tomorrowland też się pojawi. Na pewno będzie bawić się tam Jagoda i Dominika. No właśnie, a Dominika powiedziała nam, jaki jest jej taki must have, który musi zabrać do belgijskiego Boom.
1: Na pewno dobre towarzystwo, świetny outfit i dobre nastawienie.
0: No, a ty co byś wziął ze sobą? Zastanów się, zastanów, bo może właśnie ciebie też zaprosimy na to niezwykłe wydarzenie. Szczegóły na meloradio.pl. Dajcie znać, z kim chcecie jechać na Tomorrowland, dlaczego właśnie z tą osobą. Dorzućcie fotę, film, co tam chcecie i czekajcie na telefon.

0: Ale Farben i Body Talk w Melo Radio. Dostałem cynk, że chłopaki z Mazur, z Mrągowa, oprócz tego, że naprawiają samochody, to jeszcze mają zioma, który dzisiaj postanowił się ożenić. Kubę. Kuba, tak sobie myślę, że każdy z nas podejmuje jakieś decyzje w życiu, no cóż, poradzić. Jedni się żenią, inni po prostu imprezują. Ale mam nadzieję, że po ślubie też będzie fajnie. Trzymamy kciuki.
1: Autopromocja. No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce kolorowe.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Dzień. Autopromocja. Reklama. Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik. Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Błyskozdrój.
1: Ale patrz!
2: Ale co?
1: Ale niskie ceny!
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Kto zwalcza ból? Kto?
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
12: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na Ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
0: Po reklamie. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
15: Mam zamiar kupić sobie jutro właśnie walizkę na wyjazd.
14: No to skoro wyjazd pojutrze, to już możesz biec do bankomatu i wyciągać z niego szybką kasę od Meloradia?
15: Świetnie.
16: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio.

Crystal Lotion The Days, jak dobre perfumy. Niby psiknąłeś się dawno, ale jeszcze pachną. No i oni już też tak tę pierwsiejszą świeżość to mają za sobą, ale dobrze się tego słucha cały czas. W notowaniu ich nie ma, ale jest parę innych ciekawych numerów. Pojawiło się pytanie, kto wygrał ostatnie notowanie 30 Meloradia, więc mówię, że Hugel z numerem Moving to the Sun. No świetny numer. Genialny. Genialny, to jest sztos na sztosy i będzie grubo, coś czuję w wakacji z tym numerem. Na drugim Milky David Guetta, Just the Way You Are. Na trzecim Kygo z Save My Love. A ten numer, All the Time, Johna Samita, znalazł się na miejscu piątym. Możecie głosować. Kto wie, czy za tydzień nie podbije naszego zestawienia. John Summit w tym roku na Tomorrowland oczywiście. Róbcie głośniej.

0: California Girls, Katy Perry, Snoop Dogg, a może na ich koncert na przykład przydałoby się parę złotych. Sięgnijcie po szybką kasę. Na meloradio.pl można się przyłączyć do naszej zabawy. Kolejna runda w poniedziałek. Za chwilę kolejna zmiana za sterami. Ja już bardzo dziękuję i życzę super popołudnia. Jutro wracam.
1: A już o 15 zagramy
0: Dracula, Tame Impala.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej. Lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na Media Expert.
5: 9 spektakli konkursowych, koncert Igora Herbuta oraz Julii Pietruchy. Spotkania z twórcami, warsztaty, wystawa, strefy dyskusji i chill, a także party w stylu lat 80. i 90. z muzyką na żywo. Hipnotyzujący rave techno i wiele, wiele więcej. Przyjdź na 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne w dniach 11-21 czerwca do Teatru Kochanowskiego. Daj się wciągnąć w festiwalową, teatralną atmosferę. Klasycznie, bez słodzenia. Szczegóły i bilety na teatropole.pl.
6: Renault. Renault Austral Full Hybrid e-Tech. Samoładująca się hybryda, dzięki której oszczędność paliwa sięga do 40%. Zadbaj o optymalizację kosztów swojej firmy. Odwiedź salon Renault oraz sprawdź specjalną ofertę dla biznesu. Renault Austral Full Hybrid e-Tech w ofercie limitowanej. Już od 923 zł netto miesięcznie w najmie dla Twojej firmy. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Puszaka 6. Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
8: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
9: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
12: Po reklamie. To jest

To już 15 na zegarkach, a w Melu jak zawsze nie zabraknie najlepszej muzy. Dracula na początek tej godziny, za chwilę m.in. Marshmallow też i Ellie Goulding, a ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

0: beautiful.
1: Aż się nam klimatycznie zrobiło. Anima i Beautiful w Meloradio, tak podkręcamy tempo na 16 minut po 15, a już w poniedziałek chętnie podkręcimy stan waszych portfeli, stan waszych kont, bo w szybkiej kasie w Meloradio szansa na 200. No biorąc pod uwagę, że zbliżają się wakacje, że maturzyści mają teraz na przykład najdłuższe wakacje życia, no to może na jakieś fajne wakacyjne wybranie się gdzieś, a może na coś zupełnie innego potrzebujecie siana. Piszcie, na co potrzebujecie 200 od Melo na meloradio.pl już teraz. A my dalej podkręcamy tempo. To Philip George i Wish You Were Mine.

James Hype na antenie Meloradia. Ja już się nie mogę doczekać, żeby usłyszeć go na żywo, a w tym roku w Polsce będzie taka okazja na Sunrise Festival 2026. Ten, tak tylko przypomnę, od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. No nie tylko James Hype będzie, bo będzie też m.in. Jugel, będzie Rehab, będzie Sigala, Sony Fodera. Oj, dużo się będzie działo, tak jak i w Melo jeszcze przed 16, bo u nas za chwilę Rihanna.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Poznałam kolegę z okolic swoich i pomyślałam, żeby się wybrać może na go-karty.
2: Patrz, 200 wylecą do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
4: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
5: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Disney Plus.
4: To jest mój czas.
3: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
5: Mam propozycję.
6: To nie jest jakaś wkrętka?
3: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
10: O reklamie.

Toby Ford przed dobrym Melo, a ten nakręca Dua Lipa. Już niedługo rosół może stać się czymś więcej niż tylko zupą, a wręcz naszym kultowym, słuchajcie, dobrem narodowym, bo uwaga, trwają prace, żeby nasz polski rosół trafił na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego, na listę UNESCO. No, myślę, że znając smak rosołu, to nikogo nie powinno dziwić. Czekamy w takim razie, no jedno jest pewne, jak rosół już trafi na tę listę UNESCO, to kolejnego dnia trafi pomidorowa, bo to taki naturalny cykl życia rosołu.

0: Tak, podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 16, no bo to before przed dobrym Melo, więc cały czas się nakręcamy na wieczór i na noc. Florida i Sia za nami, ale po 16 też nie zabraknie oczywiście najlepszych numerów.
1: A już o 16 zagramy
0: Just the Way You Are. Oj, będzie się można pobujać punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, my gramy. David Guetta się u nas pojawi, będzie też Podejmij Wyzwanie, więc szykujcie telefony.

0: Reklama.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
2: Teraz farba lateksowa Magnat Intense White 10 litrów za 140 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 174,99. Allegro Days tylko do 15 czerwca.
3: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
8: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdecare.pl. Czekamy na twoją historię.
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
10: 9 spektakli konkursowych, koncert Igora Herbuta oraz Julii Pietruchy, spotkania z twórcami, warsztaty, wystawa, strefy dyskusji i chillu, a także party w stylu lat 80. i 90. z muzyką na żywo, hipnotyzujący rave techno i wiele, wiele więcej. Przyjdź na 50. Opolskie Konfrontacje Teatralne w dniach 11-21 czerwca do Teatru Kochanowskiego. Daj się wciągnąć w festiwalową, teatralną atmosferę. Klasycznie, bez słodzenia. Szczegóły i bilety na teatropole.pl.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
0: O reklamie.

0: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: 321-321-777. Kto się bawi w podejmij wyzwanie, niech dzwoni. 321-321-777. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

0: Melo Radio.
1: Tak podkręcamy tempo, to twoja szansa i twój moment, żeby wybrać numery i za chwilę pobawić się w Podejmij Wyzwanie. Skiety Melo do zgarnięcia za małe zadanie na antenie. 321-321-777. Kto się odważy, niech dzwoni już teraz. 321-321-777.

0: Podejmij wyzwanie.
1: Tak, podkręcamy tempo na kwadrans po 16 w Meloradio, a teraz będziemy bawili się w Podejmij wyzwania, a dokładniej to w to Podejmij wyzwanie będzie bawił się Michał, któremu powinniśmy być wszyscy wdzięczni za dostarczanie nam jedzenia. Siemanko, Michał.
2: Siemka, witam, cześć.
1: No właśnie, sobota to taki dzień, kiedy ty masz pewnie mnóstwo roboty, więc tym bardziej się cieszę, że znalazłeś czas, żeby jeszcze u nas podjąć wyzwania. Czy ty na to wyzwanie jesteś gotowy?
2: Postaram się.
1: Ja mam nadzieję, że pójdzie dobrze, tym bardziej, że mam dla ciebie dzisiaj takie proste wyzwanie, bo co ja cię będę męczył, chłopie, przy sobocie, jeszcze przy robocie. Dzisiaj jest Dzień Dobrych Rad. No i chciałbym, żebyś ty takie trzy dobre rady słuchaczom Meloradia udzielił, bo my Polacy to tak lubimy i mamy lubią i wszyscy lubią, no to trzy dobre rady od ciebie.
2: Dobrze. To takie. Nie pić alkoholu, zdrowo się odżywiać i nie palić papierosów.
1: Matko, jakie fitnessowe podejście na antenie Meloradia przysłuchuj się. No dobrze, dobrze. Bardzo
2: na zdrowo,
1: dobrze.
2: Na zdrowo.
1: Tak jest. Michał, to ja w takim razie za te trzy znakomite rady przy sobocie mam dla ciebie skiety od Meloradia, a ty jeszcze możesz kogoś pozdrowić.
2: No chciałbym pozdrowić wszystkich słuchaczy Meloradia i wszystkich, którzy mnie teraz właśnie słuchają i wspierają na co dzień.
1: O, i wspierajmy Michała codziennie i oczywiście gorąco pozdrawiamy i gramy nad wodę. I Verso i Trips już teraz przed nami.
0: Podejmij wyzwanie.

0: Tak podkręcamy tempo w Melo Radio na 28 minut po 16. Zdarzyło wam się kiedyś zabrać coś ze szwedzkiego stołu, z hotelu? No, nie wszędzie to lepiej robić, bo można surowo zapłacić o tym za chwilę. Za chwilę też September.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Reklama. Teraz w Biedronce coś specjalnego. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet do 100 zł na voucher. Od 11 do 13 czerwca zrób zakupy za minimum 99 zł i odbierz 10% ich wartości w formie vouchera. Wykorzystasz go od 28 czerwca do 1 lipca na wakacyjne zakupy za minimum 99 zł. I tak rosną Twoje oszczędności. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Limit: jeden voucher o maksymalnej wartości 100 zł na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na Biedronka.
1: Na zdrowie. Dla zdrowia. Błyskowianka Zdrój. Bogata w minerały zamknięte w butelce. Otwórz się na jej unikalny smak. Dobra. Zawsze i wszędzie. Odkryj moc naturalnie mineralnej wody z uzdrowiska Busko Zdrój.
2: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
3: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
0: Po reklamie.

palce same chodzą na kierownicy i głowa sama się buja na boki. Before przed dobrym melotrwatom, Madison Mars. Wakacje za rogiem, a w internetach, słuchajcie, burza o szwedzki stół w jednym z hoteli w Krynicy Morskiej. No bo tam wzięli i powiesili kartkę z taką informacją, że kto będzie wynosił żarcie ze szwedzkiego stołu, no to ten zapłaci jak za suchy prowiant, czyli 80 ziko od osoby. No jedni się oburzyli, inni bronią hotelu. No, ale w sumie nie taki zły ten deal, 80 ziko za osobę za wyniesienie. Trzeba wziąć, słuchajcie, zamiast jakiegoś takiego jednego pudełeczka, te takie wielkie plastikowe pudła, no i jeszcze człowiek będzie do przodu.

0: I nakręcamy się, bo to jest Before przed dobrym Melo do wieczora. Coraz bliżej też do 17:00 i po 17:00 też nie zabraknie najlepszej muzy.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Waterfalls. No mi już, słuchajcie, nóżka sama chodzi. James Hype, Sam Harper. I tak zagramy punktualnie o 17:00, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. Zostańcie z Melo.

Ale što jest mocny numer. Hello, hello, tak gramy jeszcze przed 17 na antenie Melora.

0: Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Disney Plus.
7: To jest mój czas.
6: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
8: Mam propozycję.
9: To nie jest jakaś wkrętka?
6: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Captur Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda, lub EcoG z fabryczną instalacją LPG. Renault Captur EcoG dostępne w cenie klasycznej wersji benzynowej już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Zaprasza VIPCAR. Opole, ulica Pużaka 6, Nysa, ulica Piłsudskiego 3.
12: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na Zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
13: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
14: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
15: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
16: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
0: Po reklamie.

Co zrobić, żeby sobota była udana? No odpalić najlepszą muzę. Ja o to zadbałem. James Hype i Sam Harper na początek 17, za chwilę też Kaskada. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To już 14 minut po 17, a to Magnetic i to Meloradio. Zeżarł tyle miodu, że pobił rekord Guinnessa i to jest, słuchajcie, prawdziwy szok. Jest taki facet w Niemczech, który regularnie bije nietypowe wyzwania, jeżeli chodzi o jedzenie i picie. Nazywa się Andre Ortolf. No i uwaga, ten pan ostatnio zjadł ponad kilo miodu, a dokładniej to w minutę zjadł 1273 gramy miodu. No, że on po takiej ilości miodu nie zamienił się w Kubusia Puchatka albo nie zaczął bzykać jak pszczółka, to cud. Choć w sumie tego drugiego nie sprawdzałem. Okay.

0: się gorąco zrobiło. Moving to the Sun na antenie Meloradia to już 25 minut po 17, a my nieustająco podkręcamy tempo. Jugel za nami, Jugel też na Sunrise Festival tegorocznym, ten przypomnę od 31 lipca do 2 sierpnia, ale nie tylko on będzie, bo będzie też Rehab, Sigala, Sonny Fodera, Wally Lopez, gorąco będzie, a u nas za chwilę Rudimental.
1: To jest Melo Radio. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: No wynajęłabym pokój hotelowy tylko po to, żeby zamówić jedzenie do łóżka i ignorować świat.
3: Ewelina, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
2: Dzięki wielkie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 3 kupony po 30 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Ale patrz!
4: Ale co?
3: Ale niskie ceny!
5: Mamy to od Lewiatanie tanie!
6: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie!
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Jedź na tu Morulat z Meloradiem.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Ach, tak. Drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Katar-Szwajcaria, Brazylia-Maroko, Haiti-Szkocja, Australia-Turcja. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 17 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów gum do rzucia marek Orbit i Airwaves. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
13: Masz firmę remontowo-budowlaną? Zajrzyj do Bricomarché. Tylko do 27 czerwca czeka na ciebie rabat 50 zł. Załóż konto pro w aplikacji Bricomarché. Zbieraj korzyści dla firm i kupuj taniej. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
14: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.

Sun is shining, Axwell i Ingrosso. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 18, a Ingrosso też na tegorocznym Tomorrowland. A tak właśnie Jagoda zareaguje na main stage na Tomorrowland tegoroczny. Jagoda i Doma już jadą razem z naszą ekipą do Belgii. Wy też możecie to zrobić na meloradio.pl. Napiszcie i pokażcie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. A jeżeli szukacie inspiracji, to zaglądajcie na nasze sociale, bo tam filmik od Jagody i Domy.

0: No do lata to w zasadzie już rzut beretem. Bryska w Melo, jeszcze przed 18. Tak, podkręcamy tempo. Z tego co widzę na WhatsAppie Melo, to u was też to tempo już nieźle podkręcone. Biforki już się rozpoczęły. Czekam oczywiście na więcej fotek i wiadomości na WhatsAppie Melo. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl.
1: A już o 18 zagramy
0: All the Time. Takim mocnym uderzeniem wejdziemy w 18, bo kiedy inni gadają, to my gramy punktualnie o 18. Zostańcie z Melo, bo dobrej muzy nie zabraknie.

0: Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Czy można powtórzyć pytanie?
0: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
1: Tak.
0: Brawo!
2: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane, z ogrodem, tarasem lub balkonem, z dużym garażem i miejscem postojowym, zaledwie kilka minut od centrum.
6: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
7: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
8: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
9: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
8: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
9: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
8: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
11: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.

John Summit, Sybil, modelki i włodarski Chuck White. Jest to tylko na rozgrzewkę, bo wiele więcej w przygotowanej przeze mnie plejce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy!

To już 14 minut po 18, słuchajcie, Before'u przed dobrym Melo Hertz za nami. 5 lat szukali swojego psiaka, no i w końcu udało się go odnaleźć. Taka historia spod Warszawy. 5 lat temu zaginęła, słuchajcie, suczka, Łyna. Jej właściciele jej szukali, no i nagle po 5 latach dostali telefon, że psiak się odnalazł i może wracać do domu. No, piękna historia, chociaż zaskoczenie, gdy telefon po 5 latach zadzwonił, to musiało być pewnie takie jak ten moment, gdy typ was ghostuje, a po roku nagle dostajecie od niego albo wiadomość z życzeniami na urodziny, albo pytanie, hej, co tam?

Bibi Rexha i David Guetta w biforze przed Dobrym Melo. A jak u was ten bifor wygląda? Jak ta sobota? Ten sobotni wieczór się zapowiada. Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Czekam na wasze głosówki i wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa na meloradio.pl.

0: Autopromocja. Nad Wisłę wjeżdża nowy vibe i totalnie przejmuje stery. Nowy cykl imprez. Płynę z Melo. Startujemy mocno. Na żywo, prosto z barki 30 Meloradia. A potem lecimy, to znaczy płyniemy w prawdziwe Melo. Zagrają Mafia Mike, MVP oraz Korn. Pierwsza impreza już w piątek, 19 czerwca. Barka Kaskada przy Bulwarach Wiślanych w Warszawie. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Ale patrz!
6: Ale co?
5: Ale niskie ceny!
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy Puella Gigarolka. Trzywarstwowy. Tylko 9,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody na patyku Maxim. Różne smaki. Jedynie 2,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
9: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: A cappuccino też za 7?
11: Też.
10: A flat white?
11: Też.
10: A
11: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
12: Ale sztosy.
11: Ale co?
12: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
14: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
15: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy Hali Stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy Hali Stulecia. Bilety na e-bilet.pl.
16: Tankujesz na stacji BP? To się opłaca! Zatankuj z aplikacją BP Me i odbierz kupony o łącznej wartości 10 zł na pyszną kawę, hot doga albo ulubioną kanapkę w Wild Bean Cafe. Oraz na myjnie, żeby twój samochód znów lśnił. Prosto, szybko i wygodnie. Tankujesz, odbierasz i korzystasz. Bo pamiętaj, kto na BP wraca, temu się opłaca. Szczegóły na bp.pl.
0: Po reklamie. To jest Melo Radio.

Jest, zwalniamy tempa w Melo Radio. Paquita u nas jeszcze 18 minut przed 19. U was to tempo też nieźle podkręcone. Marcin ze swoimi kumplami pozdrawia z pizzerii, gdzie dzisiaj jeszcze do 23 jeździ i rozwodzi pizzkę. No co my byśmy zrobili w sobotę bez takich ludzi? Anka z kolei napisała mi na WhatsAppie, że ogarnia chatę na ostatnią chwilę, bo zaraz wpadają koleżanki i szykuje się dobre melo do rana. A ta manka, co pod nogami, to do szafy, reszta do pokoju, który zamykasz na klucz. Jazda, jakoś to będzie. A w Melo teraz będzie świeżynka. Hoodie Oversize to Playground, Fausti, Lexi, Asia Marciniak i Julia Samczenko. Już teraz przed nami.

0: Alok w Melo Radio, Alok też na Tomorrowland tegorocznym w Belgii. Wy też możecie tam być razem z ekipą Melo. Wystarczy, że napiszecie i pokażecie nam, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Zróbcie to już teraz na meloradio.pl.
1: A już o 19:00 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. Ależ ja lubię ten numer. Punktualnie o 19:00 go zagramy, bo kiedy inni gadają, to my podkręcamy tempo. To Before przed dobrym Melo. Zostańcie z nami.

0: Money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money!
1: Cherry Money?
0: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto!
3: Wyobraź sobie zieleń, ciszę, własną przestrzeń i to poczucie bezpieczeństwa. Miejsce, do którego wracasz z przyjemnością i które naprawdę jest twoje. Doskonale zaprojektowane. Z ogrodem, tarasem lub balkonem. Z dużym garażem i miejscem postojowym. Zaledwie kilka minut od centrum.
4: Z możliwością finansowania przez program rodzinnego kredytu mieszkaniowego. Sprawdź nasze oferty w Opolu oraz na struxi.pl i wybierz wolność w rozsądnej cenie.
5: Struxi. Więcej niż mieszkanie.
6: Po reklamie.
7: To już 19 na zegarkach, a zacznijmy bardzo szybko, bo Fast Cars and Superstars otwiera nam tę godzinę. Za chwilę też m.in. Alan Walker i James Hype. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

David Guetta podkręca tempo w Melo Radio na 12 minut po 19. Gramy wam najlepszą muzę. Najlepsza muza też co piątek od 21 w Sunrise on Air w Melo Radio. Gramy wam najlepsze kawałki sunrise'owe. Gramy wam je i mówimy też o ciekawostkach dotyczących tej niesamowitej imprezy, która od 31 lipca do 2 sierpnia. Tam m.in. James Hype, Jugel, Hardwell, ale będzie też Afrojack, który już teraz przed nami. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

Fisher, Tones and I, tak podkręcamy tempo w Melo, 25 minut po 19. Ja za chwilę powiem wam, co zrobić, żeby zgarnąć niezłą kasę przy poniedziałku i to jakoś szczególnie mocno się nie przepracowując. Za chwilę u nas też LMFAO.

Autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
1: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
0: Oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Trudno wskazać faworyta.
0: Spróbuj, może tobie się uda.
1: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
2: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
3: Jeśli lato we Wrocławiu, to tylko z pulsującym basem pod gołym niebem. Wrocław Deep House Festival. Wpadaj 27 czerwca na pergolę przy hali stulecia. Deep House, mocny line-up i klimat, który robi robotę od pierwszego dropu. Marsz, Resident, Nils Hoffman, Wonda 7, Warung i Team Clicker. Wrocław Deep House Festival. 27 czerwca na pergoli przy hali stulecia. Bilety na e-bilet.pl.

Armin van Buuren i bla bla bla, a wy w poniedziałek będziecie mogli zrobić dla swojego buzika bla bla bla i nie pójść do roboty, bo możecie zgarnąć 200 w Meloradiu. No to taka dniówka, myślę, że całkiem niezła, za którą można naprawdę sporo fajnych rzeczy sobie ogarnąć, a na co wy takiego siana potrzebujecie, to piszcie już teraz na meloradio.pl. Szybka kasa, 200 już w poniedziałek do kogoś z was powędrują na jakąś fajną randkę, może na wypad, a może żeby sobie na przykład kupić hantelki i zrobić jeszcze formę na wakajki.

Przyznajcie, kto nucił pod nosem w furce? No, ja się nie mogłem powstrzymać. Steve Aoki, Dimitri Vegas i Sound of Legend. To jeszcze przed 20 w Melo Radio, a po 20 u nas The Best of Tomorrowland. Także koniecznie zostańcie z Melo. Życzę wam dobrej nocki, bądźcie niegrzeczni. Słyszymy się jutro po 15. Hej!

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: A no, nową klimatyzację do samochodu. Teraz cieplejsze dni, więc przydałoby się.
2: Patryk, 200 w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
2: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
3: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
4: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.

słuchajcie, this is Skytech. Genialny Oliver Heldens wrócił z nowym numerem razem z Samem Harperem, Satisfy. Tuż przedtem Nathan C. i Victor Telagio z numerem Speed Up, a już za moment belgijska gwiazda Lost Frequencies razem z Karin Lomax. Numer nazywa się Live It All.

this is Skytech. Mój dobry ziom Richard z nowym numerem If I Could Stop Time na wokalu genialna Easy Bizu. Tuż przedtem Jero i Reason Why, a już za chwilę brytyjski DJ Kreider z numerem All My Love. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is Skytech. Na pewno znacie i lubicie ten numer Stolen Dance, tym razem w wersji Dub Dogs i Zark. Tuż przedtem Zuzu i Go, a już za chwilę Just Jerry i Free. Dajcie głośno.

0: jest Melo Radio. Autopromocja.
1: A ten znowu wierci, nawet w niedzielę. No i jeszcze tego brakowało. Niedziela, gdy boli cię głowa po sobotni, Melo może dać w kości. Ale ja mam na to sposób, który zadziała lepiej niż rosół i proszki. Załóż słuchawki albo odpal głośniki na full i pokaż sąsiadowi, co to jest weekendowe Melo. Nie smuć się i zatrać się w tym, co najlepsze. Konrad Traczyk, zapraszam od 15. Kiedy pod

0: wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim